0: PiS-a. Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
2: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nadinterpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
1: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
2: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
1: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
0: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
3: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
4: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
0: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
4: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków. Innymi słowy, Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
0: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
5: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilkusetek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
6: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
5: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
6: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
5: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
6: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie

0: obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo, to ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
0: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
2: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
3: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
2: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
4: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas w przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
2: Aneta Pola, policjantka z wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
5: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
2: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet. Wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w Sosnowieckiej Mediatece pod hasłem Mama Pełna Mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
6: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam 2 niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
7: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
2: Według najnowszych danych w Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnością.

0: trudnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
1: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
0: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
1: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
0: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobranie odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z wiejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Ignacy Krasicki. Hymn do miłości ojczyzny. Ignacy Krasicki to 18-wieczny

Poeta, prozaik, publicysta, a także biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński tworzył w epoce oświecenia. Ten okres literacki cechuje wiara w naukę i rozum ludzki. Wiedza była największą wartością. Odrzucano wszelkie twierdzenia, których nie dało się potwierdzić poprzez doświadczenie, a także gusła i zabobony. Hymn do miłości ojczyzny jest jednym z najpopularniejszych utworów Krasickiego, jednak jego interpretacja może przysporzyć wielu kłopotów. Dzięki temu opracowaniu zrozumiesz, co autor miał na myśli i unikniesz stresu na lekcji języka polskiego. Posłuchaj tego nagrania do końca i dowiedz się, jakie ważne motywy pojawiają się w tym hymnie i czym charakteryzuje się jego budowa. Poznaj niezbędne minimum. Hymn do miłości ojczyzny to pierwszy utwór, który należy do polskiej liryki patriotycznej. Ukazał się w 1774 roku, czyli 2 lata po pierwszym rozbiorze Polski. W tym okresie pełnił funkcję narodowego hymnu. Ze względu na swoje przesłanie został także ustanowiony hymnem szkoły rycerskiej, założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na początku drugiej połowy XVIII wieku. Głównym motywem w utworze jest miłość do ojczyzny. Jest to często poruszany przez Krasickiego temat. W swoich innych dziełach poeta skupiał się też na potępianiu ciemnoty, wiary w zabobony, a także lizusostwa i imprezowego stylu życia szlachty. Już sam tytuł hymnu może cię naprowadzić na właściwą interpretację utworu. Hymn to gatunek liryczny, wyróżniający się podniosłym stylem i pochwalnym charakterem. Przez poetów był uważany za świetny sposób na oddanie czci wartościom takim jak Bóg, honor i ojczyzna. Podmiotem lirycznym w utworze jest osoba kochająca ponad życie swój kraj, co dokładniej przedstawimy ci w dalszej części nagrania. Słuchaj uważnie, warto zaznaczyć, że nie sposób określić płci ani wieku podmiotu lirycznego, a także innych jego cech, a nawet poglądów. Bardzo możliwe, że autor uznał to za zbędne, mogące zaburzyć właściwy odbiór dzieła. A teraz właściwe streszczenie utworu. Analizę hymnu do miłości ojczyzny przeprowadzimy skupiając się każdorazowo na 2 wersach utworu. Najpierw je przytoczymy, a następnie omówimy. Gotowy? Zaczynamy. Święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Hymn rozpoczyna się apostrofą, czyli bezpośrednim zwrotem do osoby, idei, pojęcia lub wydarzenia. W tym przypadku adresowana jest do miłości, do ojczyzny, którą może poczuć jedynie pewna grupa osób. Uprzywilejowani do tego są poczciwi, czyli osoby życzliwe, kierujące się w życiu takimi zasadami jak poszanowanie tradycji, męstwo, cnota. Co ważne, w tym 2-wersowym fragmencie określono zarówno temat hymnu, jak i jego nadawcę oraz odbiorcę. Nadawca ceni sobie wartości takie jak honor, uczciwość i wierność. Uważa się, że może być nim sam autor Ignacy Krasicki. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy pęta niezelżywe. Jak możesz usłyszeć, tekst ten napisany jest nieco archaicznym, no i zapewne czasem niezrozumiałym językiem. Nie martw się, to nic dziwnego, biorąc pod uwagę datę jego powstania. Zjadłe trucizny to trucizny jadowite, niesmaczne. Z kolei niezelżywe więzy i pęta to niewola, która nie stanowi dla podmiotu lirycznego obrazy, nie hańbi go. Wszystko dlatego, że jest więziony dla dobra i wolności ojczyzny. Warto zaznaczyć, że właśnie w tym utworze po raz pierwszy w historii polskiej literatury miłość do rodzimego kraju została utożsamiona z fizycznym cierpieniem i śmiercią. Obowiązkiem każdego patrioty powinno być, gdy jest to konieczne, przyjęcie bólu dla ojczyzny z uśmiechem na ustach. Pamiętaj też, że podkreślona tutaj została wartość i piękno ojczyzny. Podmiot liryczny uważa ją za doskonałość, której mogą zaszkodzić czyny ludzi chcących ją zniszczyć, jednak osoba mówiąca do tego nie dopuści. Będzie walczył za i dla ojczyzny, dopóki starczy mu sił. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. W tym fragmencie ważne jest wyjaśnienie, w jakim kontekście należy rozumieć czasownik kształcić oraz czym są rozkoszy prawdziwe. Poprzez kształcenie rozumiane jest tutaj udoskonalanie. Być może słowo rozkoszy rozumiałeś instynktownie, ponieważ jest to znana ci liczba mnoga słowa.

Słowa rozkosz, która aktualnie brzmi rozkosze. W tych dwóch linijkach tekstu autor wciąż wychwala ojczyznę. Blizny poniesione w walce za nią są chwalebne, osoby walczące powinny być dumne z powodu ich powstania, a także szczęśliwe, że mogły wziąć udział w walce, służąc ojczyźnie. Za godną pochwały uważana jest także śmierć w obronie ojczyzny. Rodziny i bliscy poległych w walce, a także wszyscy obywatele powinni być dumni z takiej śmierci. W oczach autora Polska jest miejscem bezpiecznym. Możliwe jest odnalezienie w niej prawdziwego szczęścia. Jest to swojego rodzaju odpłata ojczyzny za trud poniesiony przez jej mieszkańców dla jej dobra. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Ostatnie dwa wersy utworu są kontynuacją myśli autora, że walka za ojczyznę jest powodem do dumy. Nieistotna jest cena, jaką przyjdzie zapłacić za ocalenie jej wolności. Powinno to stanowić nadrzędną wartość w życiu każdej osoby uważającej się za patriotę. Sam podmiot liryczny uważa się za patriotę, ponieważ jest człowiekiem, któremu nie straszna jest bieda lub śmierć, by okazać wsparcie Polsce. Ba, to nie wszystko. Dla autora oddanie życia za ojczyznę lub poniesienie obrażeń w walce o nią jest wyrazem prawdziwego, głębokiego patriotyzmu. Na takie poświęcenie nie zdobyłby się każdy, ponieważ, bądźmy szczerzy, takie podejście jest podszyte lekkim szaleństwem. Nieco wyprzedzając i nawiązując do środków stylistycznych pojawiających się w utworze, na których skupimy się za chwilę, warto zwrócić uwagę na to, że autor zastosował tutaj powtórzenia. Mają one na celu ukazanie emocjonalnego zaangażowania podmiotu lirycznego w przekazywaną przez niego treść. No dobra, czas na podsumowanie. Hymn do miłości ojczyzny można uznać za utwór jednowątkowy. Najważniejszym motywem, który się w nim pojawia, jest patriotyzm postrzegany jako nadrzędna wartość i cnota. Podobna tematyka poruszana jest m.in. w pieśniach Jana Kochanowskiego, który tworzył w renesansie, czy utworach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, najważniejszych poetów romantyzmu, a więc epoki, która nadeszła po czasach twórczości Krasickiego. Ważnym wątkiem jest także ojczyzna. W tym przypadku również można zestawić twórczość Ignacego Krasickiego z dziełami Jana Kochanowskiego. Hymn do miłości ojczyzny może być wykorzystany przy pisaniu wypracowań na temat Polski i Polaków. Ten motyw występuje w wielu utworach pochodzących ze wszystkich epok, zarówno ze średniowiecza, jak i literatury współczesnej. Bardzo często wątek ten pojawia się także w sztuce. Utwór Krasickiego można wykorzystać również w wypracowaniach, które poruszają tematykę polskich hymnów narodowych. Hymniczne pieśni patriotyczne zaczęły pojawiać się w Polsce w XIII wieku. Były popularne także w okresie zaborów, m.in. Mazurek Dąbrowskiego czy Boże coś Polskę, a także w czasie I i II wojny światowej oraz okresu międzywojennego. Jak widzisz, hymn do miłości ojczyzny, choć jest utworem krótkim, to nie brak w nim treści. To bogactwo sprawia, że można śmiało wykorzystać go w wielu pracach pisemnych, które odnoszą się do walki o wolność, miłości do ojczyzny i kwestii patriotyzmu. Hymn do miłości ojczyzny stanowi nie tylko prawdziwą skarbnicę motywów, treści i przekazów, ale i środków stylistycznych. Pierwszym z nich, na który należy zwrócić uwagę, jest wspomniana wcześniej apostrofa, będąca bezpośrednim zwrotem do kogoś lub czegoś. W tym przypadku jest to umiłowanie ojczyzny. W hymnie obecna jest także anafora, czyli rozpoczęcie więcej niż jednego wersu od tych samych słów. Pojawia się w trzeciej i czwartej linijce w słowach dla ciebie. W utworze nie brakuje też powtórzeń, na przykład nie żal. W tekście znajdują się także personifikacje, czyli figury nadające przedmiotom nieożywionym lub zwierzętom ludzkie cechy. Poza tym pamiętaj, że w hymnie pojawia się wiele epitetów, to znaczy przymiotników, rzeczowników lub imiesłowów określających rzeczownik. W przypadku hymnu do miłości ojczyzny rolę epitetów najczęściej pełnią przymiotniki. Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego można w skrócie nazwać programem patriotyzmu. Jest on bardzo radykalny, ponieważ wymaga od wiernych ojczyźnie obywateli całkowitego oddania i poświęcenia. Najprawdopodobniej na Krasickim wzorowali się pisarze z okresu romantyzmu, epoki, w której tendencje patriotyczne były wyjątkowo silne.

W czasie nurt liryki patriotycznej przeżywał swój rozkwit. Co ważne, Krasicki jest uważany za prekursora romantycznego myślenia. Wróćmy jednak do jego hymnu. Według podmiotu lirycznego wierne służenie ojczyźnie nie powinno być uważane przez Polaków za przykry obowiązek. Obywatele mają być dumni z możliwości cierpienia za wolność swojej ojczyzny. Służenie jej powinno być uważane za największy zaszczyt, jakiego można doświadczyć w życiu. Świadczyło o prawdziwym oddaniu i męstwie. Hymn ten mógł mieć także na celu uświadomienie Polakom, że należy walczyć o ojczyznę i zjednoczyć się w trudnym dla niej czasie. Utwór powstał w momencie, gdy niebezpieczeństwo kolejnych rozbiorów stawało się coraz bliższe, dlatego konieczne wydawało się ogromne poświęcenie, by móc wyrwać kraj ze szponów zaborców. Co ciekawe, mimo upływu czasu hymn niewiele stracił na swej aktualności. Stanowi manifest prawdziwego patrioty, jednak można interpretować go bardziej metaforycznie, adaptując do dzisiejszych realiów i odzierając nieco z dramatyzmu. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Zakończyliśmy zasadnicze omówienie utworu. Zachęcamy Cię jednak do wysłuchania kilku dodatkowych, ważnych informacji na temat analizowanego hymnu, dzięki którym będziesz mógł zaimponować nauczycielowi przy odpowiedzi ustnej lub podczas klasówki. Zwróć uwagę na budowę utworu, która jest stychiczna. Oznacza to, że nie podzielono go na strofy lub inaczej zwrotki. Składa się z 8 niepodzielnych wersów. Jest to 11-zgłoskowiec. W każdym z wersów występuje 11 sylab. Na pewno znasz lub poznasz w przyszłości więcej utworów tego typu. Może być to na przykład odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, Monachomachia Ignacego Krasickiego, zauważ, że to jego kolejny 11-zgłoskowiec, czy Boska Komedia Dantego Alighieri. W hymnie do miłości ojczyzny pojawia się też średniówka, czyli wewnętrzny podział wersu po 5 sylabie. To stały układ w 11-zgłoskowcach pisanych w języku polskim. Utwór ma regularną budowę, cechuje go duża rytmiczność. Warto zapamiętać, jakie cechy mają rymy w tym hymnie. Są dokładne, żeńskie i nieparzyste. Układ ABABABCC. Przy jego omawianiu warto, abyś przypomniał sobie, czym są rymy żeńskie. W rymach żeńskich występuje zgodność brzmienia samogłosek w przedostatniej i ostatniej sylabie. Omawiając hymn do miłości ojczyzny, warto wspomnieć także o innych utworach, które odgrywały rolę hymnów państwowych. Należą do nich m.in. Bogurodzica, która powstała w średniowieczu na przełomie XIII i XIV wieku, Mazurek Dąbrowskiego Józefa Wybickiego z roku 1797 oraz Rota Marii Konopnickiej z 1908 roku. Najważniejszym hymnem, który należy znać, jest Mazurek Dąbrowskiego. Zarówno on, jak i hymn do miłości ojczyzny są utworami powstałymi w tej samej epoce literackiej, w oświeceniu. Pisząc wypracowania na temat tego hymnu, można zwrócić uwagę także na utwory, w których ojczyzna ukazana jest jako coś mało znaczącego, wręcz żałosnego i godnego pogardy. Motyw ten pojawia się w pejzażu Stanisława Grochowiaka oraz w modlitwie dziękczynnej z wymówką Andrzeja Bursy. Są to utwory z nurtu literatury współczesnej, dlatego można w świetny sposób ukazać, jak na przestrzeni wieków kształtowało się postrzeganie ojczyzny, Polski oraz patriotyzmu. Ostatnią ważną informacją, którą każdy ambitny uczeń powinien zapamiętać, jest fakt, że hymn do miłości ojczyzny jest parafrazą pieśni do doskonałości Arystotelesa. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaję dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy będzie zgoda narodowa? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby wyborcy różnych opcji politycznych, od Czarzastego aż po Brauna, podali sobie ręce?
2: Jednamy dzisiaj wyborców PiSu z wyborcami Donalda Tuska.
3: Pani... A to się da?
4: To co pan tu na tej czapce tam ma napisane? Co
5: nie,
4: to?
5: Nie, PiS.
4: Myślałem, że to jakiś śnieg jakiś taki, coś.
5: Nie, to nie śnieg.
2: O, ale tak niechętnie, jak o, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi, no czyli można.
3: Nie.
2: Nie.
3: Pojednanie wymaga przebaczenia w sercu, a nie tak. Powiedzieć, dobra, pojednamy
6: pani
3: się.
6: Jeba
3: Tusk, niech się
2: je...
3: pierda. Co?
6: No.
2: O, o, i pięknie.
7: Że, żeby było w Polsce lepiej.
6: No, w Polsce jest bardzo dobrze.
7: Nie, proszę panią, no nie.
8: To jest mój mąż.
2: Tak.
8: On jest PiSowiec zatwardziały,
2: tak.
8: A ja nie. I jest, żyjemy razem.
2: Pani na Donalda Tuska głosowała? Tak. Naprawdę?
8: Naprawdę.
5: Cholero, przyznałaś teraz. Tusk jest czerwony pająk dla mnie.
2: Ale jest miłość mimo wszystko.
5: Miłość kaczek tataraku.
8: Jest.
1: Przy okazji tej zbiórki na dzieci dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters w czasie tego rekordowego streamu w kawalerce Łatwo Ganga, kiedy zbierano miliony, na oczach milionów widzów doszło do całej serii pojednań. Doda i Magda Gessler, Tede i Peja, Wardenga i Friz, a nawet Fagata i Oliwka Brazil. Skonfliktowani dotąd celebryci publicznie przebaczali sobie dawne urazy. No to ja też poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy, żeby sprawdzić, czy skłóconym Polakom udzielił się trochę ten klimat miłości i pojednania. O tym dzisiaj w Co Ludzie Powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeżeli Doda zadzwoniła do Magdy Gessler i się pojednały, jeżeli Fagata i Oliwka Brazil doszły do jakiegoś tam porozumienia, no to może fan Tuska z fanem Kaczyńskiego też mogą się pogodzić. Z takim śmiałym założeniem wyszedłem na ulicę Warszawy, gdzieś tam w okolice Placu Szembeka. No to posłuchajcie.
2: Czy ktoś, kto głosował na Donalda Tuska, czy jest w stanie się z wyborcą PiSu tak pojednać, wie pani?
6: Nie.
2: Jednamy dzisiaj wyborców PiSu z wyborcami Donalda Tuska.
3: Pani... A to się da?
2: No właśnie, pani na kogo głosowała?
3: Proszę pana, ja nie będę mówić, bo nie chcę być hejtowana. No. Natomiast chciałabym przygotować ludzi do świadomego życia, czyli pojednanie wymaga przebaczenia w sercu po to, żeby podać rękę i zadośćuczynienia. Jak ja kogoś oszukałam, czy zabrałam komuś pieniądze, to przyszłam mu oddać. A nie powiedzieć, dobra, pojednamy
6: pani
3: się.
6: Jeba
3: Tusk, niech się pierda. Co?
2: Pani byłaby w stanie podać rękę komuś, kto na Donalda Tuska głosował?
6: Nie.
2: Nie. Ale dlaczego nie? Żeby Polska do przodu szła, to trzeba się jednoczyć Polak z Polakiem, a nie taka podzielona Polska. Wie pani, bo to jeden ciągnie w jedną stronę, drugi w drugą.
6: Proszę pana, Polska zawsze będzie podzielona.
2: Bo pani, która głosowała na Donalda Tuska na przykład, czy...
9: Nie, ja nie.
2: Czy jest w stanie się połączyć, pojednać?
9: Wie pan, ja się wychowałam przy Grunwaldzie, to ja nigdy nie będę na obce korzenie głosować, bo jeżeli nie będzie normalnych, prawdziwych, rodzimych korzeni i wiary, i Boga, i honoru, on z tego właśnie cały czas ma ten krzywy uśmiech i on z tego korzysta i to jest...
2: Ale czy pani jest w stanie się pojednać z wyborcami Donalda Tuska, podać rękę, przytulić...
9: A nie, to są często wspaniali Polacy, po prostu zgubieni. Ja bardzo dużo ludzi niestety pozyskałam, młodych ludzi pracujących po korporacjach. Oni się przekonali, że gdzieś się zgubili.
2: Ale to pani chodzi, pozyskuje, przekonuje pani, tak, że żeby do PiSu...
9: A ty co mają stanowisko? Znaczy wie pan jak do PiSu, do Prawicy Zjednoczonej, do tych, którzy chcą...
2: Ale pani tak namawia, żeby...
9: Którzy chcą dobrze dla kraju i dobry byt mieć. Ale... I zdrowie umysłowe, bo oni są naprawdę pogubieni. Naprawdę mi bardzo dziękują ci ludzie, że się przebudzili.
2: A ci, co pani ich przekonała,
9: tak,
2: żeby głosować na PiS? Co, i pani chodzi, przekonuje
9: nie,
2: tych...
9: ja rozmawiam na co dzień, pokazuję realia.
2: No dobra, a pani
9: kombinując...
2: z Donaldem Tuskiem by pani się pojednała,
9: nie,
2: podała
9: nie,
2: mu rękę?
9: Nie, ten człowiek już jest za stary dla mnie. Ja lubię świeżo, tak jak was, młodych ludzi, operatywnych, aktywnych.
2: No dobra, ale tak, żeby się pojednać, jak Polak z Polakiem, wie pani?
9: Nie, nie, on nie jest Polakiem, on ma tylko obywatelstwo polskie. I mój tramwaj, dzięki.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Zwyczajny przystanek autobusowy, siedzą zwyczajni ludzie, czekają na 1525. Na początku nic nie wskazywało na to, że właśnie tam dojdzie do tej niewiarygodnej sceny, że właśnie tam podadzą sobie ręce wyborcy Donalda Tuska z wyborcą, no to chyba był nawet wyborca Grzegorza Brauna.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Pani jako powiedzą. Wyborczyni PiSu jest w stanie się...
10: Ja nie jestem wyborczyni PiSu, proszę mnie nie obrażać. Nie, proszę pana, o ile wyborcy PiSu nie będą ubliżać i wyzywać, że ja jestem nienormalna, bo ich nie toleruję, to ja się na nich nie gniewam. Ale oni są agresywni, po prostu to są ludzie nie do życia. Jak PiS odejdzie od władzy i nie będzie ten, to się wtedy ludzie pogodzą.
7: O, proszę panią, jeśli powiedziałem, że teraz są złe rządy, to powiedziałem, że jestem skurwysyn, idiota, skurwysyn, pierdol. A na kogo pani głosowała? Ja mówię, ja na lewicę. Na co, że pan nosił dowcip?
2: Nie.
7: To pan powie tak, że Polacy w piekle na drugi dzień otworzą żabkę, na czwarty dzień otworzą imposta, a na siódmy dzień PSL porozumie się z Lucyferem.
2: Bo oni zawsze, wszędzie muszą być. Pan by Donaldowi Tuskowi podał rękę, pogodził się, wie pan?
7: Proszę pana, za to, co ostatnio zrobił, to nie. Zadłuża, proszę pana, tak, żebyśmy musieli przyjąć euro.
2: A z wyborcami Donalda Tuska? O, pani na kogo głosuje? Na Donalda Tuska?
11: Nie na Donalda Tuska, tylko na koalicję rządzącą.
2: Pani na koalicję, a pan na PiS.
7: Ja akurat jestem... Boson Partii Prawicowych.
2: Czy wy jesteście w stanie podać sobie rękę jako Polak, Polakowi? Ja bardzo proszę, o taki gest.
7: Przepraszam bardzo.
2: Taki gest.
11: No.
2: O, i pięknie.
7: Żeby było w Polsce lepiej.
10: Taki sprawa jest bardzo dobrze.
7: Nie, proszę panią, no nie.
2: Właśnie. 8. Dziękuję bardzo. Piękny gest. Może coś będzie jednak z tego godzenia.
10: Na pewno nie będzie, dopóki Nawrocki będą mącić, nie będzie.
12: Najlepiej mi się podobało, jak Krakowia się pogodziła tam na jeden dzień.
2: Z Wisłą, tak.
12: Wisłą.
2: Kibice.
12: No.
2: Przy okazji śmierci papieża. I się pogodzili, a potem znowu maczety poszły w ruch.
12: I dziś się kłócą.
1: Kibice Wisły i Krakowi przeszli razem przez miasto, a następnie wspólnie odśpiewali Barkę, ulubioną pieśń papieża Polaka. No ale rzeczywiście nie starczyło na długo tego zapału, tak to bywa. Jeżeli kibic jest fanatyczny, nawet jak poda rękę, no to zaraz kopie nogą.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pojednałby się pan jako wyborca Donalda Tuska z wyborcą PiS-u, by się
13: pojednał. Na pogrzebie.
2: Nie pojednałby się pan?
13: Na pogrzebie bym się pojednał z nimi.
2: A dlaczego?
13: Pogrzebie.
2: A dlaczego właśnie aż tak? Bo to wie pan, no przecież Polakami jest, wszyscy chcą dobrze dla Polski.
13: A co jest Polakiem? Tusk?
2: A dlaczego właśnie z Donaldem Tuskiem nie można się pojednać właśnie? Czy wie pan, i spróbować razem tę Polskę pchać do przodu?
13: No bo nie pcha Polski do przodu tylko.
2: Państwo może na Donalda Tuska głosowali?
14: Nie jesteśmy tacy durni, żeby głosować na tego pana.
11: Widzieliśmy, że nie głosowaliśmy na takiego idiotę.
2: No. O, nie, bo tak szukam kogoś, żeby miał pan się tu z kim pojednać, wie pan, ale...
13: Lepiej.
2: O, pan na pewno głosował na lewicę albo na Donalda Tuska. Dzień dobry.
15: Dziękuję.
2: Nie, no widzi pan, też nie. Nie ma się z kim pojednać w ogóle.
13: Tęczowego trzeba, jak coś tęczowego będą mieli, torbę czy coś, to wtedy.
2: Szukamy kogoś, kto na Donalda Tuska głosował.
16: Ja nikogo nie głosowała.
2: Pani na nikogo nie głosowała. Pan, który na PiS głosował, chciałby się pojednać z kimś, kto na Platformę. Pani głosowały na Platformę?
16: Nie.
2: Albo na Lewicę?

0: Nie.
1: Też nie. Czyli sami wyborcy PiSu widzi pan tutaj.
0: No i bardzo dobrze, o to chodzi.
1: A dlaczego panie, to dziękuję panu, a dlaczego panie nie głosowały właśnie na Donalda Tuska? I...
0: Dlatego, że proszę pana...
2: Odpowiedzialny człowiek.
0: Całą Polskę sprzedam, trudno, może pójdę siedzieć na stare lata.
1: A to co pan tu na tej czapce tam ma napisane? Co to?
3: Jeb PiS.
1: A, myślałem, że to jakiś śnieg, jakiś taki coś.
3: Nie, to nie śnieg, po prostu jeb ten PiS i nasze specjalistwo jest tak ciemne, że po prostu można nas do torebki napisać, że są drobcy, wezmą to, te gówno jako drobcy.
4: To byli tacy najbardziej zatwardziali fani, okopani głęboko w tych okopach po obu stronach tej barykady politycznej. Niestety nie udało mi się ich zbliżyć do siebie, nie zawiązała się nić porozumienia.
1: Fagata się nawet z panią Oliwką Brazyl połączyła, nie wiem czy pan...
5: Tak. O, tak, widziałem tak. To w telewizji. Jeśli jesteśmy Polakami, powinniśmy wszyscy tworzyć jedność. A poglądy polityczne, proszę pana, czy tam ideologiczne, zostawić tylko dla siebie, a nie żeby one nas skłócały. Zwłaszcza, że przy granicy mamy przecież niebezpieczną wojnę.
1: No tak. Pani jako wyborca Donalda
2: dziękuję
1: Tuska.
2: Za rozmowę.
1: O, dziękuję. Czy pogodziłaby się z wyborcą PiSu właśnie?
0: Nie, nie, absolutnie.
1: Dlaczego?
0: No, z Tuskiem na pewno nie. Ze względu na to, że nie nasz kraj zniszczył, to jest jedno. Smoleńsko też było przez niego. Ja oficjalnie mówię jak tego, no jejka. No o czym tu mówić w ogóle przede wszystkim?
1: Jak przez niego, że przez Tuska, Smoleńsk? A pan jest wyborcą Donalda Tuska na pewno. Bo ja godzę ludzi dzisiaj. Czy wy jesteście w stanie podać sobie ręce?
6: Jestem w stanie podać pani rękę.
1: Czy pani jako wyborca prawicowy i tu widzi pani... O, ale tak niechętnie jakby. O, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi. No czyli można, widzi pani, jakoś tak łączyć ludzi, a nie dzielić.
6: Panią zdjęcie na przykład. I z panem na przykład.
1: O, bardzo proszę.
6: Dobra.
1: No i o to chodzi, widzi pani, można, czyli mogą się Polacy łączyć. A pan na kogo zazwyczaj?
6: Bardziej w lewo, ale...
1: W lewo, czyli pan jest wyborcą lewicy, widzi pani. No.
0: Brak jej słów, po prostu. Naprawdę, przede wszystkim.
1: No, ale, już, ale rękę pani podała? Można.
0: No można,
1: nie
0: można.
1: Nie trzeba się tak żreć, widzi
0: no,
1: pani.
0: No nie, nie. Brawo dla was. No.
6: Miłego dnia.
1: Miłego dnia. O, trzymajcie się. Dzięki. Fajna akcja. Do zobaczenia.
4: Kolejne uściski dłoni. Kolejna wzruszająca scena. Ale to, co najbardziej takie poruszające, zostawiłem wam, jak zwykle, na koniec.
1: Pan na Tuska głosował na pewno, nie?
3: Nie jestem. Pana, ja się nie prawicowiec.
1: Ale właśnie, czy pan by... pogodził się z wyborcą Tuska, wie pan, a dlaczego nie? Że...
3: Bo są zakłamani ludzie.
2: Nie ma takiej opcji.
3: To są komuchy teraz. Tusk też jest czerwony pająk dla mnie.
1: Ale żeby z wyborcami, wie pan, ktoś kto głosuje na Donalda Tuska, czy pan podałby rękę?
3: Nie będzie kompromisu.
1: Ale dlaczego właśnie, bo...
3: Bo się ludzie nie lubią, ale nie
2: nienawidzą. Ale ja panu powiem, teraz... jest kompromis, to jest mój mąż.
1: Tak.
2: On jest PiSowiec zatwardziały,
1: tak.
2: A ja nie. I jest, żyjemy razem.
1: Pani na Donalda Tuska głosowała?
2: Tak.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
3: Cholero, przyznałaś teraz.
2: Politykę zostawia się na boku i można się pogodzić.
1: Telewizor oglądacie ten sam?
2: Nie.
3: Nie.
1: Tu co, macie dwa telewizory?
2: Mamy
3: dwa.
1: I co, czyli pan Republikę sobie tam załącza?
3: Albo 24.
1: A pani tam drugi. Albo... To rozwiązuje wtedy.
3: No, na inne filmy, ja inne filmy.
1: Ale jest miłość mimo wszystko.
3: Miłość kaczek tataraku.
4: Yes. No, słyszeliście, zdarza się, że fanka Tuska zakocha się w fanie Kaczyńskiego i vice versa i żyją sobie szczęśliwie. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Kończymy dziś. Pamiętajcie, że ta zbiórka na leczenie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters nie kończy się. Tam licznik wciąż bije. A ja już dziś zapraszam was na kolejne Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
1: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone migające światło na przejazdach.
0: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
3: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno łamaniu prawa, nad interpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
2: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
3: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
2: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
0: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
5: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
0: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
5: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków. Innymi słowy, Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
0: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
6: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilkusetek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
7: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
6: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
7: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromną.

0: Ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
1: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
0: Znaczy, myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo, to ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
0: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
2: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
3: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
2: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
4: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas. W przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
2: Aneta Pola, policjantka z wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
5: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
2: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji

0: Non-licet, wymiar sprawiedliwości, policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizażystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
1: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
2: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
0: Według najnowszych danych w Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
3: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
0: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
3: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
0: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobrania odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z wiejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, Paulina po tamtej stronie. O kim będzie ta historia?
2: Dzień dobry. Ta historia będzie o panu Krzysztofie, który nie powiedział tak naprawdę, o co chodzi. Mhm. Zostawił mnie z myśleniem w głowie o nim. Tak naprawdę.
1: Nadziejami, z planem, z tak filmem. Jest. Po prostu nie pykło w dwie strony tak samo.
2: Tak naprawdę w styczniu spotykaliśmy się parę razy. Później ucięliśmy kontakt na 5 miesięcy, w których ja do niego pisałam, cały czas zabiegałam. On się do mnie odezwał po tych 5 miesiącach. Pojeździliśmy na ryby, bo jestem wędkarzem, bo lubię spędzać czas na naturze, lubię spędzać czas aktywnie. Po czym zostałam tutaj dana i tak naprawdę zablokowana bez żadnej.
1: Ale tak po prostu
2: rozmowy.
1: Zablokował cię, naprawdę? Bez wyjaśnienia, dlaczego cię blokuje?
2: Wyjaśnił, no, że możemy być tylko kolegami, znajomymi, przyjaciółmi. Ej, i tylko tyle. No gość mnie olał, no. Nie lubię, jeżeli ktoś zwraca uwagę mi, nie mając pojęcia o życiu, o codziennych obowiązkach, o codziennych. Próbował we mnie gdzieś tam wzbudzić jakąś...
1: Geniusz porady. Wiem. I przez to deprecjonował twoją wartość, bo oczywiście wszystko robiłaś źle, jego zdaniem, tak?
2: Ja wiem, że on miał dużo racji w tym. Oczywiście, że miał dużo racji. Ja się uniosłam, bo też on nie jest idealny i mówię, no co to jest w ogóle, że on będzie mi mówił takie rzeczy. Przemyślałam, faktycznie. Jestem bardzo nerwowa, jestem bardzo impulsywna, jestem...
1: No słyszę, jestem, ale fajna jesteś. Mi byś się podobała, ja lubię dziewczyny z takim charakterem.
2: Jestem, tak, ale jestem też bardzo osobą uczuciową i jeżeli oddaję komuś swoje serducho, jeżeli kogoś biorę do swojego życia, to biorę go na poważnie.
1: No, słyszycie, chłopaki? Więc jakby się nie udało, to Paulina wraca na rynek z odzysku i jest do wzięcia. Miasto tak. Sosnowiec, rozglądać się. Powiedz mi, czy ta znajomość została skonsumowana?
2: Przypnęliśmy się ze sobą i, okay. No i wszystko się posypało.
1: Ale od razu po tym pierwszym razie?
2: To znaczy,
1: bo jeżeli tak, to on jest tak zwany zaliczacz.
2: Po pierwszym razie w styczniu odwrócił się, no i tak naprawdę wróciliśmy tutaj do siebie. No co mam ci ukrywać? No ja lubię, chciałam, nie miałam faceta 5 miesięcy, więc też poleciałam, tak? No zrobiliśmy. Jestem świadoma tego, co zrobiłam. Uważam, że jeżeli już tam gdzieś parę miesięcy temu zaczęliśmy coś, ja cały czas o nim, cały czas do niego.
1: Myślisz, że coś źle zrobiła, że była słaba w łóżku, albo że, wiesz, to jest fajny patent na, przepraszam, że zdradzam jeszcze raz, panowie, na to, żeby rozkochać kobietę. Stosujemy go czasami, ale no a tak długo, 5

0: Cieszyła się, że jest.
1: Tak,
0: no. Fajnie jest mieć kogoś.
1: Że możemy. Dokładnie. I wiesz, ja się pytałam, mimo wszystko chciałam do tego dążyć, ale ja byłam olewana, ale wiesz, ale pisał, no chciał jeździć ze mną na te ryby, chciał ze mną łapać szczupaki, wiesz, no więc fajnie, tak? Spotkać faceta, który cię gdzieś tam zabierze, który ma wspólną pasję, z którym możesz porozmawiać o tym, co ty lubisz. No i tak się zakręciłam w tym wszystkim, nie? No i jak przyszedł czas blokowania i tego wszystkiego, to mówię, kurde, o co chodzi?
0: Znaczy on tak nagle wszystko zblokował, tak?
1: Tak.
0: Bo pojawiła się inna dziewczyna, którą głuszy. I mogłabyś tylko przeszkodzić, bo pyka komputer, bo pyka telefon, bo są powiadomienia, a on w związku z tym, że jest polujący cały czas, to po prostu wykluczył cię. Odezwie się do ciebie, jak mu tam padnie wszystko. No. Krzysiu! Kochasz? Czy rzucasz
1: Paulinkę? Będę miała z głowy.
0: A ja cię, Paulinka, zapraszam poza antenę. Zaraz mi powiesz, jak wyglądasz. Dasz mi dostęp do swojego Facebooka.
1: Ja jestem zajebistą dupą.
0: Ja to ci zaraz powiem. No dobra, trzymacie kciuki za dziewczynę, a ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry. O, niemiło będzie, widzę. Paweł Pawelec, Radio Vox FM i dziwnie witający się z nieznajomym Krzysztof po tamtej stronie. Witam cię.
1: No, ale słucham, co tam, o co chodzi?
2: No, witam. Ja nie w sprawie samochodu, nie chcę od ciebie pożyczać samochodu, ja dzwonię... no. Bo ja jestem prezenterem stacji, w której masujemy serca zranione i próbujemy dać szansę tym, którym się może czasami nawet wydaje, że jeszcze serduszko im puka w rytmie czacza do danej osoby. Złamałeś dziewczynie serce, łobuzie jeden. No, tak, to udałbym ci w tyłek. Strasznie długo każesz czekać na siebie. Dziewczyna mi tu pisze fajne rzeczy. Widziałem ją na Facebooku. Tyłek urywa. Co ty, gej jesteś?
1: Co ty, chłopie?
2: Taką fajną babę ci los dał, a ty się odwracasz od niej? Co, wariatka? Za niebezpieczna? Nie wierzysz w to, że mogłaby być przy tobie do końca życia? Życzą sobie musisz znaleźć?
1: Chyba za niebezpieczna, wiesz?
2: Niebezpieczna jest. Porozmawiałem z nią 3 minuty.
1: Po 3 minutach to nie można nic stwierdzić, wiesz?
2: Ale
1: ja
2: jak bratnia dusza, Krzysiek, wpadnie na bratnią duszę, to gadają ze sobą tak, jakby się znali z 5 lat. Ja ją świetnie rozumiem i w związku z tym właśnie wykorzystam.
1: No dobrze, ale nikt nie jest zepsuty tak jak ja i wiesz, to nie chcę komuś robić przykrości jakiś tam.
2: Czyli łobuz z ciebie jest jeszcze większy niż i to ją zakręciło.
1: Znaczy łobuz, no ja to jest tam swoje przeżyłem w życiu, wiesz?
2: Mam pytanie, czy mógłbyś się z nią jeszcze spotkać, wyjaśnić pewne sprawy, co jest możliwe, co nie? Może po prostu na seks od czasu do czasu, co?
1: Nie wiem, przemyślę. Nie zależy mi na seksie.
2: Nie zależy ci na seksie?
1: Znaczy no, nie chodzi mi o mówienie.
2: To jakiś dziwny facet jesteś, nie? Ja mam dla ciebie większą propozycję. Może warto byłoby ją spróbować pokochać, co? Potęsknić za nią.
1: Nie wiem, wie pan co, jestem w tej chwili...
2: Paweł jestem. Dobra, ja ci nie chcę przedłużać czasu, tylko powiedz mi tak. Dasz szansę tej relacji? Umówisz się z nią? Odbierzesz telefon? Odblokujesz?
1: Tak, umówię się z nią, kupię...
2: Dobra, sukces, dziękuję, dziękuję, poczekaj, uwaga. Paula.
3: Ale to dzisiaj? Dzisiaj już?
1: Tak, dzisiaj, tak.
3: Ale na co ja mam czekać?
1: Proszę?
3: Na co mam czekać? Dzisiaj już? Pytam się.
2: No odblokuj telefon, ty nie czekaj, tylko ty, Paulina, zadzwoń. Jak będziesz czekała, aż facet zadzwoni, to się nie doczekasz.
3: Wiem.
2: Ty zadzwoń. Odblokuj telefon i numer i dogadajcie się. Coś ładnego i spadamy, bo tu się coś fajnego kroi. Jakąś prywatność dobra, trzeba tym ludziom zostawić.
1: Między sobą. Pozdrowionka, hej.
2: Cześć. No i co myślisz? Wyjdzie coś z tego, myślę.
3: Zobaczymy, czekamy, ale dziękuję. Jesteśmy w kontakcie.
2: To jesteśmy w kontakcie, pa, cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczne jest

0: stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Moskwa grozi uderzeniami na Kijów.
3: Jest reakcja Ukrainy, ale także Polski.
2: Przyczynę ustali Komisja Badań Wypadków Kolejowych.
3: To po tragedii w Wielkopolsce ciężarówka zderzyła się z pociągiem.
2: Może być bardzo niebezpieczne.
3: Na Łąkach już pojawił się barszcz Sosnowskiego.
4: Jest wtorek, 26 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada, a Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy.
3: Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u na linii na Kijów i nasz korespondent Ołech Biłecki. Ołechu, z Kijowa płynie jasna deklaracja.
5: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołech Biłecki.
2: A do słów płynących z Moskwy odniosła się już Warszawa. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne na Ukrainie będzie traktowany jako celowe, czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Komisja Badania Wypadków Kolejowych ustali przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim. To na trasie łączącej Poznań i Piłę.
2: W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu zginął kierowca tira. Do tragedii doszło na przejeździe bez szlabanu, który zabezpieczony jest jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
6: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
3: Mówiła Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
6: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone, migające światło na przejazdach.
2: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku pomogą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchany zostanie też maszynista. W Polsce brakuje około 160 tysięcy pielęgniarek, wynika z najnowszego raportu polityki zdrowotnej. W Warszawie omawiali go eksperci i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych.
3: Na spotkaniu w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateusz, z czego wynikają te braki i jakie pomysły ma środowisko medyczne na poprawę sytuacji?
7: Po pierwsze, coraz więcej pielęgniarek przechodzi na emeryturę i brakuje personelu na ich miejsce.
8: Umiejętności, odporność na stres i utrzymujemy się w zawodzie. Nam brakuje mechanizmu mentoringu dla młodych ludzi.
7: Powiedziała mi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Środowisko ma więc kilka pomysłów, między innymi natury socjalnej, by zachęcić do zawodu.
8: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka

0: Mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
1: W piątek parlamentarny zespół do spraw pielęgniarek i położnych zajmie się ministerialnym projektem ustawy o tych zawodach. Środowisko zgłosiło do niego ponad 1000 poprawek.
2: Mateusz Kłestą, dziękujemy.
3: Miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu powinni mieć się na baczności.
2: Wraz z majowym słońcem powraca barszcz sosnowskiego, jeden z najbardziej niebezpiecznych intruzów łąk i dzikich ogrodów.
4: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła, no to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
3: Mówił Jakub Wyka ze stowarzyszenia Ficedula. Jeżeli podczas spaceru lub na działce natkniemy się na tę toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie, ale zgłośmy problem służbom, na przykład Straży Miejskiej.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: No dobra, ja jestem w stanie dzisiaj się zgodzić na określenie upały w kilku miejscach.
7: To nawet synoptycy się zgadzają, bo wydali ostrzeżenia przed upałami dla zachodniej Polski. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, tam dzisiaj bardzo gorąco.
6: Wrocław 30 stopni, Szczecin 29, Poznań 28, Opole podobnie, Zielona Góra 30. No będzie ciepło. W Białymstoku najchłodniej, 23 stopnie dzisiaj maksymalnie.
7: Ale to i tak bardzo ciepło, do tego ciepły poranek, taki na krótki rękaw. Zresztą Konrad w krótkim przyszedł.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Pranie
6: robiłem.
7: Zimno?
6: Pranie robiłem. Nie było mi zimno.
7: Ach, Julia Chlen.
6: Konrad Piwowarski.
7: Dzień dobry.
6: 5 minut po godzinie 6 mamy wtorek.
8: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Boxer.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry wszystkim we wtorek, wszystkim oprócz mamom, bo one pewnie śpią, no bo przecież w taki dzień, no
1: mamo,
0: to dzieci...
1: Mamo, wszystkiego najlepszego!
0: Ale mama cię nie słyszy, mama pewnie śpi.
1: Gdzie ona w pracy jest? Ona akurat zawsze pierwszego wejścia słucha. Mamo, chciałem złożyć ci najlepsze życzenia. Ej, nigdy tego nie robiłem.
0: I co? I myślisz, że będziesz miał z głowy, tak?
1: Nie, no oczywiście, że nie.
0: No, to całe szczęście. Bo mi się wydawało, że mamy wszystkie śpią, a dzisiaj wszystko robią za mamy dzieci.
1: No, a że mogłem zaproponować, że pojadę
0: na przykład
1: do pracy.
0: No tak.
1: Tylko ja się nie znam na jej pracy.
0: Żeby mogła odpocząć.
1: Wyobrażasz sobie mnie jako pielęgniarkę?
0: No ale czy w pracy trzeba pracować?
1: A rzeczywiście!
0: To mógłbyś po prostu pójść.
1: Dobry pomysł.
0: Widzicie, to rada dla wszystkich, nie tylko dla mam dzisiaj, a mamy to szczególnie. Myślę, że zasługują na to, żeby dzisiaj w pracy się troszeczkę poobijać.
1: Jeżeli nie macie pomysłu na prezent na dzień mamy, no to zapraszamy na voxfm.pl. Tam możecie sprawić swojej mamie odpoczynek po prostu, tak?
0: Może sobie pojechać do hotelu voxfm.pl, tam się zgłaszacie. Tam też możecie zgłaszać swoją mamę do pobudki, bo może ona jeszcze śpi.
1: A to przed godziną 7 się wydarzy. Goes Orchestra, Gromi i BDS 13 minut po godzinie 6. Dzień dobry.

0: kartka z kalendarza odleciała. Mamy wtorek, 26 dzień maja, imieniny obchodzą dziś Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, Ewelina, Filip, Filip, Neriusz, Karp, Kwadrat?
1: Karp i Kwadrat, wow.
0: No to wszystkiego najlepszego przed tym panom. Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Wiącemiu, Zachariasz i Zachary.
2: W Gruzji dzisiaj święto niepodległości. Kościół katolicki Mariawitów obchodzi wspomnienie męczeńskiej śmierci arcybiskupa świętego Michała Kowalskiego. Polska obchodzi Dzień Matki. Oczywiście wszystkim mamom wszystkiego najlepszego. Z tych bardziej nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Drakuli oraz Dzień Samolotów z Papieru.
0: To teraz przechodzimy do lat bardzo, bardzo dawnych. 1331 rok w Chęcinach rozpoczął się ogólnopolski wiec zwołany przez Władysława Łokietka, który uznawany jest za początek polskiego parlamentaryzmu, czyli początek posłów, czyli no wtedy zaczęły się wszystkie kłamstwa.
3: Polityczne.
2: To jeżeli jesteśmy przy Polsce, rok 1999, 26 maja, 27 lat temu został zatrzymany Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad.
3: Aha.
2: Domniemany szef mafii wołomińskiej, jego brat to był wariat. W ogóle chciałem zwrócić uwagę
0: to
2: na...
0: Dziad to baba powinno być. No, a co?
2: Chciałem zwrócić uwagę na te pseudonimy wszystkie.
3: Tak, to nie jest nieprzypadkowo. Dobra, to teraz mamy rok 1964, to 62 lata temu, a nie wygląda absolutnie. Kompozytor, wokalista, urodzony w Nowym Jorku, który grzebał przy piosenkach nawet Madony. Dzisiaj swoje urodziny ma Lenny Kravitz.
0: To teraz rok 1670, a właściwie 1967, a mówię o tym roku wcześniejszym, ponieważ dzisiaj swoją urodziny obchodzi polski aktor, producent filmowy, czyli Jan Paweł, najsłynniejszy Jan Paweł w Polsce, Adam Czewski z serialu 1670, Bartłomiej Topa.
2: Rok 1954, 26 dzień maja, to dzień urodzin niemieckiego wokalisty, kompozytora, autora tekstów, człowieka, który przyszedł na świat jako Hartwig Schierbaum. Ja się mu nie dziwię, że zmienił imię i nazwisko na inne.
0: Na jakie?
2: Marian Gold.
3: Marian Gold. O,
0: jest dużo łatwiej. Tak. Marian tu jest jakby luksusowo.
2: Wiecznie młody wokalista zespołu Alphaville.
3: Co, jeszcze ciekawostka?
0: To jeszcze 1979 rok. Na świat przychodzi polska aktorka, wokalistka, którą znamy przede wszystkim z głosu,
3: aktorka, bo... wokalistka? Dawaj, jestem ciekaw.
0: Jest Elzą. Jest Elzą i śpiewała Mam tę moc, Katarzyna Łaska.
3: Dobra, to teraz uważajcie. Poznali się, kiedy miała 7 lat. No, kto by pomyślał? Po koncercie Michaela Jacksona. No cóż, 1994 rok, Michael Jackson poślubił Lizę Mary Presley, córkę Elvisa Presleya. Niestety to się nie udało.
2: W przypadku Michaela Jacksona to nie jest zaskakujące.

0: Akurat piosenkę można po części zadedykować mamie dzisiaj.
1: No za wszystko
0: swojej, czyjejś,
1: tak.
0: Teściowej.
1: Bardzo ładnie.
2: Powiedziałbym, że każdą piosenkę można zadedykować, ale za chwilę gramy Pedro i tutaj to nie wiem, czy dla mamy piosenka jest akurat.
0: Chyba, że ma jakiegoś Pedro poznała na wakacjach.
2: To gratulujemy w takim razie.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czy kidał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym

0: elektrycznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. I poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Reklama.
3: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Każde uderzenie w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowane jako celowe i zamierzone.
5: To odpowiedź polskiego resortu dyplomacji na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u. Moskwa wezwała obcokrajowców do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne.
4: A Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny. Zginęły 4 osoby i około 100 cywilów.
5: Domagają się wyższych pensji, godnych warunków pracy, o swoich postulatach chcą rozmawiać z zarządem.
4: Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie trwa protest pracowników w tej sieci marketów.
6: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać, zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
5: Protest przed siedzibą Dino ma potrwać do jutra.
4: O przeprowadzeniu uderzeń na południu Iranu informuje amerykańskie dowództwo.
5: Zaatakowane zostały irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawić miny. Zniszczono dwie łodzie.
4: A Donald Trump przedstawił Teheranowi warunek zawieszenia broni.
5: Jak oświadczył, irański wzbogacony uran ma być zniszczony albo w samym Iranie, albo w USA lub innym akceptowalnym miejscu. Na razie nie wiadomo, czy zgodził się na to Teheran.
4: Cena ropy naftowej o poranku stabilna. Baryłka WTI kosztuje 91, a Brent 98 dolarów.
5: I to przekłada się na ceny paliw. Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza niż wczoraj, a olej napędowy o 10.
4: Za popularną 95 zapłacimy dziś na stacjach maksymalnie 6 zł 42 grosze, a za diesla 6,75.
7: Pierwsza zmiana.
8: Od rana z Vox FM.
9: Dzień dobry.
10: Cześć.

0: ale powiedział policjantom tak. Mam 1400 zł i dowód. Zróbcie tak, żebym miał tylko dowód. Sprytne.
1: Ja to znam. Ja to słyszałem to gdzieś.
0: Serio?
1: Tak, tak, słyszałem ten tekst gdzieś.
0: To może gdzieś po prostu z internetu sobie wziął pan.
1: Ale co zrobili z tą informacją?
0: Dorobił się kolejnego zarzutu.
1: Nie. Taką okazję stracili. No.
0: No, słabo, słabo.
1: I Paweł, znalazłeś coś w tej gazecie?
2: Znalazłem, nie uwierzysz. Pola Wiśniewska, czyli ostatnia żona pana Wiśniewskiego.
1: Wczoraj mówiliśmy, że sprzedaje sukienkę, no.
2: Tak? Za 5000?
1: No na antenie o tym mówiliśmy.
2: Dobra, w porządku, napisali dzisiaj.
0: A masz te tabletki na pamięć dla Konrada? Bo widzę, że u ciebie
2: mam,
0: słabo.
2: Ale zapomniałem wziąć.
3: Pierwsza zmiana.

0: Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
2: Wszyscy kochają panie przedszkolanki, panie nauczycielki w przedszkolu. One dzień wcześniej chcą na przykład, żeby przynieść coś w kropki. Albo żeby przynieść jakieś dziwne rzeczy.
3: I nie uwierzycie.
2: Kilogram kasztanów na następny dzień.
3: Tak, tatuś się wtedy bardzo szczęśliwy. Nie uwierzycie. Ja miałem w swoim przedszkolu panią, o która się nazywała pani Irminka.
2: Tak?
4: To ta sama, do której będziemy dzwonić?
3: Nie, okay. Okoliczności chyba tak
2: mi się. Bo my dzisiaj będziemy do pani Irminki z przedszkola właśnie dzwonić, tak. Bo ona wczoraj wystawiała przedstawienie.
4: Napisał
2: z okazji...
4: jej mąż, Krystian. Wczoraj organizowała przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty. Poszło jej bardzo dobrze, a ona myśli, że słabo, bo miała małe niedociągnięcia. No nie, no jak słabo? Przecież to było najlepsze przedstawienie,
3: na świecie,
4: jakie można było zobaczyć. Tak jest, dzwonimy w takim razie do Irminy.
5: Halo?
4: Dzień dobry, Mariusz Kowalski, Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Czy ja z panią Irminą rozmawiam?
5: Tak.
4: Pani Irmino, dzień dobry. Ja przepraszam za ten poranny telefon, ale ja tak pomyślałem sobie, że ja muszę jednak do pani zadzwonić, podziękować pani za to, za to przedstawienie z okazji Dnia Mamy.
5: Ojejku, dziękuję bardzo.
4: Wie pani, to było naprawdę wspaniałe. Znaczy, ja nie widziałem całego, nie zdążyłem, żeby całe to zobaczyć. Żona wzruszona do teraz w ogóle to wspomina. I chciałem podziękować.
5: Dziękuję, jestem bardzo zaskoczona. Bardzo mile.
4: Wie pani, ja jestem dyrektorem w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego. Czy byłaby możliwość taka, żeby pani wystawiła to przedstawienie u nas na deskach teatru?
5: Ale przepraszam, wie pan co, znaczy, bo ja jestem tylko pomocą, więc... To trzeba by rozmawiać z naszą panią dyrektor.
4: No ale to pani organizowała, tak? Pani to reżyserowała, czy jak to wyglądało? Bo ja dostałem informację, że to pani reżyserowała.
5: Nie. To ja tylko pomagałam jakby. To nasza pani, która tutaj jest ze mną, tak? Współorganizująca.
4: No to razem byśmy pani oczywiście tutaj zaprosili do nas, no bo myślę, że warto. Myślę, że warto to u nas na deskach wystawić.
5: Ojejku, ale to... Znaczy, nie wiem, czy my o tym samym mówimy, szczerze powiem, ponieważ...

0: ponieważ ja wczoraj miałam przedstawienie u nas w przedszkolu.
1: Tak, dokładnie.
0: Aha, dobra. Z dzieciakami.
1: Tak, z dzieciakami, tak, tak, no. Wydaje mi się, że po prostu to zasługuje na większą sławę.
0: Ojeju, bardzo mi miło. Wie pan co, no ja teraz się spieszę, wychodzę do pracy, no nie wiem, możemy być w kontakcie.
1: Jasne, jasne.
0: No i tyle, tak? Nie wiem, porozmawiam z tą panią właśnie naszą współorganizującą. Mhm. No i co? No i jesteśmy otwarte, tak?
1: Słuchaj, to jeszcze porozmawiaj z Krystianem, bo on cię zgłosił do Radia Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Ojejko.
2: Pani Irmiko, wzruszający spektakl, naprawdę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rodzice wzruszeni. Dzieci rozkleiły dorosłych.
0: Jejku, bardzo, bardzo dziękuję, jestem w szoku. A w ramach mój mąż.
3: Tak, to twój mąż, a w ramach prezentu 500 na prezent marzeń dla ciebie.
0: Jejku, bardzo wam dziękuję, po prostu byłam wczoraj tak przejęta, to było moje pierwsze przedstawienie, jeżeli chodzi o
1: nie widzieliśmy, o ale było na pewno wspaniałe.
2: Świetnie, dobrze, dobrani aktorzy na pewno.
0: Dziękuję, dziękuję, to moje dzieci, naprawdę jestem wzruszona, się popłakałam, dziękuję mojemu mężowi.
3: Dobrego dnia ci życzymy, utul męża.
0: Dziękuję, ściskam was mocno, naprawdę, no, najwspanialszy prezent z okazji dnia matki, dziękuję.
1: Dzięki, cześć.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wspaniałe radio i całą ekipę.
1: Dzięki,
2: przekażemy.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Cześć, witam serdecznie. Czy jak mówię do teściowej mamo, to też muszę i ja tego pozdrawiam wszystkie mamy i wszystkiego najlepszego. Jarek Lublina.
1: Musisz,
2: oczywiście.
1: To na pewno nie zaszkodzi, a może ci pomóc.
2: Tylko chryzantemy.
3: No właśnie, jak kupisz chryzantemy, to lepiej się nie pokazuje.
1: Paweł, jakie chryzantemy?
2: Bardzo lubię.
4: Od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kauflandu.

0: 100% kart ekstra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland kart ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Jest zdecydowana odpowiedź polskiego MSZ.
9: Moskwa grozi uderzeniami na Kijów.
8: Nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców, zapewniają urzędnicy.
9: To w Krakowie, gdzie odwołano prezydenta miasta.
8: Ponad 20 zespołów z całego Dolnego Śląska.
9: Za nami droniada i o tym powiem na koniec.
10: Jest godzina 7, to czas na wiadomości. Vox FM, które przygotowali, przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
8: Polski MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów.
9: Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe w ukraińskiej stolicy. Tak szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówił w rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
8: Jak na te groźby odpowiadają Warszawa i inne stolice? O tym nasz reporter Michał Rawa.
11: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Katarzyna Maternowa podkreśliła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy. Miniona noc w większości ukraińskich regionów minęła spokojnie. Eksplozje było jednak słychać w Charkowie, Chersoniu czy Zaporożu. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne po strzale obwodu odeskiego.
9: To jednak dużo mniej intensywny atak w porównaniu z ostatnimi dniami. Do jednego z największych ostrzałów doszło w noc z soboty na niedzielę. Rannych zostało około 100 osób, 3 zginęły.
8: Kraków, choć bez prezydenta będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, o czym w referendum zdecydowali mieszkańcy.
9: Na linii nasz krakowski reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jak będzie funkcjonować miasto w najbliższym czasie?
12: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
13: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
12: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
8: Według naszych nieoficjalnych informacji komisarzem może zostać Piotr Kemp, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, lub Stanisław Kracik, wiceprezydent w gabinecie odwołanego Aleksandra Miszalskiego.
9: Decyzję podejmie premier Donald Tusk.
8: A o referendum w Krakowie Jan Wróbel porozmawia dziś z Piotrem Guziałem, członkiem zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
9: To właśnie on ponad dekadę temu próbował odwołać również w referendum prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.
8: Początek porannej rozmowy Vox FM, minutę po 8 na naszej antenie, a także na voxfm.pl.
9: Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła ponad 40%.
8: To świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
14: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
9: Eksperci podpowiadają, by zachować większą ostrożność, nie należy udostępniać danych bez zastanowienia, nie można klikać w podejrzane linki i nie powinno się publikować zdjęć dzieci.
8: Na koniec jeszcze Jaworzno, gdzie zakończyła się droniada. W turnieju wzięły udział 24 dwuosobowe zespoły z całego Śląska. Młodzież sprawdziła się w zadaniach ratowniczych.
15: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, Flight to Rescue, a druga na dostarczeniu przesyłki do celu, pokonując wcześniej.

0: i tor przeszkód.
1: Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
2: Czego to nauczy tych młodych ludzi?
1: Po pierwsze oswoić z technologią. W tej chwili technologia, drony, roboty wszelkie to jest codzienność i my musimy się z tym nauczyć żyć.
3: Zadania wymagały nie tylko precyzyjnego pilotażu dronu, ale również współpracy, komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Cieplutko, lubię to.
6: Dobre
5: lubię to.
6: Informacje pogodowe przed nami, bo dzisiaj naprawdę bardzo ciepły dzień, a nawet można by było powiedzieć, że upalny, przynajmniej na zachodzie, bo tam Zielona Góra Gorzów Wielkopolski może być dzisiaj prawie 30 stopni.
7: Nawet no. 30 może się pokazać na termometrze tak. W Zielonej Górze czy Wrocławiu, także są upały oficjalnie.
5: To 26 jest... w centrum, a 19, 18 no, na północnym zachodzie, czyli wiadomo.
6: Trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Julia Hren,
8: Konrad Piwowarski,
5: Paweł Pawelec i Biały Korzystny w całym kraju. Hurra!
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest RZ.

0: Kochana mamo, w dniu twojego święta twoja córeczka o tobie pamięta. Za twą miłość, za serce i trud, niech uśmiech twój rozjaśnia świat wzdłuż i wszerz. Żyj nam 100 lat w szczęściu i bez chmur.
1: A gdzie jest rym do trud?
0: Aha. Chmur.
2: To takie
1: chmur,
2: dziecięce było. Sama pisałaś?
1: Nie, czy... GPT ci to napisał, przyznaję się.
0: Ojeju, ale wiecie co, ja już się wierszyków napisałam, bo jak byłam mała, to nie było czata GPT.
1: Moi drodzy,
0: już teraz
1: dzień mamy, jak słyszycie, w pełni. Przypominamy, że na voxfm.pl możecie załatwić prezent dla swojej mamy. My jeszcze przed godziną 9 taki prezent rozdamy.
0: Ale polecamy nie tylko tam załatwiać prezent dla swojej mamy, polecamy jednak w kwiaciarni, czy tam w jakiejś perfumiarni.
2: Tak, ale
0: czy
2: pamiętajcie,
0: tam...
2: śniadane własnoręcznie zrobione i zaniesione mamie do łóżka, to jest ten moment, to jest bardzo fajna rzecz.
0: Tak, mamie do łóżka.
1: Zaniosłeś? Mama już wstałeś o trzeciej, pojechałeś do baby.
2: Nie mieszkam z mamą.
3: No właśnie o tym mówię.
0: Mama jest już dawno na nogach, zanim ty zdążysz zrobić to śniadanie.
1: Poza tym ktoś słusznie zauważył,

0: Że mamy wstają w Dzień Matki dużo wcześniej, żeby przygotować się na przyjazd dzieci.
1: Ciasta robią. Ciasta. No to wiadomo, że dzieciaki przyjadą.
0: 600-986-9869. Drogie mamy, ja mam pytanie do was. Co jest najlepszym prezentem na Dzień Mamy?
1: Co jest najlepszym prezentem?
2: Święty spokój.
0: Nie wiedziałem, że to powiesz. Pamiętajcie też, że dużo lepsze od życzeń z czata GPT jest pojawienie się, zadzwonienie do mamy, jeżeli nie możecie się pojawić, ale zaskoczyć ją.
2: Ale zadzwońcie i powiedzcie jej taki wierszyk. Kochana mamo, w dniu twojego...
0: To ja już wolę to.

0: Wstawaj szkoda dnia. Od rana z Vox FM.
1: A co to jest, to jakiś twój kolega?

0: Z tej strony Agnieszka. Myślę, że najlepszym takim prezentem w dniu mamy byłby wasz czas, dzieciaki, i spędzenie go z nami, mamami. A oprócz tego, gdybym zobaczyła błysk w pokoju moich dzieci, tak posprzątane na tip-top, to bym chyba padła. Żadne kwiaty tego nie zastąpią.
1: Nie, no tyle to nie.
2: Nie, no to dzieci musicie brokat rozrzucić po pokoju, to wtedy błysk. Mama błysk zobaczy.
3: Zróbcie ognisko na środku pokoju. Gdzie błysk?
1: Nie wiem, czy wiecie, ale Paweł to mówi z własnego doświadczenia, bo on kiedyś zrobił.
3: Spaliłem mieszkanie, no ale dostaliśmy inne, większe. To były
2: czy to było
3: czasy.
2: W ramach prezentu na dzień mamy?
3: Nie, w ZPT. Robiłem coś, budaprenem kleiłem. Zajęcia praktyczno-techniczne. Dziękuję za uwagę. No i zrobiłem nowe mieszkanie.
1: Mamy dzień mamy i się pytamy, co jest najlepszym prezentem na taki dzień mamy?
2: Moim zdaniem wierszyk Laurka, nic tego nie zastąpi. To jest najlepsze. Mój syn wstał dziś wcześniej, żeby zrobić mi kawę do łóżka i usłyszałam, że ma najlepszą mamę na świecie. No, ale to ciekawe, bo akurat ma tylko jedną mamę, więc nie co miał powiedzieć?
3: Nie, no,
2: nie
3: ale
2: ma
3: wiesz,
2: porównania.
1: Ja myślę, że nie kłamał.
3: Już jest,
2: nie, no, dlaczego miałby
3: stwierdzić?
2: Kłamać?
3: No przestań, już tu widzi, no.
2: No tak, syn ma 20 lat, to już swoje widział, swoje przeżył.
1: 309-869-869 jest też SMS. Ja polecam przyjść na stoisko, kupić polską truskaweczkę pyszną i bukiecik zdrowia dla mamy gotowy. I ja tutaj nie jestem pewien.
3: Truskaweczkę.
2: Dlaczego?
1: No bo po truskawce to wiesz, co się tu...
3: Nie, no,
4: pierwsza
3: to
4: się... zmiana.
1: Nie spędzicie czasu razem.
3: To się myje. To truskawki się myje przed podaniem. No co ty?

0: 30 i tak to jest ta pora, kiedy Rysio zadaje pytanie.
1: Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w 5 garnkach?
0: 609-869-869 to musi być jakaś mama.
2: To musi być jakaś awantura.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Przepraszam,
3: tak?
4: Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Reklama. 7:31 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku.
11: Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura może tam wzrosnąć do 30 stopni.
10: Lekarze przypominają o odpowiednim nawodnieniu i nakryciu głowy.
11: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia.
10: W jednym z wodociągów wykryto bakterie z grupy coli.
11: Z tego powodu w szkole w Leśniewie dziś odwołano lekcje. Jutro około 500 uczniów weźmie udział w zajęciach zdalnych.
10: A mieszkańcy nie zostali bez pomocy.
11: Taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej 2 dni. Przekonuje, że czuje się tak jak 50 lat temu, mimo tych zapewnień nie uniknie badań lekarskich.
10: Amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa czekają dziś doroczne testy medyczne.
11: Zdrowie zbliżającego się do 80 amerykańskiego przywódcy od wielu miesięcy jest tematem spekulacji.
10: Były burmistrz Ursynowa Piotr Guział będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM, początek minuty po 8.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Za nami udany dzień dla polskich tenisistów. W komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa.
10: Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Queen Wen Jen. A notując ostatnio gorsze tygodnie, Hubert Hurkacz w 4 setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem.
11: Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim.
10: Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej.
11: Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewem potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
10: Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem ekstraklasy.
11: Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
10: Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredrikssona, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski.
11: A z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane.
10: Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził

0: Erlinga Haalanda z Manchester City.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Box FM.
3: Pytanie od Rysia, przypomnimy.
4: Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w pięciu garnkach?
3: 609-869-869.

0: juga.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: Poszło.
1: To przypomnij pytanie od Rysia.
3: Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w pięciu garnkach?
4: Bo spodziewa się gości.
1: Bo ma nierówno pod garem.
2: Nierówno pod
1: Bo
2: garem.
1: Bo potem cały miesiąc musi czekać, aż chłop łaskawie umyje te garnki.
2: Bo to ogarnia.
1: By wypomnieć mężowi, że wstawił za małą kuchenkę, brakuje piątego gaźnika.
4: Po mało kres, po prostu.
1: Ojeju, wiecie co? Nie, już, to już przesada.
2: Tak, bo ma taki okres w życiu.
4: Tak,
2: nie, o czym to? Rozumiem.
4: Dużo poprawnych odpowiedzi z tego, co zauważyłem głównie od pań.
0: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w pięciu garnkach? Bo tak. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopcy.

0: Że się mamy pozbyć.
1: Nie, no, proszę cię.
2: Wynagrodzić mamie te trudy. Będziemy przed godziną 9 rozdawać jakiejś mamie, której dziecko zgłosiło na voxfm.pl, więc zachęcamy do tego.
1: Bo
2: bardzo.
1: Mamie trzeba dać w końcu odpocząć.
0: Trzeba dać, to prawda, bo przecież całe życie haruje przy nas, całe życie nam pomaga, podtyka, naprawia, reperuje, ceruje, radzi.
2: Stoi nad nami i ględzi, i gada.
0: I ostrzega.
2: I właśnie, i ostrzega, i gada, i mówi, a teraz się śmiejesz, ale tak jak dorośniesz, no bo... to mi podziękujesz.
0: I zrozumiesz, bo teraz to jesteś głupi jak but.
1: No, no i właśnie, tak, i pytanie jest, czy jak dorośliście, to zrozumieliście.
2: Tak. I co to takiego? 609-869-869.
0: Pytanie konkretne, w czym mama miała rację?
2: Tak, tak, co zrozumieliście dzięki mamie? Moja mama na przykład powtarzała, że dom to nie hotel. I to jest akurat prawda, bo dom to nie hotel, bo za hotel raz zapłacisz i masz z głowy, a za dom co miesiąc
1: rachunek przychodzi. Mało tego, w hotelu taniej czasami jest.
3: Pierwsza zmiana.
1: 609-869-869, piszcie i dzwońcie.

0: Moja mama powtarzała, że w kościach będzie strzykać na zmianę pogody. No i miała rację, tyle że nie strzyka, tylko napie...
1: Czyli mama była w lepszej formie fizycznej, ewidentnie.
0: Słuchacz, jak słychać po 30.
1: W czym mama miała rację? 6098698 czekamy na wasze odpowiedzi.
2: Krótka odpowiedź, we wszystkim.
1: Tak, na przykład nie siedź na zimnym, bo wilka dostaniesz?
2: Tak, też
1: i co?
2: Nie, tak.
0: Ja masz? Cały czas czekam.
1: Okay. Na tego wilka?
0: Tak.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Autopromocja.
5: Daj mamie odpocząć.
4: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
5: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
4: Daj mamie odpocząć.
5: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleep.

0: Living.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Kiga odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Reklama. PiS chce dymisji szefa MSWiA.
4: To w związku z fałszywymi alarmami.
3: Groźny pożar w Zachodniopomorskiem.

0: 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Reklama. PiS chce dymisji szefa MSWiA.
2: To w związku z fałszywymi alarmami.
1: Groźny pożar w zachodniopomorskim.
3: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
1: Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji.
2: I zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kiermińskiego.
1: To potem jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Z tym tematem Michał Skolimowski.
4: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
5: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
4: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana. Wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
6: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
4: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy.
1: Groźny pożar w zachodniopomorskim w Przedsławiu pod Szczecinem płonęły poddasze szeregowca.
2: Ogień pojawił się około 2 w nocy. Ucierpiał strażak, który z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
7: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy, natomiast te czwarte i tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
1: Mówił Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał.
2: A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM.
8: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1, jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
9: Absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji, przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym, pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie.
8: A
9: dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażka.
8: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
9: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok.

0: czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej, czyli obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
1: Wtedy mówiło się, że
0: Lewica
1: przez zaniechanie, ale o tym już, o tych szczegółach i przyszłości Polski, wielu polskich miast, w kontynuacji internetowej naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: A ta kontynuacja oczywiście na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: 30 stopni po raz pierwszy w tym roku, chyba po raz pierwszy, tak mi się wydaje.
5: 30 stopni po raz drugi, 30 stopni po raz trzeci, nikt nie dał więcej, więc więcej nie będzie.
4: Zielona Góra i Wrocław, to właśnie tam temperatury powyżej 30 stopni albo równe 30 stopni mogą się pojawić dzisiaj.
5: Za to w przeciwnej części Polski, czyli na wschodzie, tam około 20 stopni, nie będzie aż tak gorąco, ale wciąż ciepło.
6: Ludzie, nie da się żyć na zewnątrz, trzeba wejść do studia, to jest klimatyzacja.
4: Już, tak.
6: Żyć nie da, za gorąco jest.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Julia Krem.
4: Konrad Piłowarski.
6: A co z deszczem? Ja zamawiałem deszcz.
5: Nie będzie.
6: Paweł Pawelec.
4: Dzień dobry.
7: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Moja mama mówiła, że jak nie będę się uczył, to będę kopał rowy. No i jestem operatorem koparki.
1: Czyli jak zwykle, mama miała rację i my tutaj szukamy szczegółów. W czym dokładnie mama miała rację?
0: 6098698869. Dzwońcie, piszcie. Co, mamy jakiś telefon?
2: A czekaj,
0: telefon?
2: Telefon?
0: A, no to...
3: Cześć, Wiola, moja mama zawsze mówiła, jak będziesz miała swoje dzieci, to zobaczysz. A teraz błagam ją, żeby odwołała tą groźbę.
4: Z tej strony Kasia Smysłowic. Tak, ja zrozumiałam. Moja mama zawsze powtarzała, jak będziesz mieć własne dzieci, to zrozumiesz. I teraz mam własne dzieci i zrozumiałam.
0: Tak, sporo jest takich telefonów. Moja mama miała rację w tym, że moje dzieci będą gorsze niż ja. Ktoś też tak napisał.
2: Gorsze niż ja.
1: Monika napisała, moja mama nauczyła mnie tego, że obiad będzie gotowy dopiero jak ziemniaki się ugotują.
0: O, no, to jest bardzo słuszna rada.
2: Moja mama mi zwracała uwagę, żebym trochę zbastowała, bo jeszcze się w życiu narobię i miała rację.
0: Narobiła się. Tak jest. Mi moja mama mówiła, że jak będę dorosła, to będę mogła robić, co chcę. No i jestem dorosła.
2: I?
0: Ale w międzyczasie znalazłem żonę i jest jeszcze gorzej.
2: Aj!
1: Pierwsza zmiana. Ale ja nie wierzę. Nie wierzę, że żona nie mówi, rób co chcesz!

0: Z tej strony moja mama zawsze mi mówiła, że jak się nie będę uczył, będę zbierał śmieci na ulicy. No ja jestem kierowcą śmieciarki.
1: No właśnie, mi mama też mówiła, że jak nie będę się uczyła, to będę zbierała puszki. I nie wiem, skąd ona wiedziała, że te butelkomaty będą stały, ale rzeczywiście ma rację. Dzisiaj chodzę i zbieram puszki.
2: I nie jesteś kloszardem, tylko jesteś biznesmenką.
3: Mamy tak zawsze mają rację, tylko niestety tę rację dopiero później odkrywamy.
2: To prawda, moja mówiła mi na przykład obejrzyj matkę, no, tu będziesz wiedział, jaką będziesz miał żonę, nie? Jeśli chodzi o córkę.
1: I co, sprawdziło się?
2: No nie dojrzałem, wiesz, teraz już nie będę żałował.
1: Moja też mówiła, że nie tylko pewnie moja, że pieniądze nie rosną na drzewach. No i niestety miała rację. Dzisiaj szef mówi podobnie, że trzeba do pracy jednak przyjść.
2: Zainwestuj w czereśnie.
3: Mateusz napisał, mama mówiła, ucz się, bo będziesz w lesie pracował. I pracuje w lesie jako operator maszyn leśnych.
1: Te mamy to kurczę, bardzo one ładnie, chyba ze szklanej kuli wróżyły.
2: Mama ostrzegała.
3: No i jeszcze, to jest ważna informacja, bo chyba każda mama mówiła to, żeby nie siadać na betonie, bo wilka dostaniesz.
1: Mhm.
2: No i?
3: No i Iwona napisała,
2: że
3: spełniło się.
1: Tak?
2: Ma wilczurka?
3: Nie, jej mąż ma na nazwisko Wilk.
4: Pierwsza zmiana.

0: Kiedy byłyśmy z siostrą niegrzeczne, mama mówiła, ażeby wasze dzieci były gorsze od was. Nie przewidziała tego, że będzie pilnować wnuki.
1: Słodka zemsta z czasem.
0: Po prostu wróciło jej bumerang.
2: Tak. Dzisiaj świętujemy dzień mamy. Pamiętajcie o tym, żeby najlepiej się pojawić u swojej mamy, złożyć jej życzenia, dać prezent. Ewentualnie, jeżeli nie możecie, to zadzwonić.
1: Ucałować,
2: i ucałować przez telefon.
1: Tak jest, cokolwiek. Powiedzieć kilka ładnych słów.
0: A jeżeli chcielibyście, żeby się wybrała do hotelu, to my rozdajemy takie zaproszenia. voxfm.pl, tam zgłaszajcie swoje mamy.
1: Tak, możecie też odkupić winy.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie kawy Chibo i Educho. Drugi tańszy produkt 80%.

0: 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Reklama.
7: 8:30, Marta Kiermasz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
8: Jedna osoba nie żyje, 3 zostały ranne w rosyjskim ostrzale obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna.
9: Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie i Zaporożu. Tam działa obrona przeciwlotnicza. W innych regionach noc minęła spokojnie.
8: Zamojska prokuratura bada przyczynę.

0: Oj tak, mamie Angeliki przyda się odpoczynek, bo ona codziennie dużo sportu uprawia. Prawda, Angelika?
1: Oj, prawda, prawda. Aż nawet chyba za dużo.
2: Ja widziałem przed chwilą, że niedługo startuje Tour de Pologne. Może by ją zgłosić, tak?
1: Taki relaks jej dać, taki relaks jej dać.
2: Nie, jest też kobiecy.
3: Kobiecy jest?
0: Tak. Okay, to opowiadaj, o co chodzi z tym sportem?
1: No, biega. Moja mama... Nie, biega nie. Moja mama z racji tego, że chciała po prostu mi pomóc, abym mogła wrócić do pracy, postanowiła opiekować się w szczególności moimi małymi dziećmi, bo jedno już chodzi do szkoły. No i z racji, że niestety nie ma prawa jazdy, znaczy miała kiedyś, ale obecnie nie jeździ. Nie chce jeździć.
3: Alkohol, wiemy, no.
1: No tak, tak. Po imprezie straciła chęć do jazdy samochodem. Nie, no żartuję. I postanowiła dojeżdżać do nas do domu około 8 kilometrów codziennie na rowerze. Wow. Właściwie codziennie, bo oczywiście jak była taka zima dość mocna, no to dojeżdżała.
0: No to trudno. No babcia chce się zajmować, trudno.
2: Sprawiła się jej opady zimowe do roweru?
1: Piknikowanie. Słucham?

0: Zmieniła się i opony zimowe do roweru?
1: Da, to co?
2: Tak, tak, łańcuchy jej dołożyłam.
3: A jak ona do was przyjeżdża, to tak dajesz jej pół godziny, żeby sobie posiedziała, odpoczęła, prysznic wzięła?
2: Nie, przy moim rocznym dziecku to tak ciężko. Prysznic,
0: od razu do roboty,
2: odpoczynek. Od razu do roboty, na spacerek i chodź za maluszkiem.
1: Nie ma co chodzić.
0: Czy ty już życzenia mamie złożyłaś dzisiaj?
2: Z samego rana wysłałam kartkę, już tak, ale oczywiście kwiatek dla niej jeszcze czeka i
3: bo oczywiście
2: mały prezencik.
1: W kwiaciarni.
3: Mama pedałuje już do ciebie, tak?
2: Mama, tak, będzie za około godziny. Dokładnie,
1: tak. O, to na pomału te 8 kilometrów robi.
3: Zdecydowanie.
2: Więc myślę, że jest już na pewno w starcie, że tak powiem.
3: Zdecydowanie potrzebny jest jej odpoczynek, więc 2000 zł na wyjazd do hotelu dla
2: was. Dziękuję.
1: Damy.
2: Dziękuję serdecznie, na pewno się ucieszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
4: Daj mamie odpocząć.
0: Zapraszamy na voxfm.pl. Też możecie taki prezent swojej mamie sprawić.

0: Słuchajcie, sezon na szczupaka trwa. Jak tam wasze połowy?
1: No weź, przestań, ja się nie znam na rybach.
2: Jakie połowy, ludzie? Dla mnie sezon na rybę to jest 24 grudnia, wtedy jest karp i to jest sezon na ryby. I koniec.
1: A dla mnie latem, jak gdzieś pojedzie się na dworze. No bo wiesz, na Mazurach to bardzo drogo jest.
2: Ty jeździsz na ryby?
1: Jeżdżę, ale jeść.
2: A, że tylko jeść, nie łowić.
1: Spokojnie, chciałem cię uspokoić.
2: No ja myślałam, że to może ty byłeś.
1: Łowi, o,
0: 52-latek
1: kończył.
0: Wybrał się w Elblągu na łowienie ryb. No i policjanci go przyuważyli na ulicy Mazurskiej w Elblągu i tak patrzą na niego, a sprawdzimy, czy ma kartę wędkarską. No bo wiecie, trzeba mieć pozwolenie. No, no tak. I podeszli do niego, patrzą, obok niego stoi samochód, sprawdzają dokumenty. No zakaz prowadzenia pojazdu.
1: Okay.
0: Za jazdę po
1: pijaku. Ale może stał ten samochód tutaj.
2: Dobra, mamy to.
1: No. Dobre, to jest raz, no.
0: No ale on taki jakiś bardzo, bardzo pobudzony był, jakoś tak nie chciał z nimi gadać, tak
2: co
0: się ruszał.
2: Oczy wielkie, patrzył wielkimi oczami.
1: Wszystko go cieszyło.
0: Więc go przeszukali. Patrzą, a w plecaku jest jakiś biały proszek.
1: Dobra.
0: Na co on mówi, że
2: mąka, drożdżówki będzie
0: nie,
2: robił.
0: Nie, nie, nie. Barwnik do robaków na ryby.
1: Proste. Taka... karmił robaki, żeby żywsze były. Nasz
0: otóż
1: kolor
0: nie.
1: Miał lepszy.
0: Otóż nie, była to amfetamina.
1: O, widzisz.
2: Ale... Kurczę, ale mieli złoty strzał. Myślę, że premia się należy policjantom.
1: Ale jak sobie zorganizował, patrz, wypoczynek. Proszę, takie rozrywki i na ryby.
0: 3 lata pozbawienia wolności mu grozi, ale do tej pory nie wiem, czy miał kartę wędkarską, czy nie.
3: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Box FM. Jak on się po tym proszku musiał cieszyć, jak coś złowił.
2: Mamy.

0: la la, teeny weeny string bikini.
1: This is your night.
2: I będzie godzina 9, a po 9 w Radiu Vox FM oczywiście tradycyjnie już kochaj albo rzucaj, dajcie radioodbiorniki głośni, bo Pawele, co powiada, co dziś?
3: Barbara do mnie napisała, ludzie, ja nazywam się Baśka, a druga połówka ma na imię Karolina. Mamy po 37 lat, problem polega na tym, że od dłuższego czasu nie układa nam się, nie doceniałam jej, przyznaję, nie pomagałem w wielu sprawach, a od jakiegoś miesiąca wyraźnie pojawiła się inna kobieta w jej życiu.
4: Ujujuj.
2: Po 9 szczegóły.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: A jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega.

0: S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
2: Na kolei w Wielkopolsce nadal ogromne utrudnienia.
3: No to po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką.
2: Decyzja premiera jeszcze w tym tygodniu.
3: Kraków będzie miał komisarza, posłuchajcie, kto może nim zostać.
2: W wiadomościach też wielkie święto wszystkich mam.
3: Dziś 26 maja, czyli Dzień Matki.
4: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Wykolejony skład wciąż blokuje tory. Nad ranem zakończyły się działania śledczych po śmiertelnym wypadku kolejowym w Garbatce, Wielkopolsce.
3: Jak wiecie z Vox FM, wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu.
5: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
2: Mówił nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni.
3: Nieoficjalnie mówi się, że kierowca ciężarówki nie wyhamował przed poprzedzającym przejazdem znakiem stop.
2: Stanisław Kracik albo Piotr Kempf.
3: Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Łączymy się więc ze stolicą Małopolski na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły. Kasiu?
6: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z 4 w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczak, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Katarzyna Snakowska, dziękujemy.
3: Sławomir Cęckiewicz krytykuje decyzję prezydenta. Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu, pisze w sieci były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: To po tym, jak Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego prezesa Sądu Najwyższego i to wbrew głosom z obozu PiS.
3: Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję jutro. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
7: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
8: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno łamaniu prawa, nadinterpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
7: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
8: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
7: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
3: Kadencja upływa dzisiaj.
2: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają, weźmiemy sprawy w swoje ręce.
3: Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działanie władz.
2: Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szuka nasz reporter Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
9: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości w zabudowaniach.
10: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza? Że tu jest...
9: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na w łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
3: Reportaż Mateusza Chłystuna znajdziecie na SM.pl.
2: Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto.
3: W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
11: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości. Słodkości, uśmiechu.
12: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
13: Wyjazdu.
2: Dlaczego?
13: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
3: Życzenia dla mam zebrała nasza reporterka Ola Kanoniak.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Jeżeli chodzi o ten wyjazd, to można załatwić mamie wyjazd na voxfm.pl. Zapraszamy serdecznie. Tymczasem pogoda idealna do właśnie takich wyjazdów.
14: Gorąco, ciepło i można to słowo odmieniać przez wszystkie przypadki, bo 30 stopni dzisiaj pojawiło się już, bo mamy na to dowody SMS-owe 60986 9869, że tyle stopni jest już w Polsce.
4: Pamiętajcie, jest jeszcze za wcześnie, żeby narzekać. Poczekajcie chociaż jeszcze z jeden dzień, żeby...
14: Jeszcze godzinkę.
4: Albo godzinkę przynajmniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX.

0: używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Dopiero później na upały będziemy narzekać.
2: Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
2: Dzień dobry.
1: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: want you. I tak jest z Barbarą, a propos Karoliny.
1: 14 minut po godzinie 9, czas na Kochaj albo Rzucaj, Barbara i Karolina.
2: Co poszło nie tak?
0: No, mówiąc krótko, Barbara poznała Karolinę, jak czytam, dawno temu, ponad 9 lat temu. No i wszystko było okej, tylko Barbara zapomniała, że o związek to trzeba się całe życie starać. Mhm. Okazało się, że tamta robiła obiadki, tamta sprzątała, a gdy ona ją prosiła, by jej pomogła, to wiecznie odpowiadała, że jest zbyt zmęczona. I tym podobne drobne przestępstwa spowodowały, że Karolina znalazła sobie inną kobietę.
1: Inna kobieta tutaj weszła do gry.
0: Tak, tak, grubo, wiesz, kopnęła w drzwi i weszła w życie.
1: Rozumiem, że Barbara ma w planie się zmienić.
0: Mm-hmm. Nie no, zemścić, a zmienić.
1: To dzwoń, niech opowiada o tej zmianie.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Witam serdecznie. Paweł jest do Barbary. Cześć, Baśka.
4: Cześć.
0: Będziemy rozmawiać
4: o Karolinie.
0: To wielka miłość?
4: Dla mnie tak.
0: A kiedy powstała i w jakich okolicznościach, Basiu?
4: 9 lat temu. Zaczęło się przez portal internetowy od głupich żarcików. No i zaczęliśmy sobie tak pisać, poznawać się. Po 3 miesiącach doszło do pierwszego spotkania. Coś zaiskrzyło. Zauroczyliśmy się. Byliśmy ze sobą.
0: Byłyście przez 9 lat?
4: Tak.
0: Mieszkaliście razem, rozumiem.
4: Oczywiście. No, mieszkamy do dzisiejszego dnia.
0: A, no to jak to? To do czego ja jestem potrzebny, kiedy ty dalej mieszkasz z Karoliną?
4: Zaczął się między nami nie układać. Wyszły zgrzyty. Ona poznała jakąś koleżankę, której chciała niby pomóc też w związku, a wyszło inaczej.
0: To znaczy?
4: No, zaczęły ze sobą pisać. Nie ukrywam, że pracujemy razem, co też na przykład dla mnie to jest ciężkie. Tak od słowa do słowa, nagle niby zakochanie, zauroczenie. Twierdzi, że już mnie nie kocha. Nie kochałam mnie już od, można powiedzieć, iluś tam lat. To nie wydaje mi się. Bardzo to boli.
0: Czyli zdradziła cię.
4: Można pełny powiedzieć, że po części tak.
0: Po części czy w całości? Baśka, nazywaj sprawy po imieniu. Sypiają ze sobą? Spotykają się ze sobą?
4: Sypiać nie sypiają. Spotykać dokładnie też nie wiem, bo nie daje mi tej informacji takiej, ale bardzo często ze sobą piszą. Rozmawiam przez telefon.
0: Basia, czyli nie masz dowodu na to, że Karolina jest zakochana w tej kobiecie i chciałaby cię zostawić, tylko dowiedziałaś się, że ona ciebie nie kocha.
4: Po rozmowie, no to wychodzi

0: na to, że niby twierdzi, że coś do niej czuje, ona do niej też. I no i że niby chcą spróbować.
1: Jak tam ta dziewczyna ma na imię?
0: Martyna. Ja po 9 latach chciałabym to naprawić. Nie mówię, bo święta też nie byłam.
1: No, rozrabiałaś coś?
0: Nie, zdradzić jej nie zdradziłam na pewno. Jeżeli o to pytasz, nie pomagałam jej w obowiązkach domowych, nie wspierałam ją.
1: W czym? Kiedy potrzebowała twojej pomocy najczęściej?
0: Podchodziła do bardzo ważnego egzaminu, w którym po części też próbowałam ją wspierać, ale ta koleżanka jest obecnie, z którą piszę, chyba ją bardziej pocieszyła niż ja.
1: Czyli była w tych miejscach, w których ciebie zabrakło. Jakie to ważne. No tak, czyli to jest brak wsparcia w związku, to prawda, bo to są rzeczy dla niej ważne, a ciebie tam nie ma. No jaka jest sytuacja? Ona chce się wyprowadzić?
0: Tak, chce. Powiedziała, że chce się wyprowadzić, ale że niby potrzebuje czasu na ogarnięcie.
1: A tamta dziewczyna nie jest w związku?
0: Tamta dziewczyna była w związku, z tego co mi wiadomo.
1: Też z dziewczyną czy z chłopakiem?
0: Z dziewczyną. Niby od tamtego tygodnia nie są razem i od tamtego tygodnia wszystko zaczęło się to właśnie dziać. Nie wierzę też w takie coś, że można się zakochać w miesiąc, aczkolwiek no...
1: Można.
0: Może i można, ale nie znają się dokładnie. Praktycznie ona o niej nic nie wie.
1: Ale tak ją zafascynowała, że jest gotowa zaryzykować.
0: No tak.
1: Przykre jest to, że ci powiedziała, że od pewnego czasu, od kilku lat nie kocha cię. No to musiało zaboleć.
0: No bardzo.
1: Ja ci nie gwarantuję, że ona powie, że cię kocha. Ona się tylko dowie, że ty walczysz o nią.
0: Dokładnie.
1: Karolino, jak mi odpowiesz, kiedy zapytam, czy jesteś gotowa naprawdę zostawić Baśkę dla nowej dziewczyny? Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Czy ten pociąg nie odjechał za daleko?
4: 6098 to pytanie do was. Czy tutaj będzie miłość, czy już poszła
1: Czy Karolina wróci do Barbary, czy jednak pójdzie do Martyny?

0: Felec, uważaj na siebie. Wchodzisz między trzy kobiety. Może bezpieczniej byłoby trzymać się na odległość.
1: Kto wie, ile tych kobiet tam tak naprawdę będzie.
2: O, aż tak.
0: Myślisz?
1: No, o, tak się zastanawiam.
2: Robert napisał, ten pociąg nie odjechał. On już dotarł do stacji końcowej.
1: Końcowej.
2: I stacja
0: końcowej
2: jest zamknięta,
0: tego
2: ktoś dodaje.
0: No właśnie, bo...
1: No, a mogłoby się wydawać, że dwie babeczki to taki idealny związek, a tu jednak, proszę, kłócą się, jak są również z chłopem.
2: Mówisz o satysfakcją.
1: A tak samo.
0: Chyba żaden związek nie jest idealny, a ty się cieszysz, że masz tyle pracy, bo nie rozumiemy.
1: Nie, po prostu nie ma idealnych związków. To trzeba,
2: dobra,
1: są tylko
2: Basia
1: idealne
2: zorientowała
1: troski.
2: Się, że... No, Karolina to już jej nie kocha. Właściwie to Karolina jej to powiedziała.
1: To jest najgorsze, słuchajcie, po 9 latach dowiedzieć się, że od kilku lat ktoś cię już nie kocha. Masakra, nie? Prosto w twarz.
0: Poza tym, że już jej nie kocha, to kocha kogoś innego.
1: No tak.
0: Kocha Martynę.
1: Tak, tym ktośiem jest 26-latka, młodsza od Barbary. No i Karolina zostawia dla tej młodszej. Bardzo chętnie by ją zostawiła. Tylko tutaj ja czytam, ale nie chcę wszystkiego, nie dopytałem.
2: No bo Basia chce dalej walczyć, tak?
1: Tak, Baśka kocha Karolinę, przeprasza za to, że była leniwa, że była ospała, że była nieaktywna, że tak naprawdę już jadła ze stołu pana, no, częstowała się tym związkiem.
0: Musisz zadzwonić.
1: No pewnie, że dzwonię już.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham.
1: Dzień dobry do Karoliny, jeśli dobrze się dodzwoniłem.
4: Tak.
1: Cześć Karolina. Na ratunek miłości do ciebie dzwoni Pawelec. Cześć. O, proszę bardzo, brak odwagi. Zadam ci pytanie, czy to była Karolina?
4: Tak.
1: Powiedz mi, dlaczego się tak nieelegancko zachowała i rozłączyła?
4: Nie wiem, obecnie też jest w pracy, więc może...
1: To nie ma żadnego znaczenia,
4: względu.
1: Odebrała telefon.
4: Ja wiem, ale mogła wyczuć, że zadzwonili z radia, pomimo tego, że powiedziałam jej sama, że zgłosiłam się do radia.
1: Wysłałem jej SMS-a.
4: No, zobaczymy, czy odpowie na niego.
1: Z prośbą, by powalczyła o związek, bądź miała odwagę powiedzieć, dlaczego chce go zakończyć. Bo chciałabyś pewnie usłyszeć, że nie ma ratunku.
4: Tak.
1: Karolina pracuje, prawda?
4: Tak.
1: Powinna wynająć mieszkanie i zaprosić do tego mieszkania młodszą od siebie o 11 lat, Martynę. No bo to, co teraz ma miejsce, jest chore, Baśka.
4: No i to nie jedna osoba mówi.
1: Bo ty ją kochasz i jej wybaczasz.
4: No tak.
1: Myślę, że daliśmy jej dużo czasu. Myślę, że teraz trzeba znowu zadzwonić. Przyciszam cię, Basiu, i dzwonię do Karoliny. No i może być wzburzona, nie dziwię się. Albo być tchórzem i nie odebrać telefonu.
5: Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
6: No nie!
1: Niestety, nie odbierze. Karolino, chciałaś porozmawiać, ale no niekoniecznie o Barbarze, gdy się zorientowałaś, że dzwoni Pawelec z Vox FM. Karolino, więc informacja jest taka, że jak najszybciej powinnaś zmienić miejsce swojego zamieszkania na to przytulne gniazdko z Martyną, lat 26. Namawiam, to co się dzieje teraz jest chore. Mówisz bezpośrednio, prosto w twarz Basi, że jej nie kochasz i mieszkasz z nią, zajmując jej życie kawałkiem swojej osoby. Twoja pomoc tej Martynie w związku przerodziła się w uczucie. Bądź uczciwa i zamieszkaj z Martyną. Pracujesz, możesz wynająć mieszkanie. Nie musi być tak komfortowe i ekskluzywne jak to z Baśką. Jakiekolwiek, ale twoje z Martyną. Nie dręcz Baśki codziennym przebywaniem, bo ona patrzy na ciebie, patrzy na osobę, którą kocha, która ją rani. Dzień w dzień. Jeśli nie jesteś w stanie posłuchać tego, co ma Basia ci do powiedzenia i nie wierzysz w to, że mogłoby być tak, jak było 9 lat temu, kiedy żeście się poznawały, jeśli nie chcesz, by pierwsza wasza podróż nad morze, czy Międzybrodzie, czy weekend tam majowy, bądź to, co się działo w Bielsku po raz pierwszy, kiedy żeście się widziały, miało kontynuację, to zakończ to. Basiu, chcesz coś dodać?
4: No, bardzo mi przykro, że nie odebrała tego telefonu, nie powiedziała tak naprawdę swojej szczerości, jeżeli chodzi o to.
1: Ona nie chce być szczera, dlatego nie chce rozmawiać. Ona musiałaby...

0: Łamać, bądź mieć odwagę zakończyć coś. A ona sama jeszcze nie bardzo wie, jak sama zauważyła się, czy tam to się coś wykluje z tego związku, czy nie. Znają się krótko. Pamiętaj, to ona ciebie chce opuścić, więc musi opuścić miejsce wasze gniazdko. To ona decyduje o tym, że będzie teraz kochać, chodzić za rękę z kimś innym. W związku z tym to ona ma się spakować i wyprowadzić.
1: Na pewno do tego dojdzie.
0: Ten wygodny układ będzie jej pasować. Może to potrwać. To cię zniszczy.
1: Ani jedna, ani druga nie mają gdzie iść.
0: Tamta jest za młoda i mieszka z rodzicami.
1: Nie, z byłą dziewczyną.
0: No to niech się przeprowadzi tam. To będzie niezłe piekiełko.
1: No nie przeprowadzi się, bo niestety, ale Martyna jej tego nie zaproponuje.
0: Czyli ukrywa Karolinę przed swoją dziewczyną wciąż, tak? Tam jeszcze nie wie.
1: Szczerze nie wiem.
0: Nie kontynuuj.
1: Nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę nawet żyją w trójkę. Ja chcę po prostu spokoju odpocząć, bez nerwów, bez stresów.
0: Trzymaj się, byłem niepomocny, ale przynajmniej mam nadzieję, że nabrałaś odwagi do działania.
1: Dokładnie. Cześć, pa.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: No i z tego, co słyszę, to zapewniłeś dziewczynie spokój.
0: No nie wiem.
3: Zawsze coś.
4: Czyli ta porażka może przerodzić się w sukces.
0: Dziękuję,
4: jak zwykle.
0: Na razie drugi dzień sukcesu.
3: Vox FM.pl, tam się możecie zgłaszać do Pawelca i kochaj albo rzucaj, wraca jutro.

0: promieni słońca.
1: Chciałbym zagrać Snoopa Banga.
0: Zapraszam na vox.fm.pl, można głosować i tam sobie odsłuchać jeszcze raz ten refren.
1: Tak, i jeżeli jeszcze nie zdążyliście się nauczyć go na pamięć, to będzie dobra okazja.
0: A dzisiaj promieni słońca łapać będzie można, okazji wiele, słonecznie w całym kraju, upalnie wręcz. Paweł, ale ja chciałem trochę zmienić temat.
1: Proszę nie wystawiać kiełbasy na słońce, bo to przecież to się zepsuje.
2: To się suszy wtedy, suszona jest bardzo
0: dobra. Czy ty byś mógł zostać twarzą kiełbas?
2: No, mógłbym ewentualnie, jakby...
0: Ale jaka to byłaby kiełbasa?
2: No, na pewno
1: nie golonka, bo golonka ma włosy takie, to...
0: Golonka to nie kiełbasa,
2: to mięso.
1: Tak,
2: ale
1: przepraszam.
2: Na przykład kiełbasa Mąka. Niezwyczajna, poleca Pawelec. To nie, dobre.
0: Nie, znaczy,
1: nie, bardziej tak musisz. Kiełbasa niezwyczajna.
0: Tak. Że jakaś podwawelska.
2: Kiełbasa niezwyczajna.
0: No właśnie, bo Colin został twarzą kiełbasy, moi drodzy.
2: Stało się.
1: Tak, będzie można kupić taką skolibasę, można powiedzieć.
3: Yeah, baby.
2: Duże pęto.
0: Pierwsza. Koniec.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Rzadko gramy zdobywców Oscara, więc mogę to powiedzieć. Zdobywczynie Oscara, Huntrix i Golden w Vox FM.
1: Jeżeli ktoś jedzie samochodem i śpiewa, to tak? Myślę, że to też boli wszystkich dookoła.
2: Spróbuj tam dośpiewać, gdzie ona śpiewa.
0: To teraz po polsku będzie można pośpiewać. Zróbcie głośniej. Trips, Kubańczyk, Krzysztof Krawczyk, zatańczysz ze mną.

0: 2 minuty zostały do godziny 10.
1: Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas.
2: Oj, naprawdę, nie udawaj, nie udawaj, chcę ci się już do domu.
1: Droga mamo, będę dzisiaj u ciebie, szykuj kwiaty.
0: Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla wszystkich mam, a za chwilę przywita się z wami Krzysiek Skrzypkowski.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
7: Reklama.
8: Trzy mieszkania doszczętnie spłonęły. Mamy nowe informacje z Przesławia w zachodniopomorskim. Jeden z podejrzanych jest w rękach policji, a chodzi o atak maczetą w Siedlcach. Jest krystalicznie czyste i zupełnie za darmo. W jednej z bełchatowskich podstawówek zamontowano poidełko z wodą.
9: Godzina 10 już minęła, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
8: Rozpoczynam od wypadku w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest droga krajowa nr 25 w Brzozie pomiędzy Inowrocławiem i Bydgoszczą. Zderzyły się tam cztery samochody.

0: osobowej ciężarówka. Na razie nie wiadomo, czy w tym zdarzeniu ktoś ucierpiał. Strażacy dogaszają pożar szeregowców w Przesławiu w zachodniopomorskim. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać około 2 w nocy. Choć został opanowany około 6, to strażacy wciąż dogaszają tlące się poddasza. To tragedia, która dotknęła zarówno samych mieszkańców, jak i ich sąsiadów.
1: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu zwyczajnie budynki się palą.
2: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą gdzie pojechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
3: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin, a praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
0: Ogień opanował około 500 metrów kwadratowych, a w działaniach uczestniczyło ponad 40 strażaków. 3 mieszkania z 5 nie nadają się do zamieszkania, przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Drugiego wciąż szuka policja. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Romanówka na spokojnym osiedlu Rozkosz w Siedlcach.
4: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
0: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Na razie policja zatrzymała jednego z domniemanych sprawców ataku. Został aresztowany na 3 miesiące. To kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku doszło w marcu. To kolejna zadyma i szkodzenie wizerunkowi miasta. Tak prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek reaguje na inicjatywę jednego z radnych. Jacek Strojny zapowiedział wniosek o referendum dotyczące odwołania włodarza. Zarzucił m.in. próbę przeprowadzenia zamiany działek miejskich po zaniżonej wartości, utajnienie planu ogólnego, a także liczne kontrowersje wokół kluczowych inwestycji miejskich. A tak Konrad Fiołek odpowiada na zarzuty.
5: Prawdziwych powodów do referendum w Rzeszowie oczywiście nie ma. Więc chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego. Szkoda tracić czasu na zadymy. Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
0: Dziś ten temat może zdominować obrady sesji Rady Miasta Rzeszowa. Zadbani o zdrowie i ekologię, uczniowie szkoły podstawowej nr 12 w Bełchatowie mogą korzystać ze specjalnego poidełka.
6: Każdy organizm żyjący potrzebuje wody, a teraz jest ona za darmo w naszej szkole.
7: Bardzo smaczna.
8: To będzie nie tylko dla zdrowia, bo przecież świeża, zdrowa woda, ale również ekologicznie, ponieważ ograniczymy zużycie plastikowych butelek. I myślę, że i dla przyrody, i dla zdrowia takie poidełko będzie dobrze służyło.
0: Z uczennicami Hanią i Zosią, a także dyrektor szkoły Renatą Oleszczyk rozmawiał Rafał Różycki. Woda ma certyfikat jakości i spełnia surowe wymogi. To pierwsza szkoła w Bełchatowie z poidełkiem, ale na pewno nie ostatnia. Chętni mogą zgłaszać się do miejscowego magistratu.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: No to wtorek z piękną pogodą nam się zapowiada prawie w całej Polsce. Te wyjątki, no to północ kraju, gdzie termometry pokażą około 22-24 stopni. No i północny wschód, Suwałki, okolica tradycyjnie najchłodniej 20 i tam może popadać deszcz. Na pozostałą obszarze kraju temperatury bardzo, bardzo wysokie. 25-26, a nawet 30 stopni na Dolnym Śląsku. Dzisiaj termometry mogą pokazać. No i poza tym, że tam, gdzie jest przesmyk suwalski, popada deszcz, to bez deszczu.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: No to po pierwsze, dla mam wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj 26 maja, gdyby ktoś się jeszcze nie zorientował, gdyby do kogoś ta wiadomość dnia nie dotarła. No a po drugie oczywiście w rytmie hitów gramy. Krzysiek Strzupkowski, dzień dobry, zapraszam do 14.

Bad Memories i Meduza w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po godzinie 10, no to mamy już wtoreczek. To już jest znacznie fajniejszy dzień tygodnia niż poniedziałek jednak, to trzeba przyznać. Dzisiaj 26 dzień maja, Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki imieniny. Dla świętujących urodziny oczywiście także najlepsze życzenia. Ale 26 dzień maja w tym roku, poza tym, że to wtorek, już nie poniedziałek, to już jest plus, ma jeszcze większy plus, taki dodatni po prostu plus, czyli Dzień Matki dzisiaj przypada. W sumie dlaczego Dzień Matki nazywa się Dniem Matki, a nie Dniem Mamy? To nie wiem, trzeba jakąś ustawą chyba zmienić i tyle. W każdym razie, tego ważnego święta mamy naszą zabawę, która nazywa się Daj Mamie Odpocząć. No i z tej właśnie okazji 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy by się zdało, prawda? Zapraszam na VoxFM.pl, tam do naszej zabawy możecie się zgłosić. No i oprócz kwiatków dzisiaj taki fajny prezent mamie może uda wam się wręczyć. A muzycznie modelki z Włodarskim w VoxFM już za chwilę. Stefan F. teraz.

0: czwarte miejsce w ostatnim notowaniu bez listy świadczy o tym, że piosenka cały czas się podoba, bo jest naprawdę fajna. Don't You Worry Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów. 27 minut i godzina 11 będzie. Wracając do tematu bez listy, to oczywiście w piątek, bardzo przyjemny dzień tygodnia, o godzinie 17 kolejne notowanie wystartuje. A jakby ktoś miał ochotę podecydować, jak to notowanie ma wyglądać, to zapraszam voxfm.pl. Są piosenki, które są notowane, są propozycje, są plusy, minusy. Miłej zabawy zatem życzę. Przy głosowaniu oczywiście i przy słuchaniu także, bo w rytmie hitów zagramy już za chwilę dalej największe gwiazdy muzyki tanecznej lat 90. Był taki projekt, nazywał się Love Message. I już za chwilę w Vox FM.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce...

0: możesz dostać nawet 4000 zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

BBX i Stachurski. No, tej piosence już chyba można śmiało powiedzieć, że jest to legendarna essa. W Vox FM w rytmie hitów 16 minut pozostało do godziny 11. Daj mamie odpocząć! To hasło na dziś z okazji Dnia Matki oczywiście. I tytuł naszej zabawy, w którym 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy możecie zdobyć. Kto zainteresowany odsyła na naszą stronę voxfm.pl. No i dzisiaj przez cały dzień takie fajne prezenty mamy. Muzyka, jak zwykle, w rytmie hitów Vox FM. Wilki Urke za chwileczkę z nowości Milky Way, David Guetta, już teraz.

0: Eye of a Tiger i Q7 na muzyczne zakończenie tej godziny w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty i 11 godzina będzie punktualnie o 11, no to oczywiście wiadomości, a później wracamy z muzyką, w rytmie hitów zagramy. Oczywiście, że zdradzę, że Ingrid się bawi z piosenką Mama Mia na dobry początek kolejnej godziny wtorkowego dnia.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Nasze ustalenia potwierdzają się. Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie. Od kilku dni jest nieuchwytny. Policja ściga sprawcę ataku na bulwarze nadmorskim.

0: www.radiofm.com. Reklama. Nasze ustalenia potwierdzają się. Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie. Od kilku dni jest nieuchwytny. Policja ściga sprawcę ataku na bulwarze nadmorskim.
1: Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
0: Potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z naszym reporterem. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Dokumenty trafią do premiera Donalda Tuska.
2: Jest taki zwyczaj, że wojewoda zwraca się z takim wnioskiem do pana premiera o powołanie komisarza i rekomenduje tam osobę, która w opinii wojewody mogłaby dobrze wypełniać takie obowiązki. Ja taki wniosek w tym momencie proceduję. I nie jest tajemnicą, że nazwiskiem, które w tym wniosku się znajdzie, będzie pan Stanisław Kracik.
0: Mówi wojewoda Klęczar. Zdaniem wojewody to właśnie Stanisław Kracik będzie osobą, która może zagwarantować płynność w funkcjonowaniu miasta. Oficjalnie decyzja dotycząca nazwiska komisarza w Krakowie ma zostać podana do jutra. Do tego czasu władzę w mieście sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Sprawca wciąż nieuchwytny. Nożownik zaatakował dwie osoby w Gdyni, obie trafiły do szpitala. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na bulwarze nadmorskim w Gdyni w nocy z soboty na niedzielę. Nieznany sprawca miał zaatakować dwie osoby przedmiotem przypominającym nóż. Mamy już część dowodów, policjanci nadal pracują nad sprawą, mówi nam Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni.
3: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
0: Poszkodowani odnieśli powierzchowne obrażenia, funkcjonariusze obecnie nadal szukają sprawcy i ustalają szczegóły. Kraje arabskie Zatoki Perskiej nie będą już tarczą dla amerykańskich baz w regionie, oświadczył najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu. USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego

0: sztaba Chamenei. Stany Zjednoczone utrzymują znaczną obecność wojskową w regionie Zatoki Perskiej. Liczebność wojsk szacowana jest na 40 do 50 tysięcy żołnierzy. Czy kompromis między dobrem przyrody a bezpieczeństwem ludzi jest możliwy? To pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie stawia nasz reporter Mateusz Chłystun, który odwiedził Podkarpacie i Bieszczady. Po tym jak niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę w Płonnej, na mieszkańców regionu padł blady strach. Tym bardziej, że drapieżniki odwiedzają nie tylko wsie przy gęstych lasach.
1: Południe, południowy wschód, no to okej, tam niedźwiedzie nikogo nie dziwią, ale w Polańczyku bywały kiedyś?
2: Nie, nigdy. Nigdy, jak już człowiek żyje trochę tam.
3: Nigdy tutaj.
4: Nie widziałem niedźwiedzia, nie słyszałem, żeby on tu chodził.
5: Staramy się doradzać. Na wszystkich terenach leśnych, przy wszystkich miejscach, gdzie są turyści, przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować? Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem? Bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. Ani on tego nie chce, ani tak naprawdę my. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od mieszkańców Polańczyka nad Soliną i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? Posłuchajcie reportażu Coraz bliżej siebie na SE.pl. Piosenki, wierszyki, kwiatki i mnóstwo laurek. Radomskie maluchy gotowe na dzień mamy. Sprawdziliśmy, co najmłodsi przygotowali na ten wyjątkowy dzień.
6: Dam kwiatki na dzień mamy. Zrobiliśmy dzbanuszki, laurkę.
7: Będziemy mówić razem z wszystkie dzieci wierszyki, będziemy śpiewać.
8: Bardzo kochamy swoje.
0: A my życzymy wszystkim mamom, aby ta miłość trwała po wsze czasy.
9: Na nóżkach dzisiaj do mamy można nawet podreptać, bo pogoda po prostu zachęca.
0: Albo zabrać na plażę na przykład.
9: O tak, tak. Chociaż nad morzem dzisiaj będzie prawie najchłodniej. Prawie 22-24 stopnie, bo najzimniejsze miejsce dzisiaj w Polsce, no dodatkowo jeszcze z deszczem, to Suwałki. Tam 20 stopni, ale im bardziej na południe, to już 26-27 i teraz skręcamy na zachód. I tutaj widzimy Wrocław, widzimy Zielona Góra, 30 stopni maksymalnie.
0: Fantastycznie.

0: No po prostu są takie hity, do których zawsze miło się wraca. I to jeden z nich, to jest Miracle i Fragma w Vox FM w rytmie hitów.
1: Daj mamie odpocząć.
0: A to właśnie już dzisiaj, wtorek, 26 dzień maja, dzień mamy, jest napisane w kalendarzu. Ja dzwonię teraz do Marty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Mama Danusia, niezwykle pracowita osoba.
2: Niezwykle.
0: No, no, 70, nie, poczekaj. Można mówić, czy nie można mówić? Ile lat
2: można
0: mama?
2: Mówić, można
0: tak?
2: Mówić.
0: No to ile masz lat, skoro można mówić? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Żart, żart. Marta, nie obrażaj się. Nie rozłącza się tylko, to naprawdę głupi żart prowadzącego. Moja mama, piszesz, ma 78 lat. Uwaga, pracuje na pół etatu w księgowości.
2: Tak jest.
0: Ogarnia ksefy, te wszystkie inne dziwne ustrojstwa, które w międzyczasie się potworzyły?
2: Jest taką bardziej już pomocą, takiej głównej księgowej.
0: Taki mentor, tak? Jak ktoś nie wie, to idzie do mamy Danusi i pyta się, jak trzeba zrobić.
2: Tak jest, ale jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że moja mama pracuje w jednej firmie 52 lata. Pierwsza i ostatnia praca.
0: No pięknie, ale właśnie, przez to, że twoja mama jest taka pracowita, pojawia się problem, że od dawien dawna nigdzie nie wyjechała.
2: Nie chce. Ona wszystko dla dzieci oddaje. Mhm.
0: To trzeba to zmienić.
2: Ja też tak uważam.
0: Super. Jeżeli nasze zdania są zgodne, to w takim razie 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla twojej mamy, żeby się zrelaksowała, żeby ten ołówek zostawiła.
2: Te wszystkie rzeczy. Nie, nie.
0: Czy wizyta u mamy już była dzisiaj?
2: Nie, bo ja jestem z Olsztyna, a mama w Kiszu mieszka.
0: Aha.
2: No. Aha, także okay. Będę dzwoniła za jakąś godzinkę, półtorej z życzeniami. Tylko, że ja jestem na telefonie.
0: No i świetnie, to jeszcze dodatkowo oprócz życzeń także prezent i od ciebie, i tak troszeczkę też od Vox FM wraz z życzeniami także od całej naszej redakcji. No przede wszystkim, że no, tyle lat w jednej firmie, to też jest przy okazji imponujące. Niezły wynik, niezły.
2: Tak jest. A czy ja mogę pozdrowić to jeszcze teściowo swoją?
0: A no tak, bo jakby nie było, to też mama.
2: To też jest mama, tak. Pozdrawiam teściowo Krysię.
0: Ale pozałatwiane. Dzięki. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.
3: Dobrego dnia do wszystkich.
2: Zdrawiamy.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Ale piękny dzień dzisiaj, co? To komu trzeba jeszcze taki prezent wręczyć? Dajcie znać na voxfm.pl.
4: Oh, mamma mia. Oh. Fresh the sound. Oh, yeah.

0: Dziękujące bet w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut pozostało do godziny 12. No i już pół wtorku będzie za nami, ale ten dzień, no umówmy się, wcale nie musi się szybko kończyć, bo to dzień bardzo specjalny. W końcu to jest dzień mamy, jakby nie było. No i z tej właśnie okazji kilkanaście minut temu do Danusi, mamy Marty i córunia Martusia załatwiła właśnie 2000 zł na relaksik w hotelach, aby sobie wyjechała mama, odpoczęła i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy jeszcze parę takich prezentów. Kto zainteresowany, to odsyła na naszą stronę voxfm.pl. Tam wszystkie szczegóły znajdziecie. No i do zabawy także się zgłosicie. Króciutka przerwa, a po niej mirami seksualna.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary! Fundary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Reklama.

No, taka piosenka to lepsza niż kawa chyba, prawda? High Patton, Norma Jean Martin i Henry PFR, Out of My Head w Vox FM w rytmie hitów. 12,5 minuty i już 13 godzina. Przepraszam, 12 godzina będzie. Najmocniej przepraszam te osoby, które przyprawiają palpitację serca. A tak podawanie takiej informacji, no może tak się skończyć. Sorry, 12 za chwilę będzie. Sylwia Grzeszczak także za chwilę będzie. A teraz Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah!

0: Hollow. I 3 minuty i 12. Tu Vox FM w rytmie hitów punktualnie o 12. U nas oczywiście wiadomości. A DJ Antoine i Mon Cheri i Kungs Galaxy. Chwilę po 12.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od

0: Autopromocja. Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
6: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
10: Śmiertelny wypadek z udziałem karetki. Krajowa 77 pod Przemyślem jest zablokowana. Ogromny pożar w Wielkopolsce. W Przemęcie pali się hala z oponami. A na zachodzie kraju przedsmak lata i ostrzeżenia synoptyków przed upałem.
11: Na zegarach jest godzina 12. W studio witamy Małgosię Łukowską. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: I zapraszamy na wiadomości Vox FM.
10: Jedna osoba zginęła, a 2 ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po wypadku osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Zadwórzańską. Karetka jechała na sygnałach do wezwania. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zadwórzańską i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ambulans uderzył jeszcze w latarnię i przewrócił się na bok, mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
12: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. 2 ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
10: W pobliżu miejsca zdarzenia mogą tworzyć się korki. Krajowa 77 została zamknięta, a policjanci kierują na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przemętem we Wielkopolsce. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonie hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła jednak pod opiekę lekarzy, a jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się już ugasić.
13: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
10: Okoliczności pożaru będą wyjaśniać śledcze. Na zachodzie nawet 30-stopniową upałę. IMGW wydało pierwszy stopień pogodowych alertów. Dziś praktycznie w całym kraju pogoda iście wakacyjna. A więcej o tym nasz reporter Michał.

0: Orawa.
1: Po południu termometry mają pokazać 30 stopni w pasie od Szczecina przez Zieloną Górę aż do Wrocławia. Alerty obowiązują częściowo w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku, ale głównie w lubuskim. Prawie 30 stopni na południu, południowym wschodzie i w centrum Polski. Upałów nie będzie za to na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Tam możliwy nawet deszcz. Jutro tak wysokie temperatury mają ustąpić. Najcieplej będzie w Małopolsce, około 25 stopni.
0: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Na koniec jeszcze Poznań, gdzie stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. Jak mówi jedna z działaczek, Justyna Janiec-Palczewska, to zwykła szara skrzynka, ale o wielkiej mocy.
2: Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka. Okulary korekcyjne, niecylindryczne. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne.
0: A okulary do Afryki zabiorą ze sobą poznańscy okuliści, którzy na miejscu będą prowadzić badania, mówi lekarka Izabela Rybakowska.
3: Jest tam bardzo duży problem zapaleń spojówek, bardzo dużo zaniedbań z powodu zaawansowanej jaskry. Nie są to schorzenia takie typowe jak w Europie. Są to schorzenia powikłane stanami zapalnymi. Pacjenci chorują na gruźlicę, chorują na AIDS.
0: Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej na Starym Rynku, a okuliści polecą do Afryki już w listopadzie.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Kamil Majszak właśnie walczył o awans do drugiej rundy French Open. Jego rywalem jest Chilijczyk Alejandro Tabilo. No i sprawdzam teraz, mamy wynik 6-1, 2-1 właśnie dla Tabilo. No, trzymamy kciuki, żeby Kamilowi się udało, bo w niedzielę mecze otwarcia wygrały Magdalena i Magdalena French, a wczoraj ze zwycięstw cieszyli się Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy, a w nich zagrają też Wieczyste Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Przypomnę jeszcze, że bezpośredni awans wywalczyła Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. A koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93. To był czwarty mecz w ramach finału konferencji wschodniej NBA, a tym samym New York Knicks po raz pierwszy od ponad ćwierć wieku zawalczą o mistrzostwo ligi.
5: Piękna pogoda. No oczywiście nie wszędzie, jak to u nas, prawda? To już mogło się też w wiadomościach mówiła, że północny wschód, a Suwalszczyzna dokładnie najchłodniej, 20 stopni, deszcz może popadać. Na pozostałą obszarze kraju bardzo, ale to bardzo dużo słońca. No ale te ostrzeżenia w maju, to powiem ci, zaskoczyłaś mnie.
0: Chyba się cieszę.
5: No tak, tak. Tylko wiesz, bardziej się zastanawiałem, że i wydawało mi się, że bardziej prawdopodobne są takie ostrzeżenia przed burzami, niż przed upałami w maju. A są.
0: Bo to podobno jeden z gorętszych majów w ogóle w historii. Nie wiem, czy tak się mówi, majów?
5: No, ci, którzy tam mieli kalendarz do 2012 roku.
0: To właśnie coś było z tym.
5: A, to coś z tym. 5 po 12, dziękujemy. Poprosimy o 13 o kolejne wiadomości. Vox FM, wersja hitów, gramy już teraz DJ Antoine'a.

R.I.O. i Paul Shaker w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po godzinie 12, wtorek, 26 dzień maja. Potwierdzamy i powtarzamy informację, że dla zachodnich granic naszego kraju od godziny 13 będzie obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, proszę Państwa. Do godziny 19, więc jeżeli komuś zrobiło się za gorąco, to ja postanowiłem poszukać niezachodu. No i oczywiście udało się znaleźć, a konkretnie ten najchłodniejszy dzień maja, który miał miejsce, no nie tak dawno. No co prawda maj jest ciężko do siebie porównywać, no bo wiadomo, że ten początek maja różny jest, potem jeszcze ogrodnicy, zimna zośka i tak dalej, ale jeżeli zerknie się w pomiary fachowców od pogody właśnie, to okazuje się, że najchłodniejszy dzień majowy to był 4 maja 2011 roku w Toruniu. Wtedy to w klatce meteorologicznej zanotowano 7,2 stopnia na minusie, żeby nie było, a przy gruncie temperatura w tym czasie spadła do ekstremalnych minus 11. A dzisiaj plus 30.

0: topki, miły pan i Defis za wszystko i za nic w Vox FM w rytmie hitów. 26 minut i już godzina 13 będzie, a za moment spotkamy się z pewnym takim zjawiskiem muzycznym, które miało miejsce, no będzie 30 lat temu prawie, bo to był rok 98. Wtedy to Modern Talking postanowili z Eric Singleton wydać nową wersję You're My Heart, You're My Soul. Czym się ta wersja różniła od tej oryginalnej z lat 80? Ano tym, że Eric dograł jakże popularne właśnie wtedy rapowane zwrotki. No, starzy parkietowi wyjadacze na pewno pamiętają to nagranie. Modern Talking, Eric Singleton, You're My Heart, You're My Soul. Już za chwilę w Vox FM.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dubaj.

0: cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama. Vox FM. Vox FM. FM.
6: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

szczerze mówiąc, to bladego pojęcia. Nie mam, jaki jest wideoklip do tej piosenki, bo jedyne obrazy, jakie mi się kojarzą z tym nagraniem, to oczywiście no, ostatnie sceny, ten montaż szalonych zdjęć panów, którzy poszli sobie na wieczór kawalerski w filmie Cut Vegas. Florida Kesha, Right Round. Przed chwilą w Voxofem w rytmie hitów, 12 minut i 13 godzina będzie. No to z kolei Blanka Niewinna już teraz. Enrique Iglesias i Pitbull, I Like It, za momencik.

przedstawiać takich wykonawców, to sama przyjemność. Timbaland, Nelly Furtado, no i Justin Timberlake, Give It To Me w Vox FM. Za 3,5 minuty 13, za chwilę wiadomości. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20.

0: każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Wiemy, kto będzie komisarzem Krakowa. Te informacje potwierdził przed chwilą premier Tusk. W Belgii śmiertelny wypadek z udziałem szkolnego busa. Nie żyją 4 osoby. Zdamy skład naszego zespołu na najbliższe mecze towarzyskie. Kogo Jan Urban powołał do polskiej kadry, powiemy już za chwilę.
13: 13 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
12: To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne w związku z wynikiem referendum. A przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
14: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik. Kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
12: Wybory na nowego prezydenta miasta muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. W dzienniku urzędowym opublikowano już wyniki referendum. Teraz Belgia i śmiertelne zderzenie szkolnego minivana z pociągiem. To w miejscowości Buchenhout na północy kraju. Z niewiadomych jeszcze przyczyn kierowca minivana wjechał na przejazd, gdy szklabany już się opuszczały. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zderzenia. Tamtejsze media podają, że zginęło dwoje uczniów, jeden z nauczycieli i kierowca minivana. Kondolencje rodzinom ofiar złożyły już belgijskie władze. Pogorzelcy po pożarze w Przedsławiu w Zachodniopomorskiem mają zapewniony dach nad głową. Schronienie znaleźli u swoich rodzin oraz sąsiadów, ale na miejscu od rana działają pracownicy socjalni, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie Dorota Krzywicka.
15: Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową na pewno, pomoc terapeutyczną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, czyli jakby wszystkimi tymi rzeczami, czym ośrodek dysponuje.
12: Ośrodek czeka teraz na sygnał od samych poszkodowanych, czego najbardziej potrzebują. Co ważne, lokalna społeczność jest bardzo zżyta, dlatego sąsiedzi jako pierwsi

0: zaoferowali swoją pomoc.
1: Przyjechałem w nocy, bo mieszkam niedaleko, chciałem zobaczyć, czy wszystko z nimi w porządku, ratować ich też, ale na szczęście się okazało, że wszystko jest z nimi w porządku.
2: To ważna sprawa, bardzo dobra rodzina.
3: Teraz przed osobami, które tutaj mieszkały i przed nami wszystkimi, przed społecznością, zadanie do wykonania. Takie zadania, myślę, że powinny inspirować do tego, żeby chcieć żyć i się nim cieszyć.
0: W nocnym pożarze szeregowców ucierpiało 5 rodzin, a 3 z 5 lokali całkowicie nie nadają się do użytku. Toruńscy taksówkarze przeciwni nowym zasadom ruchu na starówce. Mowa nie tylko o słupkach, które blokują wjazd na ulice przyległe do głównego deptaka, ale też zakazy. Swój sprzeciw wyrażają ci, którzy przez nowe zasady nie są w stanie podjechać bezpośrednio pod hotele, by odebrać z nich klientów, mówi jeden z przedstawicieli toruńskich taksówkarzy Jacek Koszelak.
4: Nam potrzebne jest nie więcej jak 10 minut. Nie więcej, bo my nie będziemy tam stać, my nie będziemy tam jako postój używać tego. My po prostu chcemy tylko wjechać, zostawić klienta lub odebrać klienta i wyjechać. I taka jest tutaj nasz cel, żebyśmy po prostu mogli w tym mieście pięknym, turystycznym tych naszych turystów obsłużyć.
0: Prezydent Torunia na wczorajszym spotkaniu z mieszkańcami Starówki obiecał, że przyjrzy się sprawie i odniesie do wniosków taksówkarzy. Bułka, Kochalski, Grabara na bramkę, Bednarek, Pyrka, Kędziora w obronie. To część powołanej przez Jana Urbana polskiej kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie też Roberta Lewandowskiego. A przypomnijmy, po porażce w finale branży długo dyskutowano nad przyszłością lewego w kadrze. Mecze z Ukrainą już w niedzielę na stadionie we Wrocławiu, spotkanie z Nigerią 3 czerwca na Stadionie Narodowym.
5: Na mapie IMGW, gdzie są ostrzeżenia, są żółte plamy. Plamy, które oznaczają ostrzeżenie przed upałami. O 13 zaczęło to ostrzeżenie obowiązywać i obowiązywać będzie do godziny 19, kiedy słoneczko już, prawda, będzie kładło się do snu.
0: Do 19?
5: No, aż do 19, też się zdziwiłem. To tak, południowe granice Szczecina, Gorzów, Zielonogóra, Leszno i Legnica, tam właśnie koło 30 stopni dzisiaj najcieplej i to ostrzeżenie. A tak, deszcz tylko na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk i tam najchłodniej 20. I nad morzem też takie 24, 22, tak to 25, 28. Nieźle, nieźle. Stąd rozumiem, Ogosiu, twój uśmiech.
0: No oczywiście, że tak, zazdroszczę wszystkim, zwłaszcza tym nad morzem, bo mają tą taką chłodną bryzę do tego.
5: Tutaj Kołobrzeg widzimy na telewizorze właśnie. Pięknie. W podglądzie. Są parawany, są osoby, które się falają. Pozdrawiamy, zazdrościmy.
0: No zazdrościmy przede wszystkim.
5: W rytmie hitów gramy.

Taka Piękna i Buffalo przed chwilą w Vox FM w rytmie hitów. Na zegarze aktualnie mamy 17 minut po godzinie 13. Mi wtorek, 26 dzień maja. Przypominamy o naszej zabawie, która jest zatytułowana Daj mamie odpocząć, bo przecież dzisiaj mamy dzień mamy. No i jeżeli trzeba właśnie tutaj komuś podpowiedzieć, jakie to prezenty dzisiaj być powinny, no to my tutaj spieszymy z pomocą. Daj mamie odpocząć to zabawa, w której dla własnej mamy możecie zgarnąć 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu. A wiadomo, jeżeli chodzi o wypoczynek, to każdej mamie się należy. Na voxfm.pl wszystkie szczegóły znajdziecie, a że dzisiaj dzień mamy, no to do roboty, do roboty! My w rytmie hitów gramy dalej. Rihanna S&M już za chwileczkę. Chwilę później coś z nowości na naszej playliście. DJ Ilham i Digi Digi. A już teraz Velvet Chemistry.

0: Szaus w Vox FM w rytmie hitów. No, jeżeli ktoś ma dzisiaj koniec pracy o godzinie 14, to no, pojawiają się pomalutku dobre informacje, bo do godziny 14 to już tylko 24 minuty pozostałe. Do godziny 14 oczywiście w rytmie hitów jak najbardziej grać będziemy Bass Hunter, hit sprzed lat o tytule Dota pojawi się na naszej antenie już za moment, a dzisiaj 26 dzień maja, dzień mamy. Pomysłu brakuje, spokojnie, jest Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
1: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
1: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl.

0: L. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: A jeju man.
8: Visita här i väntan och spela lite Dota.
7: I feel you, man.

Maybe I Just Have Anxiety. Algon Funkoli Katarina w Vox FM w rytmie hitów. Do godziny 14 pozostało jeszcze 10 minut. Znalazłem taką lekko przykurzoną piosenkę. Właśnie, kurz już został zdmuchnięty. Można grać. Lerek Nowator, moja panienka. A z nowości to za chwilę Neptunika Keep on Running.

0: minut, godzina 14 będzie. Cześć, mamuśka.
1: Cześć, tatusiek.
0: Dużo prezentów dzisiaj?
1: Całe dwie laurki, całe dwie czekoladki z napisem dla mamy, które już wiem, że napisał tata, bo dzieci są do bólu szczere, ale no, bardzo doceniam bardzo.
0: Jest Klaudia Wysiłuk, to ja serdecznie dziękuję. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzi.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzę

0: przy zakupie dwóch. 4-6 opaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź

0: Wait So Long, Swedish House Mafia w Vox FM na 12 minut po godzinie 14. To jest dzień, dokładnie tak. To jest Dzień Matki, 26 maja w kalendarzu, przypominam. Klaudia Wasiluk, kłaniam się raz jeszcze. W związku z tym, że to jest takie wyjątkowe święto, chciałabym nam wszystkim, drogie mamy, życzyć przede wszystkim ciepłej kawy i zsynchronizowanych drzemek, to tak dla mam małych dzieci. A dla mam tych takich trochę starszych, no to żeby dzieci zawsze odbierały telefon i żebyście, kochane mamy, pamiętały o sobie, o tym, że tak, wy też zasługujecie na chwilę odpoczynku, na chwilę relaksu. Przy okazji, jeżeli na przykład wasze dzieci was słuchają, no to te wasze dzieci mogą zadbać o to, byście na ten relaks sobie zafundowały, a w zasadzie oni wam mogą zafundować, a w zasadzie to zafundować to może wam, słuchajcie, Vox FM. Tak, Vox FM pomoże zrobić wyjątkowy prezent właśnie twojej mamie. Prezent pod tytułem Daj mamie odpocząć, czyli wspaniały odpoczynek w hotelu. Voucher o wartości 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu jest do wzięcia właśnie dla waszej mamy. Co trzeba zrobić? A wystarczy tylko wejść na stronę voxfm.pl i tam w formularzu zgłoszeniowym napisać, dlaczego to akurat wasza mama na ten wypoczynek zasługuje, a że zasługuje, to jest absolutnie oczywiste. No a później oczywiście bądźcie pod telefonem i już za moment będziemy dzwonić, być może właśnie do waszej mamy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: VoxFM.pl, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, no i tam napiszcie, dlaczego akurat do waszej mamy ten voucher powinien trafić. Bo z tymczasem najpiękniejsza dziewczyna na naszej antenie, Ina i More Than Friends, to za moment. 14 po 14, tu program To Jest Dzień, tak, to jest Dzień Matki. 26 maja, przypominam, na czerwono w kalendarzu.

0: To jest świetny dzień na to, by dać mamie odpocząć. Mamy 20 minut po godzinie 14. Jest dzień mamy, 26 maja w kalendarzu. W związku z tym pytaliśmy was, dlaczego to akurat wasza mama zasługuje na odpoczynek i na to, by odpocząć właśnie. Monika, hej Monika.
1: Cześć.
0: Ty masz swoją odpowiedź na to.
1: Tak, mam babcię na medal. Mama idealna, po prostu człowiek, bez którego nie dałabym rady.
0: Bo pomaga ci w opiece nad córkami, napisałaś, że jest Jagódka, tak, 6-letnia i...
1: Liwka
0: 4-letnia, właśnie.
1: Dziewczyny rozrabiają, a babcia daje radę.
0: To jest ta babcia, ta mama, którą musisz mimo swojego wieku dalej zapytać o to, czy możesz wyjść ze znajomymi, prawda?
1: Tak, dokładnie. Mimo swojego wieku, 24 lat, to jest nadal odpowiedzialna za to, czy mogę wyjść, czy nie.
0: Kochana, słyszę, że tam ci się łzy szklą, a jest tak, z nami jeszcze ktoś bardzo wyjątkowy. Halo, halo, czy mama Madzia jest po drugiej stronie?
2: Jestem, aż mi się broda czyni.
0: Dziewczyny, jesteście niesamowite, po prostu słychać tę miłość na odległość. Myślę, że Madzia, możesz być naprawdę dumna ze swojej córki.
2: Madzia.
0: Właśnie.
2: No jestem bardzo, zawsze. Ja ciebie teraz, będziemy płakać. Tego się nie spodziewałam, naprawdę. Taki miły gest, że naprawdę. Tego też się nie spodziewałam.
0: Monika, chcesz powiedzieć coś swojej mamie?

0: Я тебе это тебе плакать. To ja mam taki... Tego się nie spodziewałam, naprawdę. No taki miły gest, że no naprawdę. Tego też się nie spodziewałam.
1: Monika, chcesz powiedzieć coś swojej mamie?

0: Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc i lepszej mamy nie mogłam mieć.
1: No dziękuję, dziękuję. A ja lepszej córki. A ja lepszej córki.
2: Maria się popłakała. Dobra, to jeszcze, żeby tego wszystkiego... Musi być jeszcze prezent z okazji Dnia Mamy. No w związku z tym, że taka mama zasługuje na medal, to i zasługuje na odpoczynek. 2000 zł, voucher o wartości 2000 zł do hotelu na właśnie ten wymarzony wypoczynek. Kochana mamo Magdo, leci do ciebie od Moniki.
1: Nie, ja jeszcze raz, bo po prostu nie może dojść do mnie to wszystko.
2: Kochana, pakuj walizkę, jedziesz odpocząć w końcu.
1: No jadę, jadę.
2: Wszystkiego dobrego, dziewczyny, ściskam was mocno.
1: Dziękuję uprzejmie, dziękuję wam bardzo. Również życzę miłego dnia. Dziękuję, kochana córeczko.
3: Daj mamie odpocząć.
2: Dobra, ja szukam chusteczek. Wam również życzę. A teraz Kate Ryan zagramy.

0: To Ale Farben, to René Miller i Body Talk w Vox FM. 14.30 za moment, drodzy Państwo, w związku z tym o 14.30 punktualnie zapraszamy na garść wieści z kraju i ze świata, czyli wiadomości Vox FM. Mogę zdradzić, że Małgorzata Łukowska już powoli instaluje się w studiu. Chwila przerwy i bądźcie z nami.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.
0: Jest 14.30 na zegarze, w Vox FM to czas na wiadomości. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
8: Wiadomości zaczynam od ostrzeżenia dla kierowców. Są duże utrudnienia na krajowej 45 w Opolskiem. To po kolizji dwóch osobówek na obwodnicy Poboroszowa. Obecnie trasa między Opolem a Raciborzem jest całkowicie zablokowana. Dodatkowym utrudnieniem są płyny eksploatacyjne na drodze, które wylały się z jednego z pojazdów. Sprzątanie drogi może potrwać jeszcze 2 godziny. Kierowcy muszą jechać objazdem. Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez 3 znanych mu mężczyzn pochodzących z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem i kazali wsiąść do samochodu. Następnie wywieźli go za miasto i pobili, mówi nam Renata Śnęk z policji w Lubinie.
9: Tam 22-latek został pobity. Wykonane czynności operacyjne doprowadziły do zatrzymania jeszcze tego samego dnia 3 obywateli Uzbekistanu podejrzanych o atak na 22-latka.
8: Obywatele Uzbekistanu w wieku 22 i 23 lat usłyszeli zarzuty, grozi im do 5 lat więzienia. Przed nami jedne z najważniejszych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu. Jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Będą tam producenci broni, sprzętu wojskowego, a podczas wydarzenia zaplanowano dyskusję m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym czy kształtowaniu postaw proobronnych. Pierwsze warszawskie targi obronne zaplanowano na 19 i 20 czerwca w Expo 21.
0: No, to Eiffel 65 sobie zagramy. I na gościa czekamy za niecałe pół godziny.
8: Tak? Tak, będę kichać.
0: Zdrowie!

0: Don't Want Your Love w Vox FM na 21 minut 15. A to oczywiście kawałek od Illenium i Ellie Goulding. I ten numer, słuchajcie, jest w bestliście. VoxFM.pl, zakładka bestlista, miejsce czwarte ostatniego notowania. Ale wszystko jest w waszych rękach. Tam są plusy do waszej dyspozycji, drodzy państwo. I jeżeli uważacie, że ten numer powinien być znacznie wyżej, no to nic nie stoi na przeszkodzie, by te plusy kliknąć, a potem w piątek po 17 sprawdzić, czy wasz werdykt został wysłuchany i numer został na przykład na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu. Raz jeszcze przypomnę, piątek, godzina 17, bestlista i najnowsze notowanie. Zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: To jest dzień z VoxFM. No i teraz to jest dzień w rytmie hitów VoxFM.

0: Co je, Coco Jumbo? Ja je. Tak, dobry, stary numer. Mr. President w Vox FM na 13 minut przed 15. Tych dobrych numerów u nas więcej. Piękni i młodzi za moment. Wcześniej September i Cry For You. Tu Vox FM?
1: Dzień z Vox FM.
0: Dziękuję. To chciałam powiedzieć. To jest dzień z Vox FM. 26 maja, przypominam, w kalendarzu. Tak, już jeden voucher o wartości 2000 zł. W naszej akcji Daj Mamie Odpocząć. Tak, trafił do mamy Madzi od Moniki. Ale takich voucherów, no jeszcze trochę mamy. W zasadzie jest jeszcze jeden, słuchajcie. Jeszcze jest szansa, by po niego sięgnąć. VoxFM.pl, tam jest taki specjalny formularz zgłoszeniowy. Napiszcie, a być może właśnie waszą mamę jeszcze dzisiaj uszczęśliwimy. 13 przed 15.

W studiu z najświeższą porcją newsów. Muzycznie również będą hity, zresztą w Vox FM to nie ma co się dziwić, tu gramy zawsze w rytmie hitów. David Guetta i Forever Young na przykład, Dedena gra również na horyzoncie. Róbmy głośniej, no i bądźmy razem.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Reklama.
11: Stanisław Kracik komisarzem Krakowa będzie włodarzem miasta aż do najbliższych wyborów. M-Obywatel bije rekordy popularności, to najczęściej pobierana aplikacja tego typu w Europie. Dlaczego kierowca minivana nie zatrzymał się przed przejazdem, to bada policja po śmiertelnym wypadku w Belgii.
12: Na zegarze 15 w Vox FM to czas na wiadomości. Zapraszam Małgorzata Łukowska, posłuchajmy.
11: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik został powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
13: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem podyskutować.
11: Do dziennikarzy po raz pierwszy do odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem. Były prezydent miasta odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
14: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonuje jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
11: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni, aż do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Belgijskie służby ustalają przyczynę tragicznego zdarzenia szkolnego.

0: Minivana z pociągiem. Do zdarzenia doszło na północy kraju. Zginęły 4 osoby, 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo o okolicznościach tego wypadku.
1: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
0: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. To wielki dowód zaufania do tej aplikacji, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu

0: Europejskiego. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. To wielki dowód zaufania do tej aplikacji, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu

0: czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Już mamy ponad 31 milionów razy wykorzystano te funkcje. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu. To jest 10 milionów.
1: 12 milionów użytkowników oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie. Po ostatniej aktualizacji można dodatkowo dodać prawo wykonywania zawodu farmaceuty i fizjoterapeuty, a w najbliższym czasie ma pojawić się funkcja sprawdzania wpisów w bazie KRS. Nowe twarze w kadrze Jana Urbana. Znamy powołania na towarzyskie mecze biało-czerwonych z Ukrainą i Nigerią. Na czele zespołu bez zmian Robert Lewandowski. Ale w kadrze sporo debiutantów, m.in. wśród napastników, komentuje szef redakcji sportowej Superekspresu Przemysław Ofiara.
2: Karol Czubak, najlepszy polski strzelec ekstraklasy. Taka nagroda dla niego to powołanie do reprezentacji. Jest również Mateusz Żukowski, superstrzelec Magdeburga. Drugoligowy niemiecki zespół, przypomnę, 17 goli w ostatnim sezonie drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego.
1: Przemysław Ofiara zwraca też uwagę na nieobecnych w kadrze. Z powodu kontuzji nie ma Metiego Kesza, ale nie tylko.
2: Nie ma Jakuba Modera, to też duże nazwisko, którego zabrakło. Nie ma też Łukasza Skorupskiego, do tej pory podstawowego bramkarza reprezentacji Polski, bo wśród bramkarzy Bułka, Grabara i Kocharski.
1: Reprezentacja w czwartek zacznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później, czyli w niedzielę, zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy podejmą Nigerię.
3: To tak, bardzo ciepło. Nawet 30 stopni, słuchajcie, na termometrach. Jak macie więcej, to bardzo chętnie poproszę o zdjęcia. Może ktoś chciałby się pochwalić. A te 30 stopni to tak na zachodzie kraju. 29 również będzie. Na wschodzie w Kontrze 23. A najchłodniej, słuchajcie, w Suwałkach tam 20 stopni. I to jedyne miasto w Polsce, gdzie dzisiaj w ciągu dnia może popadać deszcz. Poza tym wszędzie sucho, chyba że nocą. No to Warszawa, Lublin, Toruń i Łódź tutaj może popadać. To tak. Gosiula nam zamilkła.
1: Bo jak mówisz o takich temperaturach, to ja też poproszę o zdjęcie.
3: Tak?
1: Termometra ze ściany, gorąco.
3: Boże, jak dobrze, że dodałaś, że chodzi ci o zdjęcie. Moja wyobraźnia już poszła za daleko. Kogo ty o zdjęcie prosisz i czego?
1: Nie wnikajmy.
3: Gosia Łukowska i jej zdjęcia wracają za niecałe pół godziny. Ja nazywam się Klaudia Wasiluk i witam pięknie. Forever Young na początek.

0: kawałek podłogi. Tu Vox FM, 12 minut po godzinie 15 i tu program To Jest Dzień. Sprawdzamy, słuchajcie, co tam się szykuje, jakiekolwiek zmiany może wchodzą, może coś się uda jakoś systemowo rozwiązać, może na przykład te kolejki, co to czekamy latami na wizytę na przykład u jakiegoś specjalisty. Okazuje się, słuchajcie, że nie ma co długo czekać i nie ma czego szukać, bo już Ministerstwo Zdrowia wyszło z propozycją. Mamy kolejny etap programu centralnej e-rejestracji. Chodzi o to, że w każdej przychodni od 1 lipca będzie można zapisać się na wizytę do kardiologa, na przykład na mamografię, czy na testy przez internet właśnie. To z założenia ma skrócić kolejki w polskim systemie zdrowia. Założenie piękne. No może gdyby nie jeden fakt, a to akurat budzi bardzo skrajne emocje, głównie przez to, że pacjenci nie będą mogli zapisać się na termin odległy bardziej niż 40 dni. Wiemy, jak polska służba zdrowia funkcjonuje. Trzymamy kciuki bardzo mocno, bo chyba tylko to nam pozostało.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jak już tak będziemy stać w kolejce, to przy okazji możemy na voxfm.pl wejść w bestlistę i zagłosować na przykład na New Religion, która już teraz.

Debate Touch w Vox FM, gorące rytmy na 18 minut po 15, a pod 6098698869 wasze gorąco przychodzi. Przyszło zdjęcie prosto z samochodu, 35 stopni Celsjusza, pisze Krzysiek, okolice Mediolanu, pozdrawiam serdecznie, napisał Krzysiek. Mediolan to my mamy w domu, że tak polecę tekstem typowej mamy. Przy okazji dzisiaj przypominam 26 maja, a teraz gorące rytmy od Madony.

0: energia w głośnikach prosto z tegorocznej Eurowizji. To Dara oczywiście i Bangaranga w Vox FM na 27 minut po godzinie 15 albo 32 do 16. Tak czy siak 15.30 punktualnie wiadomości Vox FM. Za moment bądźcie z nami, chwila przerwy, a potem zróbmy głośnik wspólnie.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do opłukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: Reklama. 15.30 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Ogromne utrudnienia na Krajowej 22 w Pomorskiem. Zablokowany jest odcinek między Malborkiem a Swarożynem. To po wypadku osobówki z motocyklistą w miejscowości Gnojewo. Na trasie wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Są zarzuty dla myśliwego, który według śledczych miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. Mowa o Tomaszu P., który, jak twierdzi prokuratura, w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem. Lista jego przewinień jest jednak znacznie dłuższa, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
10: Podejrzanym przedstawiono zarzuty ukrycia przywłaszczenia dokumentacji finansowej oraz trzeci zarzut dotyczy posiadania broni palnej i amunicji bez pozwolenia.
9: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Ceny na stacjach na razie bez zmian. Ministerstwo Energii poinformowało, że maksymalne stawki za paliwa na środę nie zmienią się względem dzisiejszych. Znów za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,42 zł, a oleju napędowego 6,75 zł. Pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca maja. Gdańsk z wyjątkowym wyróżnieniem od prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski uhonorował go tytułem Miasta Ratownika. To wyróżnienie trafia do aglomeracji szczególnie zasłużonych dla pomocy Ukrainie w związku z wojną trwającą u naszych sąsiadów. Tytuł Miasta Ratownika przyznawany jest od 4 lat. Jako pierwszy otrzymał go Rzeszów.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Pierwsza porażka polskiego zawodnika w pierwszej rundzie turnieju French Open. Awansu nie zaliczył dziś Kamil Majszak, który przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Spotkanie trwało godzinę 53 minuty i zakończyło się wynikiem 1-6, 3-6, 4-6. Przypomnę, że Polacy do tej pory odnotowywali same zwycięstwa. W niedzielę mecz otwarcia wygrały Magdalinet i Magdalena Chręch. Wczoraj ze zwycięstwa cieszyli się Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Na takie mecze się czeka, mówi w rozmowie z nami trener Polonii Warszawa Mariusz Pawlak. W czwartek o 20.30 czarne koszule zagrają na wyjeździe w półfinale baraże z Wieczystą Kraków.
11: Ten rok był naprawdę ciężki, wyboisty, ale przynajmniej były takie założenia, żeby zmierzyć się znowu w baraże.
9: Zwycięzca baraża awansuje do Ekstraklasy. W niedzielnym finale wygranym meczu Polonia Wieczysta zagra z ŁKS-em albo Chrobrym Głogów.
8: 15.32, co ty myślałaś, że już polecisz? Ja cię jeszcze zatrzymam, kochana, bo wiesz co?
9: Poprzychodziły
8: zdjęcia.
9: Naprawdę. To ja oglądam.
8: Prosto z samochodu.
9: Dziękuję bardzo.
8: Tak, 30 stopni nawet ktoś wysyła, że ma. 35 nawet ktoś wysyła, że ma.
9: Ach, takie zdjęcia.
8: Aj, ty o czym pomyślałaś? Nie mów, zagramy. Aleksandra Stan już teraz, Mr. Saxobit.

Wonderland, czyli taka cudowna kraina, taka kraina czarów, na przykład jak ta w piosence Cibula w Vox FM na 21 minut przed godziną 16. A może jakaś mama zupełnie inaczej wyobraża sobie taką cudowną krainę? Na przykład miejsce, w którym może totalnie odpocząć. Jakiś hotel z basenem, ze spa. No i odpoczynek, na który może się wybrać sama i odpocząć od wszystkich

0: zmartwień. Tak się składa, że w Vox FM możemy zaproponować takiej mamie voucher o wartości 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu właśnie. Tak, przy okazji Dnia Mamy dajemy mamie odpocząć w Vox FM. W związku z tym serdecznie zapraszamy na voxfm.pl. Napiszcie w formularzu zgłoszeniowym, dlaczego to właśnie twoja mama najbardziej zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie. Potem koniecznie bądźcie pod telefonem, bo tak się składa, że jeszcze voucher na taki odpoczynek w hotelu w Vox FM jeszcze jest. Także serdecznie zapraszam voxfm.pl. Tam wpisujcie w formularzu zgłoszeniowym, dlaczego właśnie wasza mama najbardziej zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie, a potem czekajcie na telefon. Mam ogromną nadzieję, że jeszcze dzisiaj, a to jestem tego pewna, że uszczęśliwimy.
1: Daj mamie odpocząć
2: i zgłoś ją na voxfm.pl.
1: No i to jest wtorek z Vox FM.

Dokładnie, to oczywiście Melanie C. I Turn to You w Vox FM na 13 minut przed godziną 16. Trwa program To jest dzień, a pod 6098699869 przychodzą zdjęcia prosto z waszych samochodów. Tyle stopni, 32,5. To chyba max od Mirka. A kto da więcej? Czekamy!

0: I Feel Love w Vox FM na chwilę przed godziną 16. A za moment punktualnie o 16 zapraszamy na wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska pojawi się w studiu. Tak, będzie miała garść newsów z kraju i ze świata, więc warto być z nami. A potem zagramy. Bardzo miło się zrobi. O, jak miło się zrobiło. Między innymi na naszej antenie. Vox FM.
1: Reklama. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę.

0: tego poziomu nie da się przebić.
1: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę.

0: czego dziś chcę.
1: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: 25 lat więzienia za zabójstwo i uprowadzenie dziecka zapadł wyrok w sprawie oskarżonego Norwega. Droga kolejowa Poznań-Piła zamknięta aż do czwartku, to po wczorajszym zderzeniu pociągu i tira. Za jego brak mandat. Od czerwca dzieci mają obowiązek jeżdżenia w kasku.
12: Małgorzata Łukowska zaprasza na wiadomości Vox FM. Jest 16. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
11: Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebirta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Najwcześniej w czwartek uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce, niedaleko Obornik. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe tir dosłownie wbił się w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom mimo wykolejenia składu nic poważnego się nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu, mówi nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie.
13: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji i Rogoźno. No i w kolejnym etapie będzie ten skład przekazywany do naszego punktu trzymania taboru, tak aby z tego miejsca zdarzenia został on w całości usunięty.
11: Podnoszenie pociągu ma zakończyć się jeszcze dzisiaj, ale to nie oznacza automatycznego odblokowania trasy.
13: Po usunięciu składu będzie sprawdzane torowisko, w jakim zakresie ono jest uszkodzone. Na pewno została uszkodzona też sieć trakcyjna. W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
11: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu i jego przyczynę ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Nieoficjalnie mówi się, że kierowca tira nie wyhamował przed przejazdem. Zginął na miejscu. Jeden pasażer pociągu trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Obowiązkowy kask na rowerze czy hulajnodze. Zmiany wchodzą w życie już za tydzień. Dokładnie od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek jazdy w kaskach. Za złamanie przepisów rodzicom będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. A jakie jeszcze zmiany wprowadzą nowe przepisy? No tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Kaski będą musiały mieć również dzieci do 7 roku życia, które są przewożone w fotelikach, przyczepach i wózkach rowerowych, z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Policja zachęca nie tylko dzieci do jazdy w kaskach.
15: Chcemy, aby z tych kasków korzystali wszyscy. To, że mamy powiedzmy 17 lat i nie założymy kasku, to nie znaczy, że ta nasza głowa jest twardsza.
14: Mówi Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zachęcają również, by odpowiednich nawyków nauczyć jak najwcześniej.
16: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
17: Ja tylko na skateparku zakładam.
14: Według danych Instytutu Transportu Samochodowego z zeszłego roku tylko 6% użytkowników hulajnóg elektrycznych nosi kaski.
11: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Szpitalne oddziały zmieniły się w salon piękności. Fundacja Piękny Dzień Mamy zorganizowała w Bydgoszczy akcję dla pań, które codziennie są przy swoich ciężko chorych dzieciach. Na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie, więc ktoś pomyślał o nich. Wolontariusze zajrzeli do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i do Szpitala Dziecięcego.
18: Te mamy są na oddziałach nie dzień, nie dwa, nie tydzień, a są miesiącami, a czasami latami. To są bohaterki. Mogą skorzystać z fryzjerki, z wizażystki, z makijażystki. Mamy masażystę. Opowiadają nam też swoją historię. Czasami pojawia

0: Pojawiają się łzy, pojawia się to też to najpiękniejsze słowo, dziękuję.
1: Co tu się wydarzy?
2: Mama zażyczyła sobie właśnie plecionki z warkoczy. Ma być fajnie, wygodnie.
3: Super, dzięki temu możemy się poczuć jak kobiety i możemy trochę odpocząć. Możemy zapomnieć chociaż na moment, że jesteśmy w szpitalu.
4: A z organizatorką akcji Julią Rozborowską, a także fryzjerami i mamami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Jeżeli ktoś jest zmęczony upałem i chciałby takiego powiewu wiatru, co tak się oczka zaświeciły, chciałabyś, Gosiula?
6: Tak.
5: Słuchaj, tu mam bardzo dobrą informację dla ciebie. W nocy z wtorku na środę front atmosferyczny będzie się stosunkowo szybko przemieszczał w kierunku południowym i przyniesie miejscami przelotne opady deszczu oraz burze.
6: No ale to w nocy, ja śpię.
5: Ale rano wstaniesz, będzie troszkę
6: dobrze,
5: może chłodniej.
6: Okay.
5: Podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a opady deszczu do około 10 mm. Wystarczy?
6: Pasuje. A ja mogę coś powiedzieć?
5: Śmiało.
6: Że dziękuję wszystkim za dzisiaj. Katarzyna Pilewska za pół godziny się pojawi i jeszcze bardzo bym chciała szybko złożyć życzenia wszystkim mamom, a zwłaszcza tym mamom, tym bohaterkom, o którym mówiliśmy dzisiaj na koniec wiadomości. Dziękuję.
5: Przyłączamy się oczywiście do życzeń. Całujemy, ściskamy, obejmujemy bardzo mocno z całej siły właśnie te nasze bohaterki. No i wszystkim mamom wszystkiego najlepszego. To nasz dzień, drogie panie. 5 po 16. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Taka ekipa w głośnikach, to im miło się zrobiło w Vox FM. 12 minut po godzinie 16. Ja tak pytałam, czy ktoś potrzebuje odrobiny chłodu, bo pod 6098-698-69 to gorąco i to bardzo. W moim służbowym samochodzie ktoś pisze, we Wrocławiu tyle było, jest zdjęcie 32 stopnie. Krzysiek z kolei pisze, a tu Londyn, 37 stopni i zdjęcie na dowód. Jazda w korku, pełne słońce, Krzysztof 40 stopni tutaj daje. I ktoś jeszcze pisze, Klaudunia, u mnie jest tyle codziennie w kabinie, padła klima i od tygodnia już czekam na serwis, a robić trzeba 42 stopnie. Wow, mogę jeszcze poprosić o większe temperatury, także śmiało, jeżeli ktoś chciałby się zdjęciem pochwalić, napisać, ile tam udało mu się zobaczyć na termometrze, no to śmiało, czekam. 6098-698-69, ten numer jak zawsze jest do waszej dyspozycji, ale ten numer również służy do tego, by... No właśnie, by się pod niego dodzwonić. Zapytamy, czy macie dzisiaj dzień na tak, czy dzień na nie. Przy takich temperaturach wnioskowałabym, że raczej tak, jeżeli ktoś lubi upały. Jak na nie, myślę, że znajdziemy coś na ochłodę.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Generalnie znajdziemy coś, co na pewno poprawi humor każdemu. Bo tylko musi troszeczkę jeszcze szczęście się do nas uśmiechnąć. A propos, good luck baby.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: To jest dzień!
2: Mata, premier.
3: Tak, wiem, że uwielbiacie. Tak, to jest ten moment, kiedy otwieram linię. Jeżeli chcielibyście się dodzwonić do studia, 6098 69 869, no a ja będę pytać, czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, dzień dobry.
4: Halo, halo.
3: Halo, cześć, słyszymy się?
4: Halo, dzień.
5: Halo, tak.
3: Cześć, Klaudia Wasiluk z tej strony, Radio Vox FM się kłania. Co tam, kochana, jak masz na imię?
5: Tak, tak, Wysłowin. I oczywiście dzień na tak.
3: Dzień na tak?
5: Jak najbardziej, dzień na tak. Dzisiaj dzień mamy i córka od samego rana tutaj jej prawie komplementy.
3: No super!
5: Życzenia.
3: Tak, to można świętować. Przyłączamy się do życzeń i no, oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy. Halo, kto po drugiej stronie? Dzień na tak, dzień na nie.
6: Natalia z tej strony.
3: Cześć, Natalia.
6: Dzień na tak, jak najbardziej.
3: Bo?
6: Bo jestem, mam mamę, jestem też mamą.
3: Aha.
6: A dwa razy 99% szczęścia dzisiaj.
3: Super.
6: Na rękach miałam synka, obok ciebie córeczka i zatrzymałam swoimi kolanami samochód, suwał, który się osuwał na mój samochód.
3: Matko kochana, co to się działo?
6: No niestety, jedna pani nie zaciągnęła hamulca, okazało się, że auto leci na nasze, a ja z dziećmi na lodach.
3: Matko kocha!
6: Z okazji dnia mamy.
3: Miały być zwykłe lody.
6: Także swoje kolana uratowały.
3: Ty, to oznacza, że mamy naprawdę dużo potrafił. Wszystkiego dobrego, kochana. Halo, halo, cześć, dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo, halo? Halo, cześć. Dzień na tak, dzień na nie.
7: Cześć, witam. Oczywiście, że na tak. Dzień mamy, także wszystkim mamom, które jeszcze nie dostały życzeń, wszystkiego najlepszego, bo ja już u swojej byłem z kwiatkami.
3: O, proszę bardzo. Przykładny synek. Jak mama na imię, powiedz? I jak ty masz na
7: Janina,
3: imię?
7: Piotrek.
3: Piotrek dla swojej mamy Janiny. Kwiatki mówisz? Jakie to były kwiatki?
7: A nie wiem, jakieś takie ładne, bardzo ładne, że się na mocno na kwiatkach nie znam, to wybrałem najładniejsze.
3: Czarne, białe lub kolorowe,
7: białe,
3: wiadomo.
7: Białe, w pięknej oprawie.
3: Super. A co ty na to jeszcze, powiedz mi kochany, jakbyś mamie wręczył taki prezent marzeń i na przykład byłby to albo jakiś masaż, albo na przykład jakaś, nie wiem, jakaś super jazda może byłaby chętna, jakaś mama odważna.
7: Na pewno byłaby zachwycona.
3: No to słuchaj, no to nie mam lepszych informacji, jak tylko powiem ci, że taki prezent marzeń leci w twoją stronę, a ty zrobisz z nim co chcesz. Ja tylko mogę podpowiedzieć, że kierunek mama to będzie to naprawdę dobry kierunek.
7: Dzięki, ślicznie w imieniu mamy.
3: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
7: Pozdrawiam.
1: To jest dzień.
2: To jest dzień.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Takie przeżycie, to byłoby coś. For David i Words w Vox FM tymczasem. 22 minuty po 16.

0: Lubię Cię jak lato w Vox FM, a na 698 69 869 ktoś pisze na działce w Mławie, jest 27 stopni, więc my sobie takie lato załatwiamy, słuchajcie, w głośnikach. Teraz chwila przerwy, po niej wiadomości Vox FM o 16.30.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Chcesz 5 dyszek? Od

0: niskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Chcesz 5 dyszek?
0: Od 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Chcesz 5 dyszek? Od

0: rocznikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: To już 16.30 w studiu Vox FM. Witamy Katarzynę Pilewską.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy na wiadomości Vox FM.
3: Nie dla cenzury, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o zakaz wypowiedzi publicznych dla Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego, która apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Więcej w tym temacie za pół godziny w wiadomościach Vox FM o 17.00. Rząd chce wesprzeć artystów w trudnej sytuacji. Projekt przyjęty dziś przez rząd zakłada wsparcie poprzez włączenie twórców do systemu ubezpieczeń społecznych. Przepisy mają charakter socjalny. Chodzi o dopłaty do składek ZUS, możliwość korzystania ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także o pomoc przy zmianie zawodu. Wprowadzenie ustawy o zawodzie artysty znalazło się w przedwyborczym programie Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni. Rodziny dzieci leczonych w Centrum Zdrowia Dziecka nie będą musiały martwić się o nocleg. Przy szpitalu otwarto nowy dom Ronalda McDonalda. Miejsce stworzone dla bliskich małych pacjentów przyjeżdżających do Warszawy z całej Polski. Pobyt jest bezpłatny i może trwać przez cały okres leczenia dziecka, mówi Katarzyna Rodziewicz, dyrektorka wykonawcza domu.
4: Jest trzecim polskim domem, ma 20 pokoi, wspólną kuchnię, jadalnię, pralnię.
3: To już drugi w Warszawie i trzeci w Polsce taki obiekt. Powstał w półtora roku.

Bezapelacyjny numer 1 Andy Dust, Harris i Zokaria w Vox FM, a numer 1, ha, nie bez powodu. VoxFM.pl, zakładka bestlista, to wy, wasze głosy, tak, zdecydowaliście, żeby Zokaria została numerem 1. W piątek kolejne notowanie. Vox FM. Tylko dodam, że wszystko w waszych rękach. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam się polecamy.

0: No, na bluzę sportową to nie pogoda, ale na kolorową sukienkę jak najbardziej. Jest bardzo gorąco, zresztą wy też piszecie i wysyłacie zdjęcia pod 609-869-869. Przy okazji pięknie dziękuję, fajnie wiedzieć, że jesteście po drugiej stronie. No i Jaro tutaj pisze, że jest mega gorąco, ale wyświetlacz od termometru mu się zalewa i nie widać dokładnie, a to w Rakoniewicach w Wielkopolsce. Jaro, to specjalnie dla ciebie teraz zagramy Ina i Hot.
1: Tak.
0: Żeby było bardzo gorąco, w głośnikach również.
2: Jest...

0: 5 minut do godziny 17 nam zostało. To ostatnia chwila, by wejść na voxfm.pl i zgłosić swoją mamę do naszej akcji Daj Mamie Odpocząć. Tak, jeszcze jeden voucher czeka. A tymczasem o 17 przed nami wiadomości voxfm. Zróbmy głośniej i posłuchajmy wspólnie.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Wszystko brzmi.

0: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
0: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
0: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
0: Harmonizer.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama. W więzieniu spędzi 25 lat, a nie dożywocie. Jest prawomocny wyrok dla Norwego oskarżonego o zabójstwo 26-latki. Od tragedii w Oświęcimiu zaczniemy. Jasna deklaracja rządu w sprawie Sławosza Uzneńskiego-Wiśniewskiego.
6: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
5: To za chwilę, a na koniec jeszcze sport. Wiemy, kiedy na kort wyjdzie Iga Świątek.
7: Jest 17. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
5: Prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Inge Birgit G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
8: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, no powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
5: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazło w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. Nie będzie żadnej cenzury, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uzneńskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Chodzi m.in. o komentowanie działań Polsy. Pismo trafiło także do części ministrów.
6: Ja myślę, że ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał. Pewnie wymaga wyjaśnienia, bo chodzi o bardzo duży projekt, który jest realizowany przez Polską Agencję Kosmiczną.
5: Polsa zarzuca Uzneńskiemu-Wiśniewskiemu kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS-2 i stwierdzenie, że projekt, tu cytat, nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to m.in. próba cenzury. Zaznacza też, że jego słowa o wspomnianym projekcie zostały wyjęte z kontekstu. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, proszę, powiedz, o jakich konkretnie treściach mowa.
9: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
10: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
9: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
10: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów, te materiały wrzucają do internetu.
9: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
5: Zielona Góra i okolice na czerwono. W lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy są w pełnej gotowości, bo w takich warunkach niewiele trzeba, by doszło do zapruszenia ognia.
11: Wilgotność ciółki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie

0: niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
1: Mówi Paweł Wcisło z Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W przypadku wysokiego zagrożenia pożarowego nadleśnictwa mogą wprowadzić zakaz wstępu do lasu, jednak upały muszą się utrzymać minimum kilkanaście dni. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra jutro w samo południe, poinformowali organizatorzy wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju zawalczy z Czeszką, a więcej informacji za pół godziny w wiadomościach sportowych.
2: Czekamy nieubłaganie. A co tam w pogodzie? Co tam tej nocy, drodzy Państwo? No ja widzę, że trochę deszczu będzie. Warszawa, Łódź, Lublin, Toruń, również tam może popadać deszcz. No i na termometrach tak od 12 stopni w Zakopanem i w Suwałkach do maksymalnie 17, przepraszam, w Rzeszowie. A co na jutro widzisz, Kasiula?
3: Wiesz co, jutro też będzie ciepło, chociaż nie aż tak jak dzisiaj. Temperatury bardziej takie ludzkie, 20 stopni, 21, 17 na północy. Tam będzie najchłodniej i deszcz na południu.
2: O!
4: To jest dzień!
5: To jest dzień!
2: Ale zanim jutro, to jest dzień, to jest wtorek, to jest 26 maja i to jest bardzo ważna data, drodzy Państwo. Jeżeli jeszcze nie macie prezentu dla swojej mamy, a uważacie, że nikt tak bardzo jak ona nie zasługuje na odpoczynek, no to ostatnia szansa na to, by dać mamie odpocząć, właśnie z Vox FM, voucher na wypoczynek w hotelu o wartości 2000 zł. Vox FM. Tak, czeka. Czeka być może właśnie na waszą mamę. Vox FM.pl, tam ostatnia szansa, by mamę zgłosić. 5 po 17, gramy!

0: Oj tak, odpoczynek to by się nam wszystkim mamom przydał. Ciepłej kawy, pustego kosza na pranie, no i takiego prawdziwego odpoczynku. O takim odpoczynku marzy na pewno mama Ewy. Cześć Ewunia.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Zgłosiłaś swoją mamę, bo mówisz, że ona jak nikt inny potrzebuje tego odpoczynku. Opowiadaj, co ona taka zapracowana?
1: No, mama jest człowiekiem od wszystkiego generalnie. Jestem z niej bardzo dumna i chciałabym, żeby sobie w końcu porządnie odpoczęła.
0: No właśnie, tak się składa, że twoja mamunia to jest z nami, to wszystko słyszała. Cześć Kasiu.
2: Cześć.
0: I już się oczy szklą, czy jeszcze?

0: mówisz, że ona jak nikt inny potrzebuje tego odpoczynku. Opowiadaj, co ona taka zapracowana?
1: No, mama jest człowiekiem od wszystkiego generalnie. Jestem z niej bardzo dumna i chciałabym, żeby sobie w końcu porządnie odpoczęła.
0: No właśnie, tak się składa, że twoja mamunia to jest z nami, to wszystko słyszała. Cześć, Kasiu!
2: Cześć!
0: I już się oczy szklą, czujesz

0: najbardziej.
1: Cieszę się, mama, bardzo cię kocham.
2: Ewa, pamiętaj, kto ci to załatwił.
0: Ja was też, dzięki wam bardzo.
1: Nie ma za co.
3: Daj mamie odpocząć.
2: Właśnie tak to się robi. Piękny dzień, piękny.

19 minut po 17. W dzień mamy jeszcze przepiękny SMS, przyszedł pod 6098 69 869, który muszę przeczytać. Chciałabym złożyć życzenia wszystkim kobietom, które nie mogą być na tą chwilę mamami ze względów medycznych i życzyć im, żeby ich marzenie jak najszybciej się spełniło. Oczywiście podpisujemy się pod tymi życzeniami rękami i nogami. Ściskamy was wszystkie mamy bardzo mocno. Hej Fonsi!

0: Jeżeli wy też myśleliście, że to klasyczne tyryryryry od Didiego D'Agostino nie może być jeszcze lepsze, no to właśnie przekonaliśmy się, że może. W dodatku Busted Kids, no i mamy Gigi Duck Mix w Vox FM na chwilę przed 17.30. Za moment wiadomości Vox FM. Zróbmy głośniej i bądźmy razem.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
1: Reklama.
0: To już 17.30. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
4: Koniec utrudnień po śmiertelnym wypadku na Krajowej 77. Na obwodnicy Przemyśla zdarzyły się osobówka i karetka pogotowia. Zginął kierowca Forda, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. Teraz trasą przejedziecie już bez przeszkód. Zarzuty dla myśliwego, który miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. Tomasz P., zdaniem prokuratury, w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem, a lista przewinień jest dłuższa.
5: Podejrzanym przedstawiono zarzuty ukrycia przywłaszczenia dokumentacji finansowej oraz trzeci zarzut dotyczy posiadania broni palnej i amunicji bez pozwolenia.
4: Mówi prokurator Julia Szoza z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Grozi mu za to 10 lat za kratami. Po kilkunastu latach przerwy wrócił 11-godzinny rejs statkiem po trawie kanałem elbląskim. Zainteresowanie jest spore.
6: Kultowy rejs wrócił na całej trasie. Jest tak duże zainteresowanie, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po dwa albo trzy na ten jeden miesiąc rejs.
4: Mówi Marta Moszczyńska z Elbląskiego Biura Żeglugi Ostródzkiej. 11-godzinny rejs odbywa się w ostatni czwartek miesiąca, najbliższy już za dwa dni z Ostródy do Elbląga.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Maja Chwelińska i Hubert Hurkacz już jutro rozegrają mecze drugiej rundy wielkoszlemowego

0: French Open. Rywalizacja kobiet startuje o 11:00. Nie wiadomo jeszcze, o której zagra hurkacz. Z Rolandem Garrosem pożegnać musiał się za to Kamil Majszek. Zamiast mundialu zostały sparingi. Jan Urban ogłosił powołanie na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście jest Robert Lewandowski, ale też kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
1: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
0: Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię.

To Sigma i Nobody to Love w Vox FM na 20 minut przed godziną 18, ale czas leci. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów niezmiennie. W programie To jest dzień jeszcze m.in. Winę i Rise Up. Thomas Gray i Rumors również się pojawi. Teraz chwila przerwy, a później gramy. Vox FM.

12 minut do godziny 18, ale ładnie gramy w To jest dzień w rytmie hitów. Tu Vox FM, to Serial i Stumbling In w Vox FM. A teraz słuchajcie, u nas będzie, musimy trochę zmienić klimat, bo będzie afera. Truskawki padły ofiarą oszustów. Przejechały tysiące kilometrów i udają polskie. Wyobrażacie sobie? Tak, truskawki z Grecji, truskawki z Serbii. Dochodzi nawet do tego, że sprowadzane do Polski owoce są sprzedawane jako krajowe, czytam. Próbują podrobić, wiecie, to co najlepsze, to co niepodrabialne. Aby

0: Przy okazji przypominamy, eksperci radzą, zwróćcie uwagę na zapach, na kolor, na wygląd szypułki. Te importowane owoce często są jaśniejsze, bardziej wydłużone, mniej aromatyczne. No, one po prostu są najlepsze na świecie.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: Bo polskie.

0: gdzieś to już kiedyś słyszałam, tylko w trochę innej wersji, a to jest ta nowoczesna self-control na koniec naszego dzisiejszego spotkania. 18 się zbliża, więc czas na mnie. Klaudia Wasiluk, dziękuję pięknie. Jutro standardowo słyszymy się punktualnie od 9.30 w programie W Rytmie Hitów, a za moment o 18.00 wiadomości Vox FM i Katarzyna Pilewska. Do usłyszenia jutro.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.00.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super. Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

0: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
1: Reklama.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa rosyjskiego ambasadora. Od tego zaczynamy. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zapewnia szef MSWiA. Chodzi o wtargnięcie służby do mieszkania matki Karola Nawrockiego po fałszywym alarmie. A na koniec zapowiedź pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Usłyszał zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznaczał, że skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, to zasięg celów powinien być ograniczony do militarnych. Rosyjski ambasador miał przyjąć stanowisko strony polskiej. Działanie MSZ było skoordynowane z innymi partnerami europejskimi. A ja przypomnę, Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Do tego tematu będziemy wracać. Najczęściej to zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób. Tak szef MSWiA komentuje fałszywe alarmy, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. A ostatnie siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zaznacza Marcin Kierwiński.
3: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZC, pionów śledczych, także przy wsparciu innych służb. Myślę, że bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami, ale pamiętajcie proszę i to zastrzegam, że tego typu proceder, te fałszywe alarmy, to najczęściej jest zorganizowana akcja.
2: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta wszczęła też gdańska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 zgłosiła rzekomy pożar oraz zagrożenie życia dziecka.
4: Dyspozytor numeru 112 z WCPR Radom wobec niemożności skontaktowania się ze zgłaszającym zadysponował przyjazd odpowiednich służb. To jest Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji celem uchylenia zagrożenia. Na miejscu z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
2: Relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Sprawcy fałszywego alarmu w domu rodziny Karola Nawrockiego grozi 8 lat więzienia. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji szefa MSWiA. Zapowiedzieli wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Londyn nakłada sankcje na firmy kryptowalutowe, które mają pomagać Kremlowi w pozyskiwaniu pieniędzy na wojnę przeciwko Ukrainie. Brytyjski rząd zaznaczył, że śledzi i zamyka kanały, które podtrzymują finansowo wojenną machinę Putina. Pakiet wchodzi w życie natychmiast. Uwaga kierowcy, wypadek pod Radomskiem, utrudnienia w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyły się auto osobowe i ciężarówka, mówi Dariusz Kaczmarek z Policji w Radomsku.
5: 58-letni mężczyzna najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, w wyniku czego uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu ciężarowego marki Renault, którym kierowała 59-letnia kobieta.
2: Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Bardzo ciepły dzień za nami i zbliża się też wyjątkowo ciepła noc. Termometry wskażą nawet 15 stopni w nocy, także będzie dość ciepło i sucho. Deszcz popadać może jedynie w Kujawsko-Pomorskiem i w Łódzkiem. Tam może się troszkę zachmurzyć w ciągu nocy. Jutro słońce na północy, na południu za to cieplej. Niestety tutaj mogą pojawić się i deszcze, i burze. Czwartek już spokojniejszy, temperatury około 20. Fox FM.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Siergiej Szypiłow. Rosyjska bestia, która odebrała życie 14 kobietom. Posłuchajcie historii maniaka z Archangielska.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Moskwa grozi Ukrainie atakami na Kijów. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Co padło na rozmowie? Od tego zaczniemy. W wiadomościach wrócimy do Garbatki. Trwa usuwanie z torów rozbitego pociągu. A na koniec jeszcze salony piękności na szpitalnych oddziałach. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Spotkanie już się odbyło. Miało związek z groźbami ze strony Kremla. Chodzi o zapowiedź ataków na Kijów oraz apel o ewakuację m.in. placówek dyplomatycznych.
13: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
12: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór i dodawał, że na podobny ruch zdecydowało się wiele europejskich stolic.
13: To było uzgodnione, skoordynowane działanie z innymi krajami. My nie zgadzamy się z takim zastraszaniem, z takimi groźbami wobec dyplomatów.
12: MSZ zapewnia też, że ma przygotowany plan działania na wypadek rosyjskiego ataku na polską placówkę dyplomatyczną w Kijowie. Trwa usuwanie z torów rozbitego pociągu w Garbatce pod Rogoźlem. Wczoraj około 15 skład wjechał w ciężarówkę stojącą na przejeździe. Od rana służby podnoszą pociąg, a więcej wie Ari Habir.
14: Według naszych nieoficjalnych ustaleń prawdopodobnie dziś pociąg będzie usunięty z torów. W wyniku wypadku uszkodzono także linię trakcyjną i torowisko. Spowodowało to utrudnienia na linii Poznań-Piła. Pracujemy nad przywróceniem ruchu, mówi Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie.
15: W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
14: Pociągi dalekobieżne kierowane są objazdem przez Bydgoszcz lub Krzyż. Dla pociągów regionalnych wprowadzono komunikację zastępczą.
12: Od 1 kwietnia w Polsce utonęło już 30 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje. Najczęściej do tragedii dochodzi na jeziorach i zalewach. Dlatego WOPR przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.
16: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Druga kwestia, nie przeceniamy swoich umiejętności. To jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu. Uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
12: Mówi Karol Rożanowski z WOPR i dodaje, że w przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika lub zadzwonić na numer 112 czy 984. Ważne, żeby możliwie jak najbardziej precyzyjnie podać swoją lokalizację. Statystyki już są dramatyczne. Do 26 maja, do dziś, utonęło o 6

0: osób więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. To wielki dowód zaufania do mObywatela, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw, szybko i skutecznie połączyć się z administracją, a jednocześnie liczyć na szybkie załatwienie sprawy.
0: W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty bez wychodzenia z domu. Szpitalne oddziały zamieniły się w salon piękności. Fundacja Piękny Dzień Mamy zorganizowała w Bydgoszczy akcję dla pań, które codziennie są przy swoich ciężko chorych dzieciach. Na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie, więc ktoś pomyślał o nich.
2: Te mamy są na oddziałach nie dzień, nie dwa, nie tydzień, a są miesiącami, a czasami latami. To są bohaterki. Mogą skorzystać z fryzjerki, z wizażystki, z makijażystki, mamy masażystę. Opowiadają nam też swoją historię. Czasami pojawiają się łzy. Pojawia się to też to najpiękniejsze słowo. Dziękuję.
0: Z Julią Rozworowską, organizatorką akcji, rozmawiał Dawid Olszewski. Wolontariusze zajrzeli do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i do Szpitala Dziecięcego. W Słubicach, drodzy słuchacze, temperatura zaskakuje, cały czas 29 stopni tam na termometrach. Tak właśnie widzimy, nawet zbliża się to do 30, mimo już wieczornych godzin. Nieco chłodniej jest w Ustce, to jest najzimniejsze miejsce w kraju, to 17 stopni. Noc będzie bardzo ciepła i deszczowa w centrum kraju, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie. Uważajcie, może popadać. A jutro dość ciepło i słońce wszędzie, poza południe, tam burze.

0: 12 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan, tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Tańsze koszyki.
0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Tymczasowo zastąpi prezydenta Krakowa. Inwestycje w mieście będą kontynuowane, zapewnia Stanisław Kracik. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też sport. Polacy niemal w komplecie przeszli do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Przed nami kolejne mecze, a na początek wypadek. Uwaga, kierowcy, zrób się głośniej. Jest 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Uwaga kierowcy, S5 w Dolnośląskiem zablokowana. Między węzłami Krościna a Żmigród doszło do kolizji cysterny. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Dla kierowców wyznaczono objazd. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane, rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok. Do niedawna pełnił on funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Szczegóły Olek Ruszkowski.
8: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
9: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
8: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio. To będzie jeden z punktów dyskusji na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która już jutro.
7: Jak ujawnił odwołany Aleksander Miszalski, to na jego prośbę Stanisław Kracik został mianowany komisarzem miasta. Tymczasem partia Razem ogłosiła już, że kandydatką na prezydenta z ich ugrupowania będzie Aleksandra Owca, radna Krakowa. Od ponad 2 tygodni nie kontaktuje się z rodziną, może przebywać ze starszym od siebie mężczyzną. Policja poszukuje 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej z Warszawy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dziewczyna wyjechała z miasta.
10: Trop urywa się za nią w Kielcach, gdzie może przebywać w towarzystwie 22-letniego mężczyzny, którego poznała wcześniej. Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.
7: Mówi Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi opublikowali wizerunek 15-latki na swoich stronach. Na pewno jeszcze w tym roku. Po 23 latach wróci obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednim przepisem, mówi rzeczniczka resortu Anna Szumańska.
11: Projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Nie ma absolutnie żadnych szans, aby nowe regulacje zaczęły obowiązywać z początkiem czerwca. Planujemy, że nowe przepisy zaczną obowiązywać do końca bieżącego roku.
7: Obecnie w apteczkę muszą być wyposażone jedynie L-ki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz rozegrają mecze drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Wszystkie te spotkania już jutro zaczynają się o 11, a z Rolandem Garrosem pożegnać musiał się niestety Kamil Majszek. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołanie na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście są debiutanci, m.in. Karol Czubak i Mateusz Żurkowski, ale też wielkie nazwiska, jak na przykład Robert Lewandowski.
13: No wydaje mi się, że nie przyjechał po to, żeby być tylko z nami. Znając Roberta, będzie chciał grać w jednym i w drugim spotkaniu. Zobaczymy, jak to rozwiążemy.
7: Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Bardzo ciepły dzień za nami. W Słubicach nadal 29 stopni. W Ustce już się trochę ochładza, tam 16. Dzisiejsza noc będzie ciepła, ale deszczowa, zwłaszcza w centrum kraju. Uwaga, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie. Tutaj może popadać. Jutro natomiast ten deszcz przeniesie się na południe. On może przyjść do Was razem z burzami, także ostrożnie. Zachód, wschód i północ Polski ciepło i bez deszczu. W czwartek już sucho wszędzie.

0: Znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
8: Rosja grozi atakami na Kijów, Polska odpowiada. Tematem zajął się nasz reporter, zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach też odwołanie komendanta wojskowego szpitala w Lublinie, w tle nieprawidłowości. A na koniec 11-letnia bohaterka. Dziewczynka z brzegu uratowała własną mamę. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji, m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji
10: i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
9: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
10: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
9: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
8: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Jutro Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznaczał premier Donald Tusk.
11: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
8: Mówił szef rządu. Istotnym elementem porozumienia z Wielką Brytanią ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją. W tle możliwe nieprawidłowości. Komendant szpitala wojskowego w Lublinie został odwołany. Informację potwierdziło nam Ministerstwo Obrony Narodowej. O tym Bartek Ważny.
12: Dyrektor szpitala wojskowego w Lublinie został dziś odwołany ze stanowiska. Stwierdza w dość lakonicznym komunikacie przesłanym do naszej redakcji biuro prasowe MON-u. Nieoficjalnie pułkownik Aleksander Michalski stracił stanowisko z powodu między innymi nieprawidłowości przy organizacji Zakładu Medycyny Wojskowej i katastrof. Pułkownik Michalski obejmował stanowisko od 2020 roku.
8: Zakład Medycyny Wojskowej i Katastrof oficjalnie działa w szpitalu od kwietnia tego roku. Nie jest jeszcze w pełni wyposażony. Pozyskiwany jest kolejny sprzęt, tworzone są nowe scenariusze szkoleń i przystosowywane pomieszczenia szkoleniowe, zwłaszcza sala symulacji. To będzie największa inwestycja w Gdyni od około 50 lat. Miasto ogłosiło przetarg na projekt remontu estakady Kwiatkowskiego. To droga o strategicznym znaczeniu dla obronności Polski, bo łączy gdyński port z resztą kraju. Trasa powstała w latach 70. ubiegłego wieku. Jest dziś w opłakanym stanie i co chwilę przechodzi doraźne remonty. Na jej modernizację rząd planuje przeznaczyć około 500 mln złotych. Projektowanie ma potrwać 1,5 roku. Przetarg na roboty budowlane zaplanowano na przełom 2027 i 2028 roku. Na koniec jeszcze niezwykłe spotkanie po bohaterskim wyczynie 11-latki. Dziewczynka z brzegu uratowała nieprzytomną mamę. Zadzwoniła pod 112 i bez zawahania wykonywała polecenia dyspozytorki do czasu przyjazdu karetki. 11-latka, jej mama i operatorka numeru alarmowego miały okazję się dziś spotkać.
13: Zuzia zachowała się perfekcyjnie, naprawdę wzorowo, przekazała wszystkie konkretne informacje. No i dzięki temu mama mogła otrzymać bardzo szybko pomoc. Mama może być naprawdę bardzo dumna ze swojej córki.
14: Dla mnie nie było
2: było aż takie to trudne, stresujące, nawet troszkę bardzo. Troszkę się bałam.
3: Ogromnie jestem dumna z córki, bardzo. Przede wszystkim to ona jest bohaterką.
8: Zuzia przyjęła dziś oficjalne podziękowanie od wojewody opolskiego, ratowników i policji. Za nami bardzo ciepły dzień, no nawet nie do końca za nami, bo w Słupicach nadal 28 stopni w tym momencie. Noc będzie oczywiście chłodniejsza, ale nie dużo. 15 stopni w centrum kraju, 15 na południu, 13 na zachodzie i północy, tam najchłodniej, ale za to w centrum kraju może popadać deszcz, także kierowcy uważajcie. Jutro bez deszczu w centrum i na północy, temperatury około 20 stopni, popada i zagrzmi na południu Polski.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
0: Reklama.
3: Fox. Fox FM.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Valencia.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Siergiej Szypiłow. Rosyjska bestia, która odebrała życie 14 kobietom. Posłuchajcie historii maniaka z Archangielska.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
5: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam.

0: Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami.
0: Stanisław Kraciek mówi o sobie jako o rzemieślniku, który ma zadanie do wykonania. Jak zdradził komisarz, plan ogólny ma się średnio.
1: Plan ogólnie ma się średnio, natomiast będziecie Państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Godzina 18, zapraszamy. Tam jeszcze są dwa inne, KSC4 i tor motocyklowy, więc o wszystkim pewnie będzie rozmowa.
0: Stanisław Kracik to były poseł, burmistrz Niepołomic i wojewoda Małopolski. Do niedawna pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem będzie do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, a to powinno się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Polski MSZ przygotowany na wypadek rosyjskiego uderzenia w naszą ambasadę w Kijowie. Moskwa wzywa do ewakuacji cudzoziemców i placówek dyplomatycznych i ostrzega przed atakami w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To jaki jest plan na wypadek zagrożenia?
2: Plan jest, ale resort nie chce mówić o szczegółach. Zaznacza jednak, że polska placówka funkcjonuje w warunkach wojennych nie od dziś, a nasi dyplomaci już nieraz udowodnili swoją odwagę. MSZ wyraźnie zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa na Ukrainie będzie traktowane jako celowy i zamierzony. W związku z groźbami Kremla niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Przekaz Berlina jest jasny. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy wspierać Ukrainę. Podobny sygnał płynie z Brukseli. Tam unijna dyplomacja wezwała rosyjskiego chargé d'affaires.
0: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrał też Kijów. To bezczelna prowokacja i potwierdzenie, że Kremlowi zależy na przedłużaniu wojny, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To już prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczył rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
3: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniem pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazło w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun, który wie, o jakich konkretnie treściach mowa.
4: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
5: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
4: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
5: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów, te materiały wrzucają do internetu.
4: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników w sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
0: Relacjonował i donosił Mateusz Chłystun. Bardzo dziękujemy. Tragiczne statystyki. Od 1 kwietnia utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w ten sposób straciło życie już 30 osób. A gdzie najczęściej dochodzi do utonięć, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Najczęściej do śmiertelnych wypadków dochodzi na jeziorach i zalewach. To 3/4 wszystkich utonięć.

0: W kraju. W wodzie giną przede wszystkim mężczyźni. Z 30 ofiar w tym roku tylko 4 osoby to kobiety. WOPR jak co roku przypomina o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
1: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Nie przeceniamy swoich umiejętności. To jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu. Uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
0: Mówi Karol Różanowski z WOPR. W przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika, zadzwonić na 112 lub na numer WOPR 984.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy jeszcze do tematu Krakowa i do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
3: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1. Jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
4: Absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym, pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na, takie na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie.
3: A
4: dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażka.
3: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
4: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, kiedy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę, no to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej czy obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje to także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze, i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
3: Wtedy mówiło się, że lewica przez zaniechanie.
2: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do znalezienia na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie. Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu był Jakub Krzyżak, który wie, która z nich jest najpopularniejsza.
5: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła

0: się weryfikacja historii pojazdu, ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
0: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
2: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
0: Po ostatniej aktualizacji w mObywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
3: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. To wyjątkowe miejsce do świętowania Dnia Mamy. Tam wiele kobiet dostaje szansę, aby mieć dzieci. Zaglądamy do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki, ponieważ 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki.

Reporter Jakub Krzyżak. To wyjątkowe miejsce do świętowania Dnia Mamy. Tam wiele kobiet dostaje szansę, aby mieć dzieci. Zaglądamy do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki, ponieważ 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki.

0: Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. W ubiegłym roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci z in vitro i jest to powód do satysfakcji. Jednocześnie w całym kraju na świat przychodzi coraz mniej maluchów, a kobiety często odkładają macierzyństwo na później.
1: Jeszcze nie mieliśmy do końca wybranego imienia, ale jak już mąż zadecydował, to zostaje Adrianna chyba. Bardzo fajnie być mamą. Już mamy jedną córeczkę, 3-latka, także wiemy, z czym to się je.
2: Najpiękniejsza jest. Ma na imię Pola, waży 2,590. Bycie mamą jest najpiękniejszą, co może na mnie spotkać. Już 7 lat temu zostałam pierwszy raz, bo mam w domku 7-letniego Fabianka.
1: Wielkie szczęście zostać mamą. Nie każda może. Nie każda ma takie szczęście.
3: Niech to będzie przekaz w Dniu Matki. Michał Krekora, Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie odkładajmy pewnych decyzji na później, bo później może być nigdy.
0: Mamy i maluchy w łódzkim szpitalu odwiedziła z mikrofonem Ela Piotrowska.

0: do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Reklama.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy?
0: Wejdź na voxfm.pl
1: i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok.
4: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami.
3: Stanisław Kraciek mówi o sobie jako o rzemieślniku, który ma zadanie do wykonania. Jak zdradził komisarz, plan ogólny ma się średnio.
4: Plan ogólny ogólnie ma się średnio, natomiast będziecie Państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Godzina 18, zapraszamy. Tam jeszcze są dwa inne, KSC4 i tor motocyklowy, więc o wszystkim pewnie będzie rozmowa.
3: Stanisław Kracik to były poseł, burmistrz Niepołomic i wojewoda Małopolski. Do niedawna pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem będzie do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, a to powinno się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Polski MSZ przygotowany na wypadek rosyjskiego uderzenia w naszą ambasadę w Kijowie. Moskwa wzywa do ewakuacji cudzoziemców i placówek dyplomatycznych i ostrzega przed atakami w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To jaki jest plan na wypadek zagrożenia?
5: Plan jest, ale resort nie chce mówić o szczegółach. Zaznacza jednak, że polska placówka funkcjonuje w warunkach wojennych nie od dziś, a nasi dyplomaci już nieraz udowodnili swoją odwagę. MSZ wyraźnie zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa na Ukrainie będzie traktowane jako celowy i zamierzony. W związku z groźbami Kremla niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Przekaz Berlina jest jasny. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy wspierać Ukrainę. Podobny sygnał płynie z Brukseli. Tam unijna dyplomacja wezwała rosyjskiego chargé d'affaires.
3: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrał też Kijów. To bezczelna prowokacja i potwierdzenie, że Kremlowi zależy na przedłużaniu wojny, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To już prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczył rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
6: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniem pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazło w listopadzie 2000.

0: 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun, który wie, o jakich konkretnie treściach mowa.
1: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
2: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
1: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
2: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów i te materiały wrzucają do internetu.
1: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
0: Relacjonował i donosił Mateusz Chłystun. Bardzo dziękujemy. Tragiczne statystyki. Od 1 kwietnia utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w ten sposób straciło życie już 30 osób, a gdzie najczęściej dochodzi do utonięć, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Najczęściej do śmiertelnych wypadków dochodzi na jeziorach i zalewach. To 3/4 wszystkich utonięć w kraju. W wodzie giną przede wszystkim mężczyźni. Z 30 ofiar w tym roku tylko 4 osoby to kobiety. WOPR, jak co roku, przypomina o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
4: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska, nie przeceniamy swoich umiejętności, to jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu, uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
3: Mówi Karol Różanowski z WOPR. W przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika, zadzwonić na 112 lub na numer WOPR 984.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy jeszcze do tematu Krakowa i do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1, jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
6: Absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym, pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na takie na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie.
5: A
6: dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażka.
5: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest

0: Ilu chętnych na nowe referenda? Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
1: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, gdy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę, no to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej czy obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze, i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
0: Wtedy mówiło się, że lewica przez zaniechanie.
2: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do znalezienia na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie. Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu był Jakub Krzyżak, który wie, która z nich jest najpopularniejsza.
3: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła się weryfikacja historii pojazdu. Ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
3: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
5: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
3: Po ostatniej aktualizacji w mObywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
2: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. To wyjątkowe miejsce do świętowania Dnia Mamy. Tam wiele kobiet dostaje szansę, aby mieć dzieci. Zaglądamy do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki, ponieważ 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. Jak podkreśla profesor Michał Krekora, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, w ubiegłym roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci z in vitro i jest to powód do satysfakcji. Jednocześnie w całym kraju na świat przychodzi coraz mniej maluchów, a kobiety często odkładają macierzyństwo na później.
6: Jeszcze nie mieliśmy do końca wybranego imienia, ale jak już mąż zadecydował, to zostaje Adrianna chyba. Bardzo fajnie być mamą. Już mamy jedną córeczkę, 3-latka, także wiemy, z czym to się je.
7: Najpiękniejsza jest. Ma na imię Pola, waży 2,590. Bycie mamą jest najpiękniejszą, co może na mnie spotkać. Już 7 lat temu zostałam pierwszy raz, bo mam w domku 7-letniego Fabianka.
6: Wielkie szczęście zostać mamą. Nie każda może. Nie każda ma takie szczęście.
8: I to będzie przekaz w Dniu Matki. Michał Krekora, Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie odkładajmy pewnych decyzji na później, bo później może być nigdy.
2: Mamy i maluchy w łódzkim szpitalu odwiedziła z mikrofonem Ela Piotrowska.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Ta rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1. Jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
2: No absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmienił podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie. A dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażkę.
1: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
2: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, gdy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę, no to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej czy obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze, i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem

0: będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki, prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
1: Wtedy mówiło się, że...
0: Krakowie stała z boku.
1: Może dodam, że Piotr Buzioł miał taki długi okres przerwy w polityce, ale chyba do niej wróci, bo sam tak zapowiada, że wróci i w Warszawie na przykład chce pan ZOO przeprowadzić w lepsze miejsce. Jest pan działaczem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, czyli nasza rozmowa nie jest tylko wspominką starszych panów o tym, jak to kiedyś było, lecz wręcz przeciwnie, jest rozmową o przyszłości. I proszę pana, przed chwilą pan zarysował tę przyszłość w ten sposób, że referendum krakowskie przypomni nam o referendum w Zabrzu, a dwa referenda to już prawie seria i że będzie seria nowych zwycięskich referendów. Chyba pierwsze odbędzie się w Rzeszowie. Tam Jacek Strojny je zapowiada. Tyle, że Jacek Strojny to jest ten, który przegrał wybory na prezydenta z Konradem Fiołkiem. Czy to jest dobra rekomendacja dla kogoś? Przegrałem, to teraz się zemszczę?
0: Traf się, że pozdrawiam z Rzeszowa, gdzie się właśnie znajduje na Kongresie Bezpieczeństwa i Smart City Forum. To jest tak, wygrać referendum, to znaczy A, doprowadzić do skutecznego zebrania podpisów, B, faktycznie odwołać prezydenta to jedno, a wygrać wybory to jest zupełnie inna sprawa. Trochę inny profil też elektoratu. Trochę inni ludzie idą głosować na nie i się mobilizują, inni na tak. Prezydent Rzeszowa uchodzi za bardzo dobrego, otwartego prezydenta, otwartego na ludzkie sprawy. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Zgromadził wokół siebie poparcie nie tylko jednej formacji politycznej, ale wielu, więc ciężko będzie go odwołać, ale nawet gdyby to się udało, to nie znaczy, że nie ma szans wygrać kolejnych wyborów odwołany prezydent. To taki trochę paradoks, ale jak wspomniałem, trochę inni ludzie inaczej się mobilizują na nie, a inaczej na tak. Może dojść w Polsce do serii referendów i dojdzie zapewne. Przypomnijmy, że w tą ostatnią niedzielę oprócz Krakowa też przecież było referendum w Ciechocinku, gdzie prezydent, przepraszam, burmistrz albo prezydent, nie jestem tutaj pewien, ale włodarz ocalał bodajże dzięki 26 czy 28 głosom. Więc to jest niesamowite w tej demokracji, że naprawdę każdy głos decyduje. O prezydenta Rzeszowa się nie martwię, bo jak wspomniałem, raczej uchodzi za prezydenta, który jednoczy i który ma sukcesy. A opozycjoniści się zawsze znajdą, znaczy każdy ma swojego przeciwnika. No pytanie, na ile racjonalne są podstawy takiego referendum. No, w Rzeszowie jakoś nie odczuwam takiej atmosfery, że miałby dojść do przełomu, jeżeli chodzi o włodarza tego miasta.
1: A proszę pana, a w Warszawie? Bo w końcu, jak wiadomo, mnóstwo jest przeciwników Rafała Trzaskowskiego. Pytanie tylko, czy oni są warszawiakami. Czy ta zła sława prezydenta miasta to nie jest kwestia prawicy warszawskiej, która nie jest też bardzo mocna. Jest mocna, ale nie aż tak bardzo. Oraz ogólnopolskiego zrywu pod tytułem byle nie Trzaskowski.
0: Warszawa ma swoją specyfikę z uwagi na wielkość. W takim mieście bardzo ciężko jest w ogóle zebrać podpisy, zmobilizować się mieszkańców. Natomiast prezydent Trzaskowski, ja powiem tak, to jest bez wątpienia mądry człowiek. To jest człowiek starannie wykształcony, tylko trochę źle dopasowany. Wydaje mi się, że ktoś zrobił trochę Warszawie, a też trochę jemu krzywdę, desygnując go na to stanowisko. On by się wybornie nadawał na ministra spraw zagranicznych, komisarza Unii Europejskiej, dyplomatę, wysokiego przedstawiciela Polski gdzieś w organizacjach międzynarodowych. Warszawa to jest nie jego format. Nie dlatego, że jest za mała czy za ciasna, tylko dlatego, że po prostu on jest tak skonstruowany, że ta Warszawa go trochę drażni, trochę nudzi. On je trochę nie rozumie w rozumieniu takiego podejścia właśnie gospodarskiego. To nie jest człowiek, który zakłada kalosze, jedzie na plac budowy, żeby zobaczyć, czy mury Warszawy
1: to jest człowiek, który jak robi sobie zdjęcia w metrze, to czyta książkę w obcym języku, żeby ktoś nie pomyślał, że wie pan, no, że po polsku tylko czyta jak zwykły człowiek.
0: To żadna wada, ale co legło podstaw...
1: To śmieszne.
0: Co było takim...
1: Przyzna pan, że było w tym trochę coś śmiesznego pod tytułem, no słuchajcie, no jak ja już czytam, no to czytam, prawda? To, co najmniej Tukidydes po angielsku. Chociaż to chyba akurat nie był Tukidydes, ale mógłby być, no.
0: Mógłby być. No, tak, znaczy to są takie trochę przerysowane zachowania, ale nie otarł się o taką groteskę, jaką się otarł prezydent Miszalski. No nie tańczył na dachu, nie...

0: nie biegał z mopem, no, nie zachowywał się w sposób, no, taki trochę, można powiedzieć, dziwny, jak dla człowieka dojrzałego i włodarza dużego miasta, więc tutaj no, nie naraził się na śmieszność. A polityka można zabić nie tyle argumentami merytorycznymi, co właśnie ośmieszeniem. I ten polityk najczęściej sam się zabija ośmieszeniem. Więc prezydent Trzaskowski uniknął tego, natomiast strefa czystego transportu, to co było tą taką podstawą medialną, merytoryczną i tym triggerem referendum krakowskiego, no w Warszawie też się pojawia, bo prezydent Trzaskowski chce zawężać ulice, chce ograniczać ruch w centrum miasta.
1: Zawęża i ogranicza.
0: Dobre czy złe? Tak. Czy to dobre, czy złe, to z reguły jest to tak. Czas pokaże. Czas pokaże. No i tak jak w wyborach prezydenckich prezydenta Polski, czas pokazał, że prezydent Trzaskowski był pewniakiem tych wyborów i nic nie był w stanie mu zagrozić. No i wywrócił się o własny sztab, o słabości swojego otoczenia i swoje własne. Jakby pokonały go znowu końskie. Pytanie, czy tutaj takie końskie te Warszawy są możliwe? Znaczy, co musiałoby się wydarzyć, żeby prezydenta odwołać? No pytanie, czy warszawiacy są dzisiaj w stanie tak się zmobilizować? Ja tego dzisiaj osobiście w Warszawie nie odczuwam, ale faktycznie ze wszystkimi, którymi rozmawiam o mieście stołecznym Warszawa, to raczej nie dają laurki prezydentowi Trzaskowskiemu. Jest trochę uszczypliwości, a na pewno każdy dostrzega ten jego, to jego słabe zaangażowanie w miasto. Więc jeżeli ktoś z tego będzie potrafił ulepić pulę referendalną, no to powinien się bać.
1: Proszę pana, wróćmy do czasów referendum 2013 roku. Czasów, w których mogę powiedzieć, no nie schodził pan z pierwszych stron gazet, zwłaszcza Gazety Wyborczej, która nie cierpiała tego pomysłu referendum przeciwko dobrej, dla Gazety Wyborczej nie tak znowuż bardzo dobrej, no ale relatywnie dobrej, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Rok 2013 w naszej rubryce Słowo się rzekło.
2: Sens jest chodzić na wybory, a nie na referendum, które jest rok bez żadnej specjalnej sytuacji. Znowu, gdyby jakaś była wielka katastrofa, nadużycie, afera, no to wtedy oczywiście temu służy referendum. Natomiast tak po prostu, żeby wypromować się na referendum, tak jak tutaj pan Guział, to uważam, że jest to wysoce, powiedziałam, dziwne.
1: Ja tylko dodam, że ta sama Hanna Gronkiewicz-Waltz w tym samym momencie referendalnym powiedziała po już referendum, to zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy, to referendum mi pomogło. No, często mają tak politycy, że troszkę mówią niezupełnie to samo w każdym medium.
0: Zmusiliśmy Hannę Gronkiewicz-Waltz do faktycznie zainteresowania się sprawami Warszawy bardziej niż to było przed referendum i to jest to zwycięstwo. Teraz ja na przykład osobiście uważam, że referenda powinny być obligatoryjne. Powinno być tak, że w połowie kadencji z mocy ustawy mieszkańcy każdej miejscowości w Polsce idą do urn potwierdzić mandat prezydenta.
1: Ale proszę pana,
0: radosne święto, gdzie robimy podsumowanie.
1: To wtedy by oznaczało, że każdy polityk ubiegający się o stanowisko prezydenta czy burmistrza ma tak naprawdę przed sobą 2 lata pracy. To lepiej, żeby miał 4, 5, ja akurat bym wydłużał te kadencje samorządowe, bo wtedy można, wie pan, zrobić sobie w głowie taką ustawkę. Zaczniemy rozbudowywać czy unowocześniać sieć wodociągową, pierwsze efekty będą za 3,5 roku, no to jeszcze wystarczy. A tu będziemy szukali, wie pan, dla poklasku szybko czegoś, co w ciągu 2 lat przekona naszych wyborców, że jesteśmy strasznie fajni. Będzie dużo takiej pośpiesznej, wie pan, jak zagierka budowy, żeby jak najszybciej zdążyć, żeby przeciąć wstęgę na 22 lipca. Wówczas dzisiaj będzie jakaś inna ta fajna rocznica. Może właśnie rację mają ci, którzy mówią, wbrew pokutującej opinii, że bardzo trudno jest doprowadzić do odwołania prezydenta czy burmistrza, jest w miarę łatwo, jak na skalę przedsięwzięcia i zagrożenia dla polskiej demokracji, ona będzie promowała takie populistyczne zachowania prezydentów.
0: Trudno się z tym zgodzić, bo przecież referendum jest przedstawione w krzywym zwierciadle, no przede wszystkim przez tych, którzy mają być odwołani i ich popleczników politycznych. Natomiast przecież sama idea referendum, no to jest jak najbardziej zbożna idea, no to tu chodzi o wyrażenie opinii przez lokalną społeczność w jakiejś sprawie, no w tych konkretnych przypadkach w sprawie stylu sprawowania władzy przez włodarza. I nie słyszałem w Polsce referendum, żeby mieszkańcy chcieli kogoś odwołać za to, że coś robi, na przykład wodociągi, ten przykład dał pan redaktor, no, raczej odwołuje się za to, czego nie robi, za opieszałość, lenistwo, arogancję,

Nawet jeżeli to jest tylko i wyłącznie subiektywne odczucie tych, którzy chcą odwołać przeciwników lokalnych, przeciwników politycznych, no to jednak, jeżeli znajduje taki poklask, że się udaje zebrać podpisy, a w konsekwencji też w niektórych przypadkach odwołać, no to coś jest na rzeczy. I wydaje mi się, że gdyby w połowie kadencji, po 2,5 roku, było obligatoryjne referendum, nawet z jakimś podniesionym progiem, żeby to ten próg był taki jak przy... Znaczy po prostu większość ludzi musi być za jego odwołaniem,

0: dobry właśnie dla dobrostanu miasta i mieszkanek, mieszkańców. Więc ja myślę, że referendum powinniśmy odwrócić w ogóle retorykę, że to nie jest jakieś wynaturzenie demokracji, tylko to jest kwintesencja demokracji. To jest powiedzenie sprawdzam. No i to sprawdzam, dla prezydenta Miszalskiego skończyło się fatalnie.
1: Proszę pana, jak ktoś zna pana życiorys, to może łatwo zbudować taką narrację, że jest pan modelowym uczestnikiem życia politycznego. Zaczynał pan w młodzieżówkach lewicowych, był pan nawet działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego jeszcze dzisiaj pamięta. Potem stał się pan burmistrzem Ursynowa. Potem referendum, które rzeczywiście zrobiło panu nazwisko w całym kraju, ubiegał się pan o prezydenturę Warszawy. Dostał pan 9%, ale przecież każdy znający się powie, że to był dobry wynik w dobie polaryzacji, bo to był ten trzeci wynik, więc to wcale nie przynosi panu wstydu. Potem poparł pan Jacka Sasina z PiS, czyli umiał pan wyczuć, gdzie wieje wiatr. Potem popierał pan Patryka Jakiego. Jakoś jak PiS doszedł do władzy, to widzimy, jest pan we władzach różnych spółek związanych z Orlenem. Jak PiS straci władzę, to w ciągu roku pana z tych spółek wyczyszczono. Czyli krótko mówiąc, człowiek, który wie, o co chodzi w tej zabawie.
0: Znaczy, ścieżka moja dojścia do tego punktu, w którym wówczas byłem, czyli burmistrza Ursynowa, była dość modelowa, bo z reguły zaczyna się, no w szczególności w dużych miastach, tą karierę publiczną w partiach politycznych. W mniejszych miejscowościach to są raczej organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, czy straże pożarne, czy inne organizacje lokalne, ale w dużych miastach to jest raczej duże partie polityczne dominują, więc ja, jako że zawsze i z domu, i z przekonania miałem poglądy lewicowe, no, wstąpiłem do organizacji młodzieżowych, kształtowałem je, no, jestem twórcą, współtwórcą organizacji młodzieżowej dzisiaj Nowej Lewicy, a wówczas SLD, Federacji Młodych Socjaldemokratów, no i byłem tymże radnym lewicy, no ale też dostrzegłem dosyć szybko, że sytuacja się w Polsce o tyle zmienia, że partie tracą na znaczeniu w samorządach i zyskują lokalne organizacje skupione wokół lokalnych problemów. I po dwóch kadencjach bycia radnym lewicowym założyłem wraz z moimi współpracownikami komitet Nasz Ursynów, który okazał się bestsellerem w pierwszych wyborach 24%, w kolejnych 32%. I tak zostałem też burmistrzem Ursynowa, bezpartyjnym burmistrzem wówczas w koalicji z PiS-em. Dlaczego z PiS-em? No były dwie partie na Ursynowie, PiS i Platforma. No to skoro krytykowałem włodarza z Platformy, to ciężko było potem z nim koalicję zawiązywać, więc niejako naturalną konsekwencją tej mojej opozycyjności do ówczesnych włodarzy była koalicja z PiS-em. Referendum przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz, no to siłą rzeczy też ustawiało mnie w takiej oto sytuacji, że raczej nie popierałem Hanny Gronkiewicz-Waltz, więc alternatywą dla Hanny Gronkiewicz-Waltz był Jacek Sasin w drugiej turze wyborów prezydenckich w Warszawie. Więc to wybory nie tyleż koniunkturalne, co jakby pełna konsekwencja poprzednich działań, bo skoro krytykuje jakiegoś włodarza, to ciężko nie głosować.
1: Nie myśli pan, że taka decyzja podejmowana przez ludzi siebie określających jako tę trzecią siłę, trzecią drogę, alternatywę, czy jak się czasem mówi niezbyt gramatycznie poprawnie, inną alternatywę, a najczęściej nową alternatywę, to w momencie, w którym oni mówią, no dobra, alternatywa, ale teraz głosujcie na PO albo głosujcie na PiS, bo tam jest lepiej, to właśnie wtedy zaczyna się ich zmierzch. Niech pan zobaczy, że ileś lat później podobnie było z Szymonem Hołownią, którego początek upadku bierze się stąd, że poparł Rafała Trzaskowskiego i wtedy nagle wiele osób zobaczyło, że Boże, tak mało ich różni. No to alternatywa. Nie żałuje pan po latach? Znaczy, może pan nie żałować, bo był pan wiele lat potem w radach nadzorczych, tylko głupi by z tego powodu miał wyrzuty sumienia, prawda? To legalna praca zaproponowana przez ludzi, się nie odrzuca dobrych ofert. Ale tak politycznie, nie żałuje pan tego przytulenia się do PiS?
0: Absolutnie nie żałuję. Takie były wtedy decyzje wynikające z okoliczności. Z Szymonem Hołownią to trochę jeszcze inaczej, bo jego problem ten samorządowy w Warszawie, który w konsekwencji też się przełożył na późniejsze jego losy, czy jego formacji, no to właśnie jest to, że nawet w pierwszej turze się nie określili. Przecież gdyby wystawili listę do Rady Warszawy i kandydata na prezydenta Warszawy, no to wypromowaliby jakieś nazwisko, wypromowaliby swój program. Szymon Hołownia też mógłby się w to zaangażować, wspierając swojego kandydata. No i ludzie by zobaczyli, że oni mają jakąś ofertę i personalną, i programową. Skleili się z Platformą, no i tak naprawdę przesądzili o swoim losie. Wtedy jeszcze nic na to nie wskazywało, może tak jaskrawie, ale no, ci, którzy znają scenę polityczną, wiedzieli, że takie przyklejenie się, niewystawienie kandydata na prezydenta tak dużego miasta jak Warszawa, no jest takim symbolicznym końcem. Ja wystartowałem na prezydenta Warszawy, a w drugiej turze kogoś poparłem. Można nikogo nie poprzeć, można kogoś poprzeć. Ja uważałem zawsze, że lepiej być aktywnym niż biernym. No z tymi konsekwencjami później radami radami nadzorczymi, czy

0: czy Orlenem, no to też bym nie przesadzał, bo ja byłem zawsze przedsiębiorcą, dość dobrze wykształconym, z kursami uprawniającymi do siedzenia w tych radach nadzorczych, no to kto ma w nich zasiadać? No ja znam przypadki, i to z każdej partii politycznej, że nauczyciel WF-u zostawał prezesem spółki Skarbu Państwa, no to takie praktyki są naganne. Natomiast karać kogoś, że jest do czegoś przygotowany i akurat jest środowisko, które chce go zagospodarować, no to jakbyśmy tym się kierowali, to musielibyśmy wykosić za każdych rządów pewnie większość członków rad nadzorczych i prezesów spółek Skarbu Państwa, bo to są ludzie, którzy startowali w jakichś wyborach albo są sklejeni z jakimiś formacjami politycznymi.
1: Ale jednak
0: uważam, że po prostu...
1: Teraz, przepraszam pana, bo teraz, kiedy no już pan od roku gdzieś nie jest pan w tych spółkach, to chce pan wrócić do polityki, a nie na przykład rozwinąć jakiś super biznes, prawda? Piotr Guzioł, kompa.
0: Tu się z panem redaktorem nie zgodzę. Ja jestem...

0: inteligencją. Ja jestem jednym z trzech założycieli tego startupu, jestem prezesem, większościowym udziałowcem i w tej chwili no, jesteśmy taką platformą, można powiedzieć, numer jeden w Polsce. I to jest dzieło, które nikt mi nie przyniósł w politycznej teczce, od nikogo tego nie dostałem, ani nie odziedziczyłem, ani nikogo nie musiałem popierać, żeby to mieć. No to wynika po prostu z tego, że podjęliśmy takie decyzje z kolegami, że jest ten czas, jest ten moment, stworzyliśmy spółkę, która dwa lata temu była dosłownie w garażu na Pradze i była trzyosobowa, a w tej chwili to jest kilkadziesiąt osób, to jest kilka tysięcy użytkowników. No i wczoraj zostało to docenione, otrzymaliśmy nagrodę na kongresie. Więc jest życie poza polityką, można mieć z tego frajdę, można mieć sukcesy, po prostu trzeba tylko chcieć, to jest wszystko kwestia głowy i motywacji. Natomiast czy do polityki wrócić? No, moim marzeniem oczywiście byłoby zakończyć mój żywot zawodowy jakimś takim akcentem nawiązującym do mojej 20-letniej działalności samorządowej, gdzieś zostać wójtem, prezydentem, burmistrzem w miejscowości, w której będzie dane mi żyć. No to oczywiście byłoby takie fajne spełnienie i fajne domknięcie koła zawodowej, politycznej, społecznej historii, ale dzisiaj jeszcze nie czas na to. Dzisiaj chętnie pokomentuję, dzisiaj chętnie podpowiem jakieś rozwiązania. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa złożyła w Warszawie 65 uwag do strategii Warszawa 2040+. To są rozmaite spostrzeżenia i uwagi, jak nasze miasto może być jeszcze lepsze dla mieszkańców. Zobaczymy, czy prezydent Trzaskowski spotka się z nami, żeby o tym porozmawiać i czy te uwagi będą uwzględnione. Więc wspierać rozwój samorządu jak najbardziej, czy osobiście się angażować. Dzisiaj niekoniecznie, mam inne wyzwania, inne motywacje.
1: Proszę pana, to skoro ma pan bogate doświadczenie polityczne i chyba każdy słuchacz naszej rozmowy przyzna, że no, nie ma takiego tematu politycznego, który by pana mógł spłoszyć, to niech pan rozwiąże zagadkę, którą sondaż Super Expressu postawił uczestnikom sondażu. Brało udział 1024 osoby, więc przyzwoite, te wyniki dość potraktować jako przyzwoite. No, z którą partią prawicową powinien PiS wchodzić w koalicję? 38% nie powinien wchodzić w koalicję z żadną z tych partii, czyli oczywiście chodzi o obie konfederacje. Tak, 14% mówi, że zarówno z Konfederacją Mentzena, jak i Konfederacją Brauna. 14% kolejnych, tak, ale tylko z Konfederacją Wolność i Niepodległość Mentzena, a 3%, to rzeczywiście niezbyt wiele, tak, ale tylko z Konfederacją Grzegorza Brauna. I 31% nie ma w tej sprawie zdania. Proszę pana, czy nie jest tak w polityce, że zawsze jesteśmy gotowi na każdą koalicję i uczestnicy tego sondażu trochę dali się w tym sensie nabrać, że politycy i tak zawiążą koalicję, która będzie im pasowała, choćby 99% ich elektoratu powiedziało nie, nie, z tymi nigdy?
0: Coś w tym jest, bo koalicja zawiązuje się nie przed wyborami, a po wyborach i ona wynika nie tyleż z naszych głębokich przekonań co do słuszności decyzji, co z prostej matematyki. Przecież każda z tych partii, a w szczególności tych głównego nurtu, mam tu na myśli Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, no chce przecież rządzić, po tydzień do wyborów. A żeby rządzić, trzeba mieć większość. I dzisiaj każdy sondaż pokazuje, że ani Koalicja Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość tej większości samodzielnie mieć nie będą. Więc muszą zawiązać jakiś pragmatyczny sojusz. Myślę, że dobór lewicy do obecnej koalicji to też nie było spełnienie snów premiera Donalda Tuska. Jego stosunek chłodny, cierpki, uszczypliwy do lewicy, do pana marszałka Czarzastego, no był znany. No a jednak zagryzł zęby, no i to ta koalicja funkcjonuje. No podobnie jak niegdyś LPR, Samoobrona w koalicji z PiS-em. No to też to nie było to spełnienie marzeń prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że taka koalicja Konfederacja PiS, ta konfederacja panów Bosaka i Mentzena, no to jest takie małżeństwo z rozsądku. No te partie może się nie kochają, ale są chyba sobie jednak najbliższe.
1: No a dobiorą do tego związku partnerskiego koalicję Grzegorza Brauna, koalicję Korony Polskiej?
0: Nie wydaje mi się, bo gdzieś na koniec dnia ta matematyczna pragmatyka no, zderza się też ze zdrowym rozsądkiem i no, w wielu państwach jest to znane. Włochy są takim tego szczególnym przykładem, gdzie rządy tam z reguły trwają krócej niż rok. Obecny rząd premier Meloni jest takim dobrym wyjątkiem, natomiast w przeszłości bywało różnie. Rozpadają się, bo ta matematyka no, nie zawsze zwycięża. No Izrael też jest dobrym przykładem, gdzie tam bardzo ciężko jest po wyborach zebrać matematyczną większość. Myślę, że jeżeli doszłoby do tego, że każda koalicja jest w Polsce możliwa, ale z Grzegorzem Braunem, to będą przyspieszone wybory przynajmniej w tym pierwszym obrocie. No po to, żeby jednak no, nie iść w to ekstremum i żeby pokazać wyborcom, no, że jakby prosimy was o ponowne rozważenie oddania głosów na rozsądek, a nie na ekstremum i dojdzie do przyspieszonych wyborów i dopiero po nich ewentualnie partie takie ekstremalne jak partia Grzegorza Brauna będą dobierane.

0: w pierwszym ciągnięciu nie sądzę, żeby to się odbyło.
1: Na koniec, proszę pana, nasza rubryczka Kto by pomyślał? Karolu Nawrocki, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób ci doradzał, nie tłumaczy tego błędu. Uzasadnienie, które dałeś tej złej decyzji w sprawie powołania sędziego Zbigniewa Karpińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jest piramidalnym kłamstwem. To Sławomir Cenckiewicz jeszcze przed chwilą szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i współpracownik Karola Nawrockiego. Wydawało się nawet, że taki dobry współpracownik, że tam jest chemia między nimi. Widać, coś się skończyło. Przyznam, zaskoczyło mnie, pytam czy pana, że tak szybko Sławomir Cenckiewicz zaatakował swojego dotychczasowego zwierzchnika. A przy okazji ten zwierzchnik jest prezydentem Rzeczypospolitej i to prezydentem, którego tak w ogóle politycznie Cenckiewicz wspiera. Zaskoczyło pana, nie zaskoczyło?
0: No, jeśli chodzi o wypowiedź pana Cenckiewicza, to mnie o tyle nie zaskoczyło, że pan Cenckiewicz jest znany z takich publicznych wypowiedzi, które budzą kontrowersje. No, natomiast to trochę szkoda, no bo trochę jakby uderza w swój własny dorobek. Pełnił istotną funkcję, jest historykiem przez wiele środowisk uznawanym za historyka dobrego czy odważnego i wydaje się, że odchodząc z istotnej funkcji w państwie, jaka by ona nie była, czy prezydent Krakowa, czy szef BBN-u, no to najpierw trzeba pomilczeć, poobserwować, poszukać własnej refleksji, a dopiero za jakiś czas komentować nie tak na gorąco, no bo wtedy można uznać to za po prostu małostkowość i jakieś wylewanie publiczne osobiste.
1: Ale wie pan, ale Jarosław Kaczyński też jest wściekły z powodu decyzji prezydenta, bo przecież sędzia Karpiński uczestniczył w procesie lustracyjnym Wałęsy, w procesie Lecha Kaczyńskiego. No krótko mówiąc, właśnie on na pewno nie. To jak to się dzieje, że prezydent tak robi, że robi co chce?
0: To może nieco chce. No, prezydent jest organem państwa suwerennym, no nie jest gremium, które wieloosobowym, gdzie musi wypracowywać jakąś decyzję. No, podjął taką decyzję, widać...
1: Ale będzie z tego burza na prawicy? Czy to będzie tylko burza w szklance wody, jutro o niej zapomnimy?
0: Przy tym tempie zdarzeń, które się dzieją w polskiej, ale też i przecież zagranicznej polityce, no myślę, że to było zdarzenie dnia wczorajszego, ale to nie będzie zdarzenie, które będzie rzutowało na jutro.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Piotr Guzioł z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. A kim będzie jutro, nie wiadomo. Wójtem, burmistrzem, prezydentem, w każdym razie człowiekiem,
0: czas pokaże.
1: Człowiekiem, o którym się na pewno jeszcze będzie sporo mówiło.

0: Siebie.
1: Bo ty jak nikt masz tańczyć, a ja nie znam żadnych kroków.
0: Nie znam.
1: Masz oczy jak Atlant,
2: a ja mam zeza w lewym oku i brwi jak

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami.
0: Stanisław Kracik mówi o sobie jako o rzemieślniku, który ma zadanie do wykonania. Jak zdradził komisarz, plan ogólny ma się średnio.
1: Plan ogólny ogólnie ma się średnio, natomiast będziecie Państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Godzina 18, zapraszamy. Tam jeszcze są dwa inne, KSC4 i tor motocyklowy, więc o wszystkim pewnie będzie rozmowa.
0: Stanisław Kracik to były poseł, burmistrz Niepołomicy i wojewoda Małopolski. Do niedawna pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem będzie do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, a to powinno się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Polski MSZ przygotowany na wypadek rosyjskiego uderzenia w naszą ambasadę w Kijowie. Moskwa wzywa do ewakuacji cudzoziemców i placówek dyplomatycznych i ostrzega przed atakami w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To jaki jest plan na wypadek zagrożenia?
2: Plan jest, ale resort nie chce mówić o szczegółach. Zaznacza jednak, że polska placówka funkcjonuje w warunkach wojennych nie od dziś, a nasi dyplomaci już nieraz udowodnili swoją odwagę. MSZ wyraźnie zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa na Ukrainie będzie traktowane jako celowy i zamierzony. W związku z groźbami Kremla niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Przekaz Berlina jest jasny. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy wspierać Ukrainę. Podobny sygnał płynie z Brukseli. Tam unijna dyplomacja wezwała rosyjskiego chargé d'affaires.
0: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrał też Kijów. To bezczelna prowokacja i potwierdzenie, że Kremlowi zależy na przedłużaniu wojny, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To już prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszały Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczył rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
3: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazło w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej